0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Jest 6 września 1936 roku i na hiszpańskim cmentarzu w wiosce Carcagente ginie od kul plutonu egzekucyjnego Pascal Torres Loret. Nie jest ani zakonnikiem, ani księdzem. To mistrz murarski, mąż i ojciec pięciorga dzieci, człowiek z ludu. Dlaczego zatem wykonano na nim wyrok śmierci w czasie wojny domowej w Hiszpanii? Bo w oczach nowej władzy rewolucyjnej był zbyt katolicki i robił to samo co ksiądz. Co to jednak w praktyce oznaczało? Każdy swój dzień rozpoczynał od mszy świętej i komunii, a potem szedł na budowę. Tam zaś pracował sumiennie i uczciwie. Zaś na koniec dnia wszystkie zarobione pieniądze dzielił porówno między swoich pracowników, choć jako mistrz murarski miał prawo zabrać im dziesiątą część z ich dniówki. Tym zaś, o których wiedział, że są tego dnia w poważnych tarapatach, dawał premię kosztem swojej wypłaty. Po powrocie do domu wypełniał swoje obowiązki, udzielał się w parafii, odwiedzał chorych. Gdy zaś wybuchła wojna domowa, na prośbę proboszcza ukrył w swoim domu Najświętszy Sakrament. Razem z żoną i dziećmi Pascal Torres Loret adorował go codziennie, a następnie zanosił do potrzebujących. Trzykrotnie był aresztowany i nakłaniany do odrzucania swoich przekonań. Za czwartym razem stanął przed plutonem egzekucyjnym i zdobył palmę męczeństwa. Błogosławiony robotnik, świadek Chrystusa.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Na kogo można liczyć, aby uratować nasz Kościół? Nie na naszych biskupów, naszych kapłanów ani członków zakonów. To wasze zadanie ludu wiernego. Pan Bóg dał wam rozum, oczy i uszy, abyście uratowali Kościół. Wasza misja to pilnować, aby wasi kapłani zachowywali się jak kapłani, biskupi jak biskupi, a zakonnicy jak zakonnicy.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. Autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
3: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
1: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Witamy Państwa po wakacjach i siebie też.
3: I siebie też. Dawnośmy się nie widzieli.
2: Tak, to prawda. Nie będzie miło, proszę księdza. Dziś.
3: Choć będzie o miłości. Roku szkolnego nie może być miło.
2: To będzie o nauczaniu, no to jest twarda nauka. Będzie o miłości i nie będzie miło. Pan Jezus z miłości, mówiąc ludziom prawdę, czasem w ogóle nie był miły.
3: No, stawiał na baczność człowieka po to, żeby to słowo jakoś zweryfikowało życie, żeby człowiek sam zweryfikował swoje życie w świetle słowa i zastanowił się w tą czy w tą, komu chce służyć, za kim chce iść.
2: Może dzisiaj ktoś nas słyszy, kto może słyszał za dużo miłych słów, a mało konkretnych, albo może potrzebuje motywacji do zmiany, albo może przestał wierzyć w miłość, która nazywa rzeczy po imieniu. Dobrze, to jest ten czas. A zaczynamy od czytania z księgi proroka Ezechiela, rozdział 33, werset 7 do 9.
4: Tak mówi Pan. Ciebie, o Synu Człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś, słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy. Ty zaś ocaliłeś swoją duszę.
2: Mamy tu trzy osoby. Jest Bóg.
3: Jest prorok.
2: Jest prorok.
3: I jest adresat słowa.
2: Tak. I obydwoje mogą zginąć wiecznie, i prorok, i adresat, jeśli nie będą współpracować. Bóg mówi twardo do Ezechiela. On umrze z własnej winy, a ty ocaliłeś swoją duszę. Jeśli go ostrzegłeś, bo go nie ostrzegłeś, to ty będziesz winny.
3: No i tu jest bardzo poważna sprawa, poważne wyzwanie, bo my niewątpliwie wszyscy jesteśmy adresatami słowa, czyli to słowo skierowane do nas, ale też jesteśmy powołani do tego, żeby być prorokami. I każdy z nas na mocy Chrztu Świętego jest prorokiem, ma udział w prorockiej misji Chrystusa, czyli no, Pan Bóg kieruje słowo do nas, ale też chce kierować słowo za naszym pośrednictwem do innych, czyli przez nas. I my mamy wobec tego słowa się w sposób konkretny opowiedzieć. Znaczy, ja muszę wiedzieć, kim ja jestem. Muszę znać swoją tożsamość, żeby móc z tym słowem współpracować. Czy to jako prorok, czy to jako adresat słowa, które Pan Bóg do mnie kieruje. Ponieważ pamiętamy o tym, że wiara to jest moja relacja z Panem Bogiem. W relacji rozmawiamy ze sobą, mówimy. Tak, my bardzo często do Pana Boga wiele rzeczy mówimy. Mamy do Niego nieustanne listy, długie listy spraw, które Pan Bóg powinien załatwić.
2: Żebyśmy mieli.
3: Żebyśmy mieli to, co chcemy mieć.
2: Nie, ale też żebyśmy takie listy mieli, bo możemy w ogóle z nimi rozmawiać albo rzucać coś, przechodząc koło
3: kościoła. To prawda, oczywiście, że tak.
2: To już jest coś, że ja od Niego czegoś chcę. Nawet jak jestem w tym naiwnym, powiedzmy sobie. Albo roszczeniowy.
3: Okej, okay, no dobra, niech tak będzie. Chociaż tak sobie pomyślałem, że adresatami, że słuchaczami tej naszej audycji to są jednak ludzie, którzy tego Słowa Bożego słuchają już i z Panem Bogiem się modlą, rozmawiają z Nim, wchodzą w relacje, ale może ma Pan rację, może rzeczywiście słucha nas ktoś, kto ma problem z modlitwą, kto ma problem z rozmawianiem z Panem Bogiem. No tak czy inaczej, jeżeli wiara to jest relacja z Panem Bogiem, to trzeba ze sobą gadać.
2: Ja mam czasem problem.
3: Okej.
5: Okay. Cóż poradzić.
3: Dobra, ja też.
5: Nie będę tutaj jakiś wyjątkowy.
3: Ale ja się coraz bardziej uczę takiego bycia przed Panem Bogiem w ciszy, ponieważ

0: Nie za bardzo wiem, co mam gadać i często łapię się na tym, że to, co gadam, nie ma sensu. W związku z powyższym ostatnio mi się podoba adorowanie, czyli bycie w milczeniu. Pan mówi, o co chodzi i on sobie ze mnie wyciągnie to, co chce. Ale żebyśmy my zrozumieli, że to nie jest tylko tak, że to my do Pana Boga mówimy, ale Pan Bóg mówi do nas. I to, co Pan Bóg do nas mówi, ma bardzo konkretny cel. To nie jest tylko takie powiedzenie uprzejmych słówek, tylko to, co Pan Bóg do nas mówi, ma zmienić nasze życie. Ma nas zbawiać, ma nas uzdrawiać, ma nas przemieniać, ma nas uwalniać, ma nas nawracać. Więc Bóg nie rzuca słów na wiatr. Jeżeli Bóg coś mówi, to chce coś osiągnąć. A to, czy osiągnie, no to też zależy ode mnie.
1: Z tej trójki to On zawsze wie, czego chce, my różnie.
0: Tak. I co więcej, On zawsze ma rację. Chociaż nam często trudno jest w to uwierzyć, ale Bóg wie najlepiej, co jest dla nas dobre i Bóg wie, czego chce w nas dokonać. I Bóg wie, czego my potrzebujemy, co potrzebuje się w nas zmienić, nawrócić, uzdrowić. Bóg to wie. My tego nie wiemy.
1: Bo to ksiądz powiedział bardzo mocno, bo jak jest taki dialog i okej, to jest trochę o naszej odpowiedzialności, po pierwsze za samych siebie, ale w ogóle za ludzi dookoła, za świat, który pikuje w dół w tych czasach w sposób gwałtowny, to ja nic nie zrobię, jeśli nie będę wiedział, kim jestem. To ksiądz to powiedział.
0: Tak.
1: Mam wiedzieć, kim jestem. Kim jestem wobec siebie i Pana Boga i wtedy jestem zdolny do pójścia do bliźniego swego, bo jak to będę robił we własnym interesie, to jeszcze sobie krzywdę narobię i drugiemu,
0: tak,
1: a nic nie pomogę.
0: Tak, a Pan Bóg, jeżeli ja już rozpoznam swoją tożsamość jako ucznia Bożego, ucznia Jezusa, to Pan Bóg nie tylko kształtuje mnie, żebym ja stał się święty, podobny do Niego, ale Bóg rzeczywiście wtedy posyła mnie, posługuje się mną, żeby prawda o Jego miłości dotarła także do innych ludzi, tych, którzy o Nim dzisiaj może już zupełnie zapomnieli, albo jeszcze nie mieli okazji usłyszeć, bo nikt im nie powiedział.
1: Przychodzi mi do głowy postać teraz może popularnej bardziej mistyczki, Alicji Lęczewskiej, która przez swoje życie, jak to ostatnio gdzieś czytałem, w ogóle była komunistką i sceniła idee socjalistyczne. Ludzie chodzą różnymi drogami, a potem Jezus zaczął do niej mówić.
0: I to tak jak się w drugiej połowie życia.
1: Tak, po 50.
0: Dokładnie.
1: I mówił jej wiele rzeczy dotyczących jej i też bliźnich, nie?
0: No i my możemy z tego korzystać. To jest tak, ona weszła w tą posługę prorocką, stała się dla nas takim, no, narzędziem, nazwijmy to, którym Bóg się posłużył do tego, żeby też do nas dotrzeć. Więc jeżeli ktoś chce z tych jej mistycznych myśli korzystać, to jak najbardziej jest to wskazane. Bo to słowo też właśnie, jeżeli poczytamy takie proroctwo, taki przekaz od Pana Boga, to ono ma czemuś służyć. Znaczy Pan Bóg te słowa wypowiada w bardzo konkretnym celu. Mi tego rodzaju słowa pomagają. Na przykład ukierunkowują moją modlitwę, kształtują moją modlitwę, moją postawę przed Panem Bogiem. Chociażby właśnie to, o czym wspomniałem, adorowanie. Że ja nie muszę gadać, że ja nie muszę Panu Bogu wszystkiego opowiadać, że ja nie muszę stawiać się za całym światem, wymieniając wszystkich po kolei, ale że jeżeli przychodzę do Pana Boga taką postawą zawierzenia Mu siebie i oddaję Mu siebie, a z sobą oddaję Mu wszystko, co mam w sobie, wszystkie moje pragnienia, myśli, tęsknoty i intencje, o które ktoś mnie prosi, no to Pan Bóg to wie. Więc to, co Pan Bóg do nas mówi przez drugiego człowieka, może nas kształtować i powinno nas kształtować, ale pod warunkiem, że ja zechcę to przyjąć.
1: Pan Bóg też mówił do niej w sposób czasem dość twardy. Jak się czyta te pisma Alicji Lęczewskiej, to on mówi konkretne rzeczy. Jak postępować, jak przeżyć dzień, jakim być wobec siebie samej i bliźnich. To są tak bardzo proste rzeczy. Nie mistyczne może by się wydawało w ogóle. Mi się wydaje, że nie ma mistyki bez chodzenia twardo po ziemi.
0: To prawda. A ponieważ wszystkich nas dotyczy twarde życie tutaj na ziemi, a Pan Bóg chce, żebyśmy z tej ziemi doszli do nieba, to Pan Bóg daje nam słowo, które ma nas ukształtować, które ma nas ukształtować na Jego obraz i podobieństwo, a to bardzo często wymaga ciosania nas, obsłuchiwania tych wszystkich nierówności, szlifowania jakimś porządnym, prawda, pilnikiem gruboziarnistym, niekoniecznie tylko i wyłącznie tam polerowanie. I Pan Bóg to czyni przez swoje słowo, przez proroku, przez Ezechiela, to właśnie mówił do Izraelitów. A tutaj Ezechielowi bardzo konkretnie pokazuje, że Ty jesteś przeze mnie wybrany i powołany do tego, żeby pomóc innym odkryć mnie i żeby pomóc mi zmienić życie drugiego człowieka. I w związku z powyższym, jeżeli wziąłeś na siebie odpowiedzialność bycia prorokiem, jeżeli wziąłeś na serio do swojego życia przynależność do mnie, że złączyłeś ze mną swoje życie, to ja liczę na to, że coś z tego będzie wynikało, że ty wykonasz moją wolę.
1: No dobrze, a to każdy ma być Ezechielem, czy może nie każdy?
0: Każdy ma być Ezechielem na miarę swojego powołania.
1: To mocne.
0: No to tak, ale popatrzmy chociażby rola rodziców, taty, mamy, prawda, w domu rodzinnym. To jest przede wszystkim pierwsze miejsce, gdzie masz być Ezechielem.
1: To prawda.
0: I wiele więcej nie trzeba szukać. A to, czy ktoś ma inne tam społeczne funkcje, że jest dyrektorem, przełożonym, kierownikiem, to też odpowiada za jakichś ludzi. Nie tylko pod względem, prawda, rozdania zadań do wykonania, ale no też w jakiś sposób biorę odpowiedzialność za ich życie, za to. Jeżeli mi zależy na tym człowieku, to troszczę się nie tylko o to, żeby miał co do portfela, prawda, włożyć, ale też, żeby ta praca na przykład go kształtowała, żeby ją wykonywał dobrze, porządnie, żeby przez tą pracę też wzrastał, rozwijał się. No każdy na miarę swojej możliwości ma być Ezechielem. Ksiądz oczywiście przede wszystkim, ale nie wyłącznie. Bo bardzo często byśmy powiedzieli, to do księdza, to słowo. Mhm. I w ten sposób...
1: No, to jest też taka sytuacja, mi się wydaje, że każdy, ale i ksiądz przede wszystkim, i czy tak właśnie jest, ksiądz mi powie, powinien być Ezechielem do samego siebie, patrząc w lustro.
0: Zdecydowanie pierwszym adresatem słowa, które ksiądz wypowiada w czasie kazania, jest on sam. I największym sukcesem każdego kaznodziei i rekolekcjonisty jest to, jeżeli po rekolekcjach ksiądz się nawróci, ten, który to głosi, że coś się zmieni w jego życiu. Dlatego też ja, jak się modlę o słowo, modlę się przed homilią, czy też tutaj przed audycją, to ja zawsze chcę, żeby Pan Bóg przez to słowo zmieniał moje serce, moje życie, żeby mnie kształtował. A jeżeli mnie będzie kształtował, no to jest szansa, że także i przez tą posługę moją, taką czy inną, będzie kształtował innych. Ja w to wierzę i z taką intencją staram się do tego słowa, które Pan Bóg mi daje, podchodzić.
1: A to jest bardzo ważne, bo nie da się inaczej, no jednak chyba najważniejsze jest świadectwo.
0: Tak.
1: Jezus, umierając na krzyżu, pokazał to.
0: No nam do umierania na krzyżu trochę brakuje, choć nie chcemy tego, bo i my się uciekamy przed tym, ale w tej posłudze bycia prawdziwym, bycia uczniem Jezusa, jest ten element umierania.
1: Za chwilę posłuchamy słów świętego Pawła.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 13, wersy od 8 do 10.
1: Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa.
0: Święty Paweł ma talent w zwięzłym wyrażaniu najgłębszych prawd. Nikomu nie bądźcie dłużni nic poza wzajemną miłością, mówi święty Paweł. Co to znaczy?
2: To jest kwestia zdefiniowania miłości, tak? Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy ta miłość jest przedefiniowywana nieustannie na różne sposoby i bardzo często jest to, są to jakieś uczucia, emocje, wzniosłości, przyjemności, które ja czerpię z relacji z drugim człowiekiem, bardzo często wykorzystując go do swoich celów, do swojej przyjemności, żeby mi było fajnie. Tymczasem, jeżeli patrzymy na definicję Jezusa, miłości, którą On podał nam w czasie ostatniej wieczerzy, to co powiedział? Że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Miłość jest pragnieniem dobra, jest aktem woli. Owszem, miłości mogą towarzyszyć uczucia, emocje, ale nie muszą. Mogą to być uczucia przyjemne, wzniosłe, ale mogą to być dokładnie uczucia też bardzo, bardzo trudne, kiedy na przykład ktoś kocha pewną osobę, ona cierpie, albo jest bardzo daleko, jest zniewolona, jest uzależniona, jest chora, tak? No to ja, trudno tutaj, czy Pan Jezus na krzyżu, trudno tu mówić o wzniosłych uczuciach i emocjach. Miłość jest aktem woli, moją decyzją, że ja chcę dobrze dla osoby, którą kocham. Chcę jej dobra. Chcę, żeby ona była szczęśliwa. Jeżeli uznaję wartości chrześcijańskie i uznaję, że największym dobrem jest Bóg, jedynym dobrem jest Bóg, to szczytem aktu miłości będzie pragnienie Boga dla tej osoby, którą kocham. Żeby ona spotkała Boga, żeby doszła do Boga, żeby była święta, żeby była w niebie. To jest to gdyby szczyt miłości.
0: Ksiądz powiedział, że Jezus pokazał to pójście na krzyż. I teraz ja mam każdemu być to dłużny, że jestem gotów.
2: Jestem tak? gotów się poświęcić dla tego człowieka, dla jego dobra. Jestem gotów służyć mu, żeby on osiągnął dobro, żeby mu było dobrze. Dobrze w tym najwyższym z tego słowa znaczeniu. Tak?
0: Żeby był zbawiony.
2: Żeby był zbawiony. Albo też, żeby tak żył, żeby do tego zbawienia się zbliżał. Tak? Bo to nie możemy tego odrywać od kontekstu religijnego, od kontekstu wiary, ponieważ Bóg jest zawsze przy nas, Jego prawo nas zawsze zobowiązuje, ale my żyjemy tutaj na świecie bardzo często zapominając tak w tym aktualnym momencie o tym związku Boga z tym naszym funkcjonowaniem tutaj na ziemi. I to jest błąd. Po prostu jakaś taka nieumiejętność, z której my wyrastamy i w której dojrzewamy i wzrastamy, im bardziej jesteśmy na tej drodze uczniostwa, tym bardziej ta pamięć na stałą obecność Pana Boga jest przy nas. Więc my mamy kochać drugiego człowieka, to znaczy mamy troszczyć się o to, żeby tak żył i tak postępował, żeby wszystko to, co robi, zbliżało go do Pana Boga. Czyli do nieba. Tak samo ja żyję, tak? Staram się żyć tak, żebym to, co robię, mogę robić wszystko. Paweł mówi, wszystko nam wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Więc mam tak postępować, żebym to, co robię, to jak żyję, żeby mnie to zbliżało do Boga, a nie od Niego oddalało. I to jest, powiedziałbym, taka fundamentalna mądrość naszego codziennego funkcjonowania tutaj, w tych wszystkich relacjach, które mamy, w tych wszystkich obowiązkach, zadaniach, w pracy, w domu, gdziekolwiek jestem, w sklepie. Tak mam postępować, żeby to, co robię, zbliżało mnie do Boga. Czyli było realizowaniem dobra.
0: To jest to łatwo napisane, czy łatwo, prosto napisane. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli miłość to jest powstrzymywanie siebie przed krzywdzeniem drugiego.
2: I siebie samego też.
0: Tak, cudzołóstwem, kradzieżą, odpieraniem godności życia. To jest właśnie miłość, a nie przynoszenie kwiatów. To może też, ale to inna miłość.
2: to dojrzewanie do miłości to jest tak naprawdę dojrzewanie do troski o drugiego człowieka, mm-hmm. prawda? Wiadomo, że tak jak popatrzymy te relacje międzyludzkie, relacje zakochanych, prawda, bardzo młodych małżonków, tutaj bardzo często się mówi, że to jest taki niemalże szczyt ich miłości. No, ta miłość taka pierwsza, zakochanie, taka bardzo emocjonalna, bardzo wzniosła, dużo uczuć, emocji towarzyszy. Ale kiedy ludzie żyją ze sobą, ja to tylko z obserwacji, prawda, mogę mówić, ale żyją ze sobą 20 lat, 30 lat, 40, 50 lat, no to ta miłość dojrzewana się przemienia. Tam już takiej wzniosłości może nie jest zbyt dużo, ale rośnie ten wymiar troski o drugiego człowieka, dbania, właśnie opieki nad nim i tak dalej. Tu jest ta miłość w czynach, w aktach, w konkretnych postawach.
0: To też jest tak, mi się wydaje, dojrzałość może na tym polega, niech to będzie jakieś moje odkrycie, że troska o drugiego człowieka zaczyna się od troski o samego siebie.
2: Tak samo jak zmienianie świata zaczyna się od zmienienia siebie. Jeżeli ja siebie nie kocham prawdziwą miłością, taką miłością Pana Boga,
0: to innego nie pokocham.
2: Dokładnie. Nie mam tutaj nic dodania drugiemu człowiekowi, czego bym od Pana Boga nie otrzymał. Więc uświadamianie sobie tego, że jestem umiłowany, że jestem wybrany, że jestem cenny w oczach Pana Boga, że On daje mi swoje słowo, kształtuje mnie, czyni mnie, uzdalnia mnie do tego, żebym ja sam się nawracał, rezygnował ze zła, uczył się wybierać dobro, odrzucać zło, czyni mnie człowiekiem coraz bardziej zdolnym do tego, żeby to samo dawać tym, których Pan Bóg na mojej drodze postawił.
0: To jest napisane, oczywiście świetnie znamy te słowa, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. To jest takie zdanie wtrącone nie wiadomo skąd i po co, że miłość nie wyrządza zła bliźniemu. To jest może właśnie największy test na prawdziwą miłość.
2: I warto sobie przez taki pryzmat popatrzeć dzisiaj może na te swoje relacje z innymi ludźmi, na w ogóle na moje patrzenie na drugiego człowieka. My mamy wokół siebie mnóstwo ludzi, z którymi budujemy relacje takie czy inne, prawda, których rozmawiamy, których widzimy, myślimy o nich, oceniamy, wartościujemy. Warto zobaczyć, ile w tym, co robimy, jest prawdziwej troski o jego dobro. Prawdziwej troski o to, żeby ten człowiek był zbawiony, żeby był blisko Boga, żeby realizował sam w swoim życiu przykazanie miłości Boga i bliźniego. Bardzo dużo nas jest często takiego oceniania, osądzania, powiedzenia, że to już z tego nic nie będzie, to się niczego nie nadaje, że jest zły. I to bardzo mocno widać. Znaczy w sensie zło zawsze się narzuca i my to zło dostrzegamy, ale czy potrafimy dostrzec potencjalne dobro w drugim człowieku? Że Pan Bóg też go wybrał, też go stworzył, też go chce mieć przy sobie, też go uzdolnił do miłości. To, że on tak funkcjonuje dzisiaj kiepsko, to są tego jakieś konkretne powody, w które ja nie potrafię być może wniknąć i nawet czasami nie muszę. Ale ja drugiego człowieka nie zmienię. Ale jak ja na niego patrzę, jak ja buduję z nim relacje, to może się stać jakimś źródłem też czyjejś przemiany, czyjegoś nawrócenia, czyjegoś wejścia na drogę uzdrowienia wewnętrznego.
0: Bycie prorokiem Boga to jest kochać drugiego człowieka.
2: No właśnie, ja tutaj myślałem, że pan powiedział, za chwilę pomyślałem teraz o księdzu Popiełuszce. Pan bardzo często do niego nawiązuje i tego, co pan nieraz mówił, no to właśnie ksiądz Popiełuszko kochał drugiego człowieka bez względu na jego, prawda, poglądy polityczne i tak
0: prawdę
2: dalej.
0: Prawdę mówił, ale kochał.
2: No właśnie. I to bardzo często zmieniało drugiego człowieka. I wielu takich świętych, i wielu takich ludzi na świecie jest. I to jest piękne, że właśnie dzięki współpracy z łaską Bożą staję się zdolny do tego, żeby kochać drugiego człowieka takim, jakim on jest i trochę patrzeć, może coraz bardziej patrzeć na niego oczami Pana Boga.
0: Jak mówimy o tej miłości, to przecież ona się gdzieś kończy. Po ludzku się gdzieś kończy. Po ludzku zaczynamy sobie kalkulować. Po ludzku mamy własną jakąś wytrzymałość. Oczywiście musimy być też sobie wierni i siebie dobrze słuchać. Natomiast miłość Boża to jest jakiś większy potencjał. To jest...
2: Tak, miłość Boża nie ustaje, tak to wiemy, to od Pawła to wiemy, że nie ustaje, ale oczywiście miłością jest tak, że to my nie możemy drugiego człowieka zasłodzić i zagłaskać.
0: Tak jest.
2: Tak, bo to
0: czasami, mówić prawdę.
2: Mówić prawdę i nawet stawiać w prawdzie. To, co pan powiedział poza anteną wcześniej o matce, która musi wywalić ze swojego domu syna narkomana, dając mu bardzo jasne albo prochy, albo dom, albo mieszkanie. I to jest też miłość.
0: Oczywiście.
2: To jest też miłość.
0: To jest strasznie trudna, najtrudniejsza.
2: Najtrudniejsza miłość. Ale taka miłość jest zdolna przemienić czyjeś życie.
0: Tak. To jest dopiero proroctwo.
2: Pan Bóg nas kocha miłością prawdziwą, szczerą, do końca. Sam siebie ofiarował, do końca nas umiłował. Powtarzamy to za Pismem Świętym. I ta miłość Boża jest tak wielka, że stawia nam wymagania. Stawia nam wymagania, żebyśmy my rzeczywiście zmierzyli się z prawdą i o prawdę zawalczyli w swoim życiu I także jeżeli mamy na kogoś, kto od nas zależy, kto jest nam zadany, żebyśmy umieli na miarę daru łaski Bożej także zatroszczyć się o dobro tego drugiego człowieka.
0: Za chwilę posłuchamy Ewangelii.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Rozdział 18, wersy od 15 do 20.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
1: Zaczęliśmy od tego, że miłość nie oznacza, że ma być miłą, i od tego, że kochając jesteśmy prorokami Boga, kochając miłością Bożą, będąc gdzieś w niej zanurzeni, no ale to się nie da bez mówienia prawdy. Bo właśnie nie ma być miło, ma być uczciwie, prawdziwie. No jak ktoś błądzi, to proszę bardzo.
3: No właśnie, to proszę bardzo jest też trudne, też jest wymagające, ponieważ umieć zwrócić komuś uwagę z miłością, to jest sztuka. My to wiemy we własnym domu, kiedy nam już ktoś wpieni, prawda, dokumentnie i nerw nas ponosi, to teraz powiedzieć komuś prawdę w taki sposób, żeby mu nie przyłożyć, prawda, pałą, nie poranić go, nie wyzywać, nie odsądzić od czci i wiary, jest trudno i rzadko nam to wychodzi. Dlatego ktoś kiedyś ładnie powiedział, że jeżeli nie umiesz do kogoś przyjść z miłością i porozmawiać z nimi, zwrócić mu uwagi z miłością, to może póki co milcz, się nie odzywaj. Bo możesz tylko i wyłącznie komuś krzywdę wyrządzić. Tak? Motywem mojego pójścia do drugiego człowieka, podjęcia z nim jakiejś rozmowy, dialogu, ma być miłość, czyli troska o jego dobro. Mi musi na tym człowieku zależeć.
1: Pomyślałem teraz o sytuacji spowiedzi. Kiedy przychodzimy ze swoim życiem do Boga i mówimy twardo czasem o sobie. No i Bóg reaguje z miłością, przebaczeniem.
3: Bóg zawsze reaguje z miłością. Czasami z tym spowiednikiem, pośrednikiem między Bogiem a ludźmi może być różnie, prawda?
1: Może być albo niemiły, albo zamiły na przykład.
3: No tak, różnie bywa. Może być zmęczony, może być... A, różne rzeczy mogą się zdarzać. Niemniej rzeczywiście Pan Bóg, kiedy my do Niego przychodzimy z najgorszymi nawet grzechami, On zawsze, jeżeli jesteśmy skruszeni, zawsze nas przygarnie, zawsze nas przyjmie. I do takiej postawy nas zachęca. No rolą spowiednika, jeżeli już ten temat mamy chociaż przez 30 sekund podciągnąć, jest pomóc penitentowi w tym, żeby rzeczywiście na Pana Boga się otworzył i pomóc mu stanąć w prawdzie. Jak ktoś się spowiada co dwa tygodnie, co miesiąc, co dwa miesiące, to tak naprawdę ja widzę w tym, co ten penitent mówi, widzę, że on idzie z drogą Bożą. Ale czasami ktoś przychodzi po długim czasie, raz na pół roku, raz na rok i w tym, co mówi, widać, że on nie wie, o co chodzi. Nie wie, do kogo przyszedł, nie wie, po co przyszedł, nie wie, z czym przyszedł. Po prostu przyszedł, żeby przyjść. Ja wtedy bardzo często poświęcam sporo czasu na to, żeby temu człowiekowi powiedzieć, pokazać, jaka jest rzeczywistość twoja z punktu widzenia nauki Jezusa. Prawda? Powiedzieć, ty nie żyjesz z Jezusem. Nie wpuszczasz Pana Jezusa do swojego życia, a zostałeś stworzony dla relacji z Nim. I to jest takie stawianie w prawdzie drugiego człowieka, jakieś pokazywanie, naświetlenie jego sytuacji Słowem Bożym, objawieniem Bożym, tym, co Pan Bóg uczynił i co chce uczynić w jego życiu. I my tego potrzebujemy. Potrzebujemy tego. Może łatwiej jest to przyjąć w konfesjonale, bo wiemy już, że żeśmy przyszli z tym, czym żeśmy przyszli. Chcemy się i jak już przyszedłem, zdecydowałem się, nawet jeżeli nie do końca wiem po co, no to to jestem gotów przyjąć to, co tam z tej drugiej strony od Pana Jezusa przez pośrednictwo kapłana pada, nawet jeżeli czasami może jest trochę szorstkie. Pytanie, czy potrafimy też to tak przyjmować w tym codziennym życiu? No wiemy, że to nie jest łatwe, przyjąć czyjeś napomnienie. Przeważnie się zagotujemy.
1: Jedna sprawa, kiedy ktoś idzie do spowiedzi i kiedy mówi o swoich grzechach, a inna sprawa, kiedy ktoś nie przyjmuje jakby odpowiedzialności za to, co robi. I tutaj jest to napisane bardzo twardo. Powiedział to Jezus, uwaga. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Czyli jak kto?
3: No, to jest bardzo fajne pytanie. A jak Pan Jezus traktował pogan i celników?
1: Z dużą miłością.
3: Oczywiście, że tak, bo my sobie od razu pomyślimy tutaj, no to w takim razie wtedy możesz go pałą zdzielić, tak. W tyłek go kopnąć, prawda, i powiedzieć, zejdź mi z oczu,
1: no, nie chcę. Z telefonu jego telefon.
3: Tak jest, wykreślić, zablokować i tak dalej. Nie, no właśnie nie. Pan Jezus jak traktował pogan i celników? Wchodził do pogan, wchodził w tereny pogańskie, szukał tych pogan u nich, pod ich adresem, w ich miejscu zamieszkania. Do celników przychodził na ucztę. Jak już jednego mu się udało wyciągnąć z komory celnej, no to tam na tą imprezę, którą Mateusz mu wyprawił, zgłosiła się cała armia celników. Jezus z nimi jadł i pił, co faryzeuszów strasznie wpieniało i pytania zadawali, prawda, konkretne uczniom, dlaczego wasz nauczyciel je i pije z celnikami i grzesznikami. No właśnie dlatego. Bo traktuje ich jak celników i grzeszników.
1: Ale to jest troszkę inna miłość, czy ta sama? Znaczy miłość ta sama, tylko miejsce się zmienia, bo jest ktoś w kościele albo poza nim. On staje się obszarem misyjnym, tak? Jest poza, jest wyłączony. Jest tak naprawdę w najgorszej sytuacji.
3: No właśnie, no Pan Jezus też niby to do uczniów mówił, że jest posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela, ale sam kilka razy zahaczył zupełnie o ziemię poza granicami Izraela i spotykał się z takimi ludźmi, którzy z Izraelem nic nie mieli wspólnego i byli czystej krwi poganami i też do nich docierał i też do nich przychodził. A kiedy już ta jego misja na ziemi się zakończyła, to kazał wszystkim iść gdzie? No właśnie poza granicę, na cały świat. Idźcie na cały świat, po krańce ziemi. Więc Jezus chce dotrzeć do każdego człowieka. I oczywiście, że z tej drugiej strony musi być ten element otwartości jakiejś, ale z drugiej strony, czy z trzeciej strony już w tym momencie, jeżeli miłość drugiego człowieka nie otworzy, to już go nic nie otworzy. Dlatego Pan Jezus z miłością przychodził do celników, z miłością chodził do pogan.
1: Czasem go rak otworzy.
3: To też tak może być.
1: Stanięcie oko w oko ze śmiercią.
3: Ze śmiercią, tak. Dokładnie, no ktoś powiedział kiedyś, że więcej ludzi się nawraca w szpitalu niż w kościele. Coś w tym jest, zdecydowanie coś w tym jest prawdziwego. I no Pan Bóg szuka wszelkich możliwych sposobów, żeby dotrzeć do człowieka. Pan Bóg chce nas za wszelką cenę uratować, bo On wie, przed czym nas ratuje. I wie, jaka jest alternatywa dla nieba. On to bardzo dobrze wie i tego dla nas nie chce. Więc będzie robił różne rzeczy. Ale nas też do tego wykorzystuje i motywuje nas dzisiaj no, do takiej miłości właśnie tych nieprzyjaciół, tak? Ja ich nie lubię. Naprawdę nie lubię ich, ale nigdzie nie jest napisane w Piśmie Świętym, że mam ludzi lubić. No naprawdę mamy różne temperamenty, różne charaktery i czasami tak do siebie nie pasujemy, że no po prostu się nie da tego kogoś lubić. Ale po pierwsze nie muszę tego okazywać, a po drugie mam go kochać, a nie go lubić. Czyli ma mi zależeć na tym, żeby ten człowiek był dobry. Ja go mogę nie lubić, ale chcę, żeby był zbawiony.
1: Miłość to nie jest lubienie do kwadratu?
3: To nie jest lubienie do kwadratu. To zdecydowanie nie jest lubienie do kwadratu. Nie, nie, nie. Oczywiście, że tam mistycy, święci tam mówili i że oni się za wszelką cenę przyłamywali, prawda? Czuli w sercu tam, no, że nie lubią tej osoby, więc starali się jej okazać, no właśnie, agere contra, tak? Dużo życzliwości, dużo takiej cierpliwości, dużo uprzejmości, działając wbrew temu, co to jakoś tam w emocjach się pojawiało. To jest jakaś, no takie, no zdecydowanie walka duchowa, walka ze sobą. To jest pokonywanie swoich słabości, wad i ćwiczenie się w cnotach. I do tego też Pan Bóg nas uzdalnia, ale to do tego trzeba czasu, do tego trzeba dojrzałości, która jest osiągalna. Ja jej zdecydowanie nie osiągnąłem. Jeszcze.
1: A to jest droga, prawda?
3: To jest droga. My jesteśmy w drodze. Całe nasze życie jest drogą. Drogą do tego celu, byśmy stali się podobni do Jezusa, podobni do Boga. Czyli podobni też przede wszystkim w miłowaniu. I siebie samego, i drugiego człowieka, no i w pierwszej kolejności Pana Boga. I kiedy ta miłość, pozwolimy miłości Bożej, żeby ona kształtowała nasze serce, no to będzie ta miłość, jakoś będzie jej więcej. Może będzie bardziej dojrzała, bardziej odpowiedzialna, tym samym mniej egoistyczna.
1: Powiedzmy jeszcze słowo o Kościele, bo ten Kościół tu się bardzo mocno pojawia. Jezus kończy te słowa takim zwrotem, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Tak samo jak mówi, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca. Czyli to jest Kościół.
3: To jest wspólnota.
1: Tak.
3: Wspólnota jest miejscem, w którym możemy doświadczyć i powinniśmy doświadczać wsparcia. Z jednej strony przyjmujemy, z drugiej strony dajemy. Wspólnota jest miejscem, w którym my nawzajem siebie przyjmujemy i siebie ofiarowujemy. Ofiarujemy się drugiego człowieka. We wspólnocie łatwiej jest pokonywać trudności, dźwigać krzyż. Łatwiej jest stawać w prawdzie, łatwiej jest się mobilizować do budowania relacji z Panem Bogiem. Łatwiej jest podejmować życie chrześcijańskie. Wiele osób mówi, że w miejscach pracy to oni są sami jako jedyni wierzący. Dlatego Pan Bóg daje nam wspólnotę Kościoła, żebyśmy w tej wspólnocie mogli wzrastać, mogli sobie nawzajem służyć, mogli innych pociągać w tej wspólnocie do Jezusa. Kościół jest nam bardzo potrzebny, bo gdyby nie był potrzebny, to Pan Jezus by go nie założył.
1: Jest i powinien być miejscem miłości.
3: Uczenia się miłości, przyjmowania miłości i dawania miłości, tak.
1: Czyli nie musi być tam miło.
3: Ale jak będzie miło, to też nie jest źle. Więc nie traktujmy tego jako tak, że musimy tutaj się biczować, prawda? Musimy cierpieć i musimy być dla siebie tacy ciągle surowi. Nie. No, kiedy tej surowości trzeba, Pan Bóg ją okazuje, ale przede wszystkim kocha.
1: Na tym kończymy dziś te rozważania. Gdyby Państwo chcieli wesprzeć dzieło ewangelizacyjne Radia Warszawa i tej audycji, dokładnie księgi, serdecznie zapraszamy. RadioWarszawa.pl, zakładka Wspieraj nas, tam już jest wszystko napisane. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
3: Ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska.
2: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w 4 oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie 2 albo 3 świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli 2 z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są 2 albo 3 zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
2: Kiedy rodzi się konflikt, najlepszym, choć często najtrudniejszym krokiem jest szczera rozmowa w 4 oczy. Jezus uczy, że zależy mu na relacji, a nie na wygraniu sporu. Pozyskać brata – to prawdziwy cel. Nie chodzi o oskarżenie, ale o szukanie porozumienia. Nawet jeśli jest to trudne, wspólna rozmowa, modlitwa i szukanie prawdy budują wspólnotę. Gdzie jest 2 lub 3, tam On jest. To daje nadzieję na pojednanie. Pomyśl, z kim w moim otoczeniu powinienem szczerze porozmawiać, aby oczyścić atmosferę i zatroszczyć się o naszą relację.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Autopromocja.
1: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
5: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
1: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Zapraszamy na transmisję mszy świętej z Poznańskiej Katedry. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Pan Jezus co niedzielę zaprasza nas na swoją ucztę, tak aby nas karmić swoim ciałem, ale przede wszystkim, by udzielić nam kolejnej lekcji życia, dając nam swoje słowo, słowo życia. Zatem wsłuchujmy się w to słowo, karm się Jego ciałem, tak abyśmy nabierali coraz więcej sił. Pozdrawiam wszystkich obecnych w katedrze, w tym duchu. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy słuchają nas przez Radio Emaus i inne środki społecznego przekazu. Mszę świętą, jak w każdą niedzielę, ofiaruję w intencji naszego Kościoła, Archidiecezji Poznańskiej, wszystkich jego dobrodziejów, darczyńców, także darczyńców tej katedry. Uznajmy przed Bogiem teraz, że jesteśmy grzeszni, aby się mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Oto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie.
1: Pana Boga naszego.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Twym, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan. Ciebie, o Synu Człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, po to, byś służąc mych ust upomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a Ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę Ciebie. Jeżeli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, a jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy. Ty zaś ocaliłeś swoją duszę. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź, upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłość. To zdanie zaczerpnięte z nauczania świętego Pawła nie budzi w nas żadnego sprzeciwu. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Wydaje się jednak, że problem w tym, że człowiek współczesny dzisiaj dość opacznie rozumie treść tej miłości. Wydaje się, że miłość to jest tylko coś przelotnego, coś, co ma początek, coś, co ma koniec, coś, czym można się znudzić, coś, co może się wyczerpać, coś, co może nie wytrzymać próby. I to nawet niezbyt ciężkiej próby. To coś, co miłość to także rozumiana, która jakby zwalnia człowieka z wymagań. Bo musisz mnie rozumieć, musisz mi przebaczyć, musisz. Tam, gdzie jest jakikolwiek przymus, czy można myśleć o miłości? Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością, ale dobrze rozumianą miłością, dobrze pojmowaną. Która nie zna czasu, bo jest wieczna. Taką miłością darzy nas Bóg. Człowiek popełnia grzechy, a Bóg kocha. Miłością, która zwycięża wszelkie wymagania, pokazuje, że to jest też odpowiedzialność. Właśnie nawet wtedy, kiedy trzeba upomnieć, surowo upomnieć. Wspominam, jak nasi terapeuci pracujący w ośrodku leczenia i terapii młodzieży uzależnionej mówili, ileż to razy, kiedy pacjenci dopuszczali się nawet najdrobniejszego przewinienia, niezachowania regulaminu bądź zasad terapii. Czasami to nawet było jakiś drobiazg, ale coś, co uczyło ich, że trzeba od siebie wymagać. I najsurowszym, powiedzmy, wyrokiem zawsze było to, że trzeba było ten ośrodek opuścić i przenieść się do innego, jeśli ten inny zechciał ich przyjąć. I mówią, proszę księdza, wiele razy, oni płakali z jednej strony drzwi, a my z drugiej strony drzwi. Ale nie mogliśmy postąpić inaczej. Bo tego wymagała od nas terapia i skuteczność jej. Bo tego wymagała od nas miłość wobec tego drugiego człowieka. Bo jeśli byśmy odpuścili, to i on by sobie odpuścił.
powiedziałby sobie, że nie ma sprawy, nie ma tematu. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. I to drugie. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnia prawo. W tym streszczają się wszystkie prawa. A jeśli jest problem, jeśli właśnie brakuje nam siły na to właśnie takie miłowanie, to słyszymy w dzisiejszej Ewangelii: jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie dwaj lub trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. I tej obecności pośród nas, obecności Boga, życzmy sobie dzisiaj nawzajem.

0: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem.
1: Został umęczony i pogrzebany.
0: I zmartwychwstał trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych,
1: a królestwo Jego nie
0: będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego,
1: Pana i Ożywiciela,
0: który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Chrystusowi Panu, który zawsze jest blisko nas, przedstawmy teraz nasze pokorne prośby. Panie, Ty podtrzymujesz Kościół, błogosław naszemu papieżowi Leonowi w służbie nowej ewangelizacji. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Panie, Ty jesteś księciem pokoju, zaprowadź zgodę między ludźmi i ześlij pokój do tych miejsc świata, gdzie wciąż łamane są prawa człowieka i przelewana jest niewinna krew. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Panie, Ty jesteś lekarzem ciał i dusz ludzkich. Przyjdź z nadzieją, uzdrowieniem dla wszystkich chorych, zagubionych, zranionych i pozbawionych nadziei. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Panie, Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Daj udział w chwale zbawionych wszystkim naszym bliskim zmarłym. Ciebie prosimy. Panie, daj nam siły, daj nam moc. Daj Kościołowi Poznańskiemu to wszystko, co jest najbardziej potrzebne. Daj jedność, daj nowe powołania kapłańskie, zakonne. Tak, aby wszyscy wzrastali w tym, co jest dobre, piękne i szlachetne. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Panie, Ty troszczyłeś się o potrzebujących. Obdarz nas zgromadzonych wokół Twojego ołtarza potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Panie Jezu Chryste, który z miłości do ludzi okazałeś całkowite posłuszeństwo Ojcu Niebieskiemu, przyjmij te modlitwy i naucz nas radosnej służby Bogu oraz bliźnim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Boże źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą ofiarę godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze przez

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy, przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu.
1: Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Zbigniewa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą i w miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystus

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażmy sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien,
1: ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz Twoim Słowem i Najświętszym Sakramentem. Spraw niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu,

0: Ogłoszenia duszpasterskie na 23. niedzielę zwykłą. Dzisiaj o godzinie 7 ksiądz Damian Koper, nowy duszpasterz parafii katedralnej w Poznaniu, poprowadził pieszą pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego w Tulcach, gdzie o godzinie 12 metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński odprawi mszę świętą odpustową dla wszystkich pielgrzymów Poznania i okolic. Ksiądz Damian Koper został powołany przez arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego z dniem 1 września bieżącego roku na wicedyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu i skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii katedralnej. Księdzu Damianowi życzymy darów Ducha Świętego w owocnym realizowaniu zadań zleconych mu przez archidiecezję, zwłaszcza w pracy z młodzieżą. Dzisiaj o godzinie 11 dzieciom klas pierwszych szkoły podstawowej poświęcimy tornistry i przybory szkolne. W środę nowenna do Matki Bożej w kościele świętej Małgorzaty o godzinie 8.30. W czwartek o godzinie 18 w kościele świętej Małgorzaty msza święta z adoracją Najświętszego Sakramentu i nabożeństwem do świętego Szarbela. W piątek o godzinie 19 w salce parafialnej odbędzie się spotkanie dla młodzieży. W sobotę o godzinie 11 odbędzie się zbiórka ministrantów z księdzem Damianem Koperem. Już dzisiaj zapowiadamy, że pierwsze spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się w środę 16 września o godzinie 19 w salce parafialnej. Prosimy o przyniesienie ze sobą metryki chrztu dzieci. Już dzisiaj zawiadamiamy, że pierwsze spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania po przerwie wakacyjnej odbędzie się w piątek 18 września o godzinie 19 w salce parafialnej łącznie z rodzicami. Prosimy o przyniesienie ze sobą metryki chrztu świętego. W kruchcie kościoła rozprowadzany jest przewodnik katolicki. Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił ksiądz kanonik dr Waldemar Hanas, za organami pan Jacek Pupka. Ogłoszenia podpisał ksiądz Ireneusz Szwarc, proboszcz.
1: Boże błogosławieństwo niech nam towarzyszy i niech będzie dla nas siłą i mocą na prawdziwą miłość, a tym samym też, jeśli trzeba, to i na upominanie naszego bliźniego. Pan z wami.
2: I z duchem twoim.
1: Niech was błogosławi.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Na kogo można liczyć, aby uratować nasz Kościół? Nie na naszych biskupów, naszych kapłanów ani członków zakonów. To wasze zadanie ludu wiernego. Pan Bóg dał wam rozum, oczy i uszy, abyście uratowali Kościół. Wasza misja to pilnować, aby wasi kapłani zachowywali się jak kapłani, biskupi jak biskupi, a zakonnicy jak zakonnicy.

0: Reklama.
1: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
5: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
6: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
7: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
6: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
4: Tej jesieni przyłącz się do nas.
5: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Po prostu dobre radio.
8: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Agencja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
5: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
1: Po prostu dobre radio.
6: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów:

0: Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
1: Kiedy rodzi się konflikt, najlepszym, choć często najtrudniejszym krokiem jest szczera rozmowa w cztery oczy. Jezus uczy, że zależy mu na relacji, a nie na wygraniu sporu. Pozyskać brata to prawdziwy cel. Nie chodzi o oskarżenie, ale o szukanie porozumienia. Nawet jeśli jest to trudne, wspólna rozmowa, modlitwa i szukanie prawdy budują wspólnotę. Gdzie jest dwóch lub trzech, tam On jest. To daje nadzieję na pojednanie. Pomyśl, z kim w moim otoczeniu powinienem szczerze porozmawiać, aby oczyścić atmosferę i zatroszczyć się o naszą relację.
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Trochę kultury. Zaprasza Barbara Maciejewska.
1: Ogniste flamenco, Picasso, Gaudi, siesta, fiesta, czyli...
2: I maniana.
1: Już słychać naszych gości, ponieważ dzisiejszą audycją rządzi Hiszpania. Witam bardzo serdecznie sopranistkę, która przyjechała do Poznania, swojego rodzinnego miasta, Helenę Zaborowską. Przeleciała na skrzydłach samolotowych Helena Zaborowska, sopranistka z teatru prestiżowego. Heleno, pomóż mi wymówić tę nazwę.
3: Ja nie wiem, czy ją dobrze wymawiam, nadal po 20 latach, ale w zasadzie to jest Gran Teatro del Liceu.
1: Pozwolę sobie jeszcze przedstawić drugiego gościa, czyli pana Wojciecha Sikorskiego. Również przyjechał z Wysp Kanaryjskich, gdzie prowadzi i gazetę unikatową i unikatowy portal na kanarach.pl. Pan Wojciech jest redaktorem naczelnym gazety i portalu wspomnianego, a w Poznaniu był znany i z telewizji, i z radia, i z kluczowych mediów. Wróćmy na początek do rozmowy z Heleną. Heleno, już zaznaczyliśmy, że te spore prawie ćwierć wieku spędziłaś w Barcelonie. Jak tak to jest. Cię zaprowadziło?
3: W zasadzie do Hiszpanii wyjechałam odpocząć.
1: Od czego?
3: Od zgiełku Wiednia i po zdobyciu tam doktoratu troszkę sytuacja, która tam panowała w moim zawodzie, sprawiło, że zaczęłam się rozglądać, gdzie by tu na chwilę się odłączyć od tej sytuacji i potem wrócić z odnowionymi siłami, żeby podjąć walkę. No i wyszło tak, że znajomi jechali na kurs do Santiago de Compostela i mówię, uj, super, nigdy nie byłam, chcę być. O kursach słyszałam, też chcę pojechać. I poznałam tam po prostu ludzi, którzy ogólnie doprowadzili do tego, że przyjechałam do Walencji. A potem szukając jakichś takich zupełnie bezstresowo, bo człowiek w zasadzie nie wie, dokąd pewne sytuacje go zaprowadzą, zgłosiłam się na przesłuchania. Śpiewanie w chórze nie było jakimś moim planem, co nie oznacza, że to jest coś, powiedzmy, gorszego, tylko po prostu w tym momencie myślałam o czymś innym, ale pojawiły się takie możliwości i z biegiem czasu trafiłam po prostu do zawodowego chóru w Teatrze Liceu w Barcelonie i uważam siebie za taką osobę, z której fortuna dała dużo w tym sensie, bo rzeczywiście to jest jedna z najważniejszych scen teraz obecnie, nie tylko w Europie, ale i na świecie, a ja mam okazję codziennie, może nie na niej, ale blisko niej być, także szczęście wielkie po mojej stronie.
1: Nawiązując do tradycji też chóralnych, tak, i

0: takiego poziomu no zdradzę. Na pewno Państwo kojarzą rodzinę zaborowskich dyrygentów, którzy również w Poznaniu zasłynęli prowadząc chór cerkiewny.
1: Tak. Capella Musica Antigua Orientalis to jest chór dziecko mojego taty i przez wiele lat on był i nadal jest, chociaż różnie te wszystkie fale popularności muzyki chóralnej przebiegają przez Poznań, który ma ogromną tradycję i fantastycznych chórów, ale tak, to jest taki chór bardzo charakterystyczny na tle właściwie takiego życia muzycznego Poznania.
0: Czy właśnie te wyrośnięcie w takiej atmosferze i fakt, że razem z rodzicami, z tym chórem cerkiewnym zwiedziłaś kawał świata, a przecież chór jest i był zapraszany od wielu, wielu dziesiątek lat, już można powiedzieć, do wszystkich krajów europejskich. Czy to oswoiło ciebie i dodało takiej odwagi, żeby jako śpiewaczka operowa startować i próbować swoich sił właśnie we wspomnianym Wiedniu, a później Barcelonie?
1: Tak, w ogóle pomysłem zawsze było studiowanie śpiewu, oprócz tego, że muzyki, bo jak wiesz, jestem absolwentką Solnej 12, to jest w zasadzie taki symbol świata edukacji muzycznej w Poznaniu i oprócz wszystkich innych rzeczy zawsze chciałam śpiewać i muzyka chóralna i w ogóle sam jakby koncept śpiewania w chórze jest mi bardzo bliski, jest bardzo ważny. To nie jest łatwa praca, zarówno w ruchu amatorskim, jak i w ruchu zawodowym. I w zasadzie przygotowywałam się po prostu, żeby śpiewać. To się przydaje w chórze, to się przydaje solowo. To jest inny świat, to jest świat bardzo zawodowy, jeżeli chodzi o teatry operowe, który ma swoje zasady, który ma swój świat i który ma swoje mechanizmy, nie? Także bez wchodzenia w szczegóły, tak, wszystko to, co robili moi rodzice, którzy pracowali w wielu teatrach w Polsce też, jako szefowie chórów, przygotowało mnie do tego, że w zasadzie jest to moje naturalne środowisko.
0: No widziałam, że pierwsze kroki na scenie również syn postawił, tak?
1: Tak. Na razie nie śpiewając w samym teatrze, ale był już przy naprawdę wielkich nazwiskach. Wspominając tutaj Artura Rucińskiego, który jest znany polskiej i poznańskiej publiczności i uwielbiany w teatrach całego świata praktycznie. I Anny Pirozzi, która jest fantastyczną sopranistką włoską, wychodził na scenę przed prawie 3000 ludzi i robił postać synka. Także samo mnie zaskoczył, że ta ściana, którą postawił między publicznością, znaczy nie on postawił ją, która jest między publicznością i sceną, gdzieś tam runęła i on tak naturalnie na niej się zachowywał. A sam śpiewa w chórze też, który należy do Palau de la Música Catalana w Barcelonie, który ma różne grupy wiekowe i no tak go wdrażam. Nie wiem, czy pójdzie w tym kierunku, ale to jest dobry rodzaj wychowania w grupie i zajmując się muzyką. Uważam, że to jest fajne, jeżeli komuś się to podoba, to jest fajny rodzaj aktywności dla dziecka.
0: Mąż, wspomnijmy, też jest śpiewakiem, dlatego tak. Naturalne, nie kłócicie się o ten rodzaj wychowania syna.
1: Jeszcze, nie. Chociaż nie naciskamy, bo wiemy, że tego typu zawody, znaczy nie, w zasadzie każdy zawód, ale ten zawód musi wychodzić z, to jest może rodzaj wychowania teraz niż przygotowania do zawodu. To jest rodzaj tego, że nie każdy, kto gra w koszykówkę, musi być koszykarzem, ale jego to uczy pewnych rzeczy, pracy w grupie, współpracy i dla mnie chór jest przykładem wielu indywidualności, które muszą nauczyć się pracować razem.
0: Czy na dziś się czujesz bardziej Hiszpanką, czy jednak został ten rdzeń poznański? I czy w ogóle zauważasz różnicę w swojej mentalności albo między mentalnością hiszpańską a polską?
1: Dla mnie te dwa miasta, Barcelona i Poznań, są bardzo ważne. Poznań nigdy nie stracił swojej pozycji w moim życiu. To jest miasto, do którego wracam, które jest dla mnie ważne, w którym są ludzie, którzy są dla mnie ważni. Oczywiście moja rodzina, ale też i wielu ludzi, z którymi otrzymuję kontakt. I te więzi się nie zerwały. I dla mnie to jest bardzo znaczące. To jest miasto, w którym ja się dobrze czuję, które jest w pewnym sensie, chociaż tutaj nie pracuję, nie mieszkam na stałe, jakimś takim moim miejscem i mam do niego ogromny sentyment. A Barcelona, pomimo tego, że może się wydawać, że w zasadzie, no tak, wybrałam Barcelonę, ale mi się wydaje, że Barcelona mnie wybrała, to tak trochę wyszukanie, ale no dała mi możliwość po prostu zostania w niej, bo w momencie, kiedy ktoś ci proponuje pracę w tak ważnym miejscu, to po prostu wszystko się rozwiązuje samo. I to jest miasto też, które ma fantastyczną atmosferę. Nie będę wchodzić teraz w turystyczne sprawy, bo to są zupełnie inne, ale samo jako miasto ma lekkość, ma otwarcie, jest przytulne, jest pięknym miejscem do po prostu, nie wiem, pójścia po ulicy. I to już jest tak energetycznie dobre, że nie jestem tam z przymusu. Nie tylko praca decyduje, czy tam osoby, z którymi tworzę związki, decydują o tym, że tam jestem. Też miejsce jest bardzo, bardzo ważne. I tak się śmieję, że ja nie jestem ani plażowa, ani morze, ale bardzo przyjemną, ani morze mnie tak bardzo nie interesuje, ale jest przyjemnym faktem bycia blisko morza. Tutaj właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, to się chyba powtórzy takie zdanie. Moim kogościem, że jest fajne takie uczucie, że jest woda, której ja tak bardzo nie potrzebuję, jak wszyscy, którzy przyjeżdżają, ale która jest obok i to jest fajne uczucie, nie? A czy ja się zmieniłam? Na pewno wszystkie miejsca nas zmieniają. Na pewno nauczyłam się czegoś o nowej kulturze, bo to jest nie tylko hiszpańska, ale też i katalońska. Tutaj też pewnie będzie rozmowa o kanaryjskiej kulturze. I nauczyłam się tego, że nie ma jednej Hiszpanii. Tak samo jak uczę się, że Polska odkrywa, że nie ma jednej Polski. I to jest najfajniejsze odkrycie, jakie można zrobić w jakimś kraju.
0: Chciałaś uniknąć tematów turystycznych, ale ja również ze względu na naszego gościa.
1: No ty rządzisz.
0: Hiszpania dzisiaj rządzi, ale zaznaczyłaś, że turyści, no w tym Polacy, bo Polacy bardzo lubią odwiedzać Hiszpanię. Jest chyba takim w tej chwili jednym z ulubionych krajów i ta kultura stała się taka bliska, takim oddechem urlopowym przynajmniej. Czy nie tylko plaża, czy również Polacy, bądź sama Polonia zaczyna korzystać z dobrodziejstw nie tylko mięciutkiego piasku i słońca ciepłego, ale czy właśnie, biorąc pod uwagę swoje wyjazdy, odwiedzają teatry, chodzą na przedstawienia. Czy zaczyna się ruch w tym kierunku?
1: Z tego, co ja mogę powiedzieć o moich znajomych, czy o ludziach, którzy nie są moimi znajomymi, ale wiedzą, że tu jestem i przez moich znajomych do mnie trafiają, oni mnie pytają zawsze o teatr. Czy mogą przyjść? Jakie są możliwości? Czy mogą przyjść zobaczyć otwarte próby, czy mogą kupić bilet, czy można, jak można, czy są zniżki i tak dalej. Czyli zainteresowanie do ludzi, którzy do mnie trafiają i są Polakami, jest. Mi się wydaje, że Polacy chodzą dużo do muzeów w Barcelonie, z tego co ja się orientuję przez znajomych i znajomych znajomych czy przyjaciół. Generalnie moje odczucie ulicy jako osoby, która dużo chodzi po centrum, bo w centrum pracuję i tam się poruszam przez cały dzień często, to, że ulica barcelońska bardzo często mówi po polsku. I to jest niesamowite, bo naprawdę w pewnym momencie jest tak, gdzie jestem?
0: Jakby
1: strata poczucia miejsca, bo jest możliwość przylecenia i ludzie wybierają. Na pewno wśród nich procent, który wybierze teatr, jest mniejszy niż tych, co wybiorą pójście w inne miejsce. Ale na pewno zajmuje, interes jest w tym, żeby pójść. Też jest sala koncertowa bardzo dobra, Palau de la Música. I wydaje mi się, że ludzie tego szukają w ogóle generalnie. Jest też turystyka architektoniczna ze względu właśnie na Gaudiego, ale nie tylko, bo było wielu innych bardzo znanych w jego czasie architektów, którzy może mniej dźwięczą, ale też tworzyli to miasto, nie?
0: Oj, zaczynają być różne historie takie dla zachęty. Muszę przyznać, że trafiłam ostatnio na dość ciekawy, intrygujący artykuł i tam właśnie była wymieniona historia wielowiekowa chyba teatru, w którym występujesz i dotyczyła klątwy rzekomej. Czy jesteś w stanie o tym coś więcej powiedzieć? No, klątwy, zaczęłaś się śmiać, bo...
1: Klątwy są bardzo, bardzo takie zachęcające, tak? Ludzie lubią
0: taki,
1: klątwy.
0: Taki jest dreszczyk, historia z dreszczykiem.
1: Tak, no Liceum przeżyło, Liceum jest w ogóle takim dosyć wiekowym teatrem, to już prawie 180 lat, kiedy wojskowi zresztą założyli dla siebie teatr, także to jest ciekawe, że właśnie takie środowisko, które oczywiście nie chce odebrać absolutnie niczego, tylko właśnie odwrotnie nadać znaczenie, zapragnęli mieć swój teatr. I od tego się wszystko zaczęło i w starym klasztorze przy Rambli powstał pierwszy liceum, które, tak jak mówisz, no, miało różne przygody. Był pożar, była bomba i był jeszcze ostatni w latach 90. Miejmy nadzieję, że się nic nie powtórzy. Biorę tutaj wszystkich na świadków, ale rzeczywiście to był teatr, który płonął, w którym był zamach i stąd wzięły się wszystkie takie teorie typu klątwy i takich tajemniczych spraw legendarnych, które w zasadzie tak dodają takiej otoczki zainteresowania. W latach 90. spłonął naprawdę w całości praktycznie. Potem go rozbudowano i ciekawą taką przykładem miłości tego miasta do tego teatru i wagi było to, że cały zespół, i to wiem od kolegów, pracował przez cały czas odbudowy, zostały wszystkie kontrakty podtrzymane. Także to znaczy, że to jest nieoderwalna zupełnie instytucja od w ogóle obrazu całego, nie? Takiego skyline'u Barcelony. To jest też ważne.
0: Pomimo tej rzekomej rzuconej klątwy, tak, artyści
1: jakoś tak
0: działają.
1: Wszyscy zdaje się chcą pomagać liceum, także klątwa tutaj nie działa.
0: Wiemy już, które dźwiękowe, piękne miejsce można odwiedzić. Heleno, zapraszam. Akurat w naszej części muzycznej zaraz będziemy kończyć. Chciałabym tylko się jeszcze dowiedzieć, albo że jesteś świadoma i tak pięknie opowiadasz i zachęcasz do odwiedzin i zagłębiania się w świat opery, teatru, kultury wysokiej w Barcelonie, ale odwiedziłaś Poznań. Czy śledzisz również tutejsze, lokalne wydarzenia w sferze swojej branży?
1: Tak, tak, śledzę. W ogóle śledzę Poznań. Jedynym takim moim malutką zadrą w sercu, że jestem w stanie być tutaj dłużej w miesiącu, w którym praktycznie wszystko jest zamknięte. Co oczywiście nie jest żadną skargą, bo kiedyś muzycy muszą odpoczywać, więc muszę przyznać, że jakiś czas temu już nie miałam okazji uczestniczyć w niczym ze względu na moje podróże i przebywanie w sierpniu, głównie w Poznaniu, ale dla mnie to jest interesujące miasto, które ma i miało ogromną tradycję muzyczną, fantastyczną orkiestrę filharmoniczną, teatr, który ma tradycję absolutnie nie do podważenia i który, mam nadzieję, że właśnie teraz z nową dyrekcją wypłynie znowu na te wody, na których był tyle lat. Przyjaciół, którzy w nim śpiewają i zawsze się interesuję, bo uważam, że to jest takie serce Poznania. Wszystko, co się dzieje kulturalnie, kultura to nie tylko muzyka oczywiście, mnie bardzo interesuje. Cieszą mnie muzea w Poznaniu i w ogóle rozwój, takie zainteresowanie i podtrzymywanie jednak mimo wszystko, bo to niełatwe jest, tej kulturalnej twarzy, nie? Tej twarzy, która daje ludziom strawę dla duszy. Trzymam bardzo kciuki za teatr, szczególnie operowy.
0: Tę opowieść prosto z Barcelony, sopranistki pracującej w teatrze, można w chwilę pauzy podsumować utworem chyba wszystkim znanym o tytule Barcelona w wykonaniu Freddiego Mercury i śpiewaczki operowej Montserrat Caballé.

0: Teraz mamy do czynienia z drugim gościem, który słuchał Heleny z dużą uwagą i myślę, że no widziałam po twarzy, mają mnóstwo komentarzy. No nic dziwnego, w końcu mamy do czynienia z zawodowym dziennikarzem, publicystą, a obecnie naczelnym gazety i portalu na kanarach.pl. Witamy, panie Wojciechu.
1: Dzień dobry.
0: Dlaczego Hiszpanie kochają fiesty?
1: Przede wszystkim to jest troszkę inna mentalność niż Polaków. To jest dla nich taki sposób na spędzanie czasu. Oni przede wszystkim również lubią spędzać czas z rodziną, ze znajomymi, lubią też późno wychodzić na miasto. Pewnie w Barcelonie jest też podobnie, czyli dokładnie. Jak idziemy na kolację, no to tak zazwyczaj koło 21, a nawet bym powiedział z tym ich takim z tradycyjnym spóźnianiem się, to i się zrobi pewnie 22, więc oni kochają. A poza tym to jest ta radosna strona życia. Jak czasem obserwuję właśnie ludzi na Wyspach Kanaryjskich, ale tam też jest dużo latynosów, czyli można powiedzieć wiele osób hiszpańskojęzycznych, to faktycznie zauważam, że te osoby sobie potrafią iść na ulicy, śpiewać, tańczyć i to jest takie normalne. W Polsce raczej się takich rzeczy nie spotyka, natomiast w Hiszpanii i na Wyspach Kanaryjskich czy też na Balearach no to jest normalne. Inna mentalność, inne podejście do życia, inne podejście również chociażby do celebrowania świąt, które na przykład w Polsce mogą być uznawane za smutne, za momenty, kiedy trzeba być trochę takim, może być taka zaduma, momenty zadumy. Mówię tutaj na przykład o święcie zmarłych. Kiedy to 1 listopada byłem również, nazwijmy to, na takiej imprezie sąsiedzkiej w miejscowości Mogan na południu Gran Canarii. Kiedy to ludzie spotykają się przed miejscowym kościołem, pieczą kasztany, podają własnej roboty przepyszne wino. No i co? I tam leci muzyka. Tam ci ludzie w rytmach takiej bardzo chillowej muzyki potrafią sobie tańczyć. Nie jest to taka bardzo radosna muzyka, ale taka właśnie tworząca nastrój melancholijny. No i ci ludzie sobie opowiadają, wspominają zmarłych i to jest właśnie to zupełnie inne podejście Hiszpanów, Kanariosów do tego, żeby jednak być radosnym. Oczywiście oni też nie mają czasem łatwo w życiu. Wyspy Kanaryjskie i społeczeństwo kanaryjskie uchodzi za jedno z najbiedniejszych w całej Hiszpanii, ale jednak oni mają takie powiedzenie, że nie ma co się za bardzo martwić tym, co będzie. Oni tak często powtarzają, jakoś to będzie, a jak nie będzie, to też jakoś będzie. I to chyba najbardziej pokazuje to podejście mieszkańców chociażby Wysp Kanaryjskich do tego, że należy być zawsze optymistą. Nawet jak jest ciężko, nawet jak czasem nie ma pieniędzy tyle, ile by się chciało do życia, to jednak ta radość i pewnie to słońce powoduje, że ludzie chodzą po prostu uśmiechnięci i to jest chyba najważniejsze.
0: Czy właśnie to przyciąga Polaków? Jak dużo Polonii w tej chwili możemy określić, żyje na stałe na Wyspach Kanaryjskich?
1: Na Wyspach Kanaryjskich według szacunków polskiego konsulatu honorowego mieszka około, mówimy o rezydentach, około 7 tysięcy osób, ale natomiast taki archipelag przyciąga w różnych latach od około 500 000 do nawet prawie 1 000 000 turystów z Polski. Obecnie praktycznie przez cały rok latają samoloty z Poznańskiej Ławicy na Wyspy Kanaryjskie, na Teneryfę, na Fuerteventurę, na Gran Canarię, więc jakby ten dostęp do Wysp Kanaryjskich jest znacznie prostszy. Oczywiście jest to znacznie dalej niż Barcelona, bo niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, że Wyspy Kanaryjskie są już bliżej Afryki. Nawet co niektórzy, i tu też bym się zgodził, mówią, ach, to nie jest przecież już Europa. Tak, to jest, jeżeli spojrzeć na to z punktu widzenia geograficznego, jest to Makaronezja. A jeżeli patrzymy politycznie, no to jest to jednak Unia Europejska. Podobne zasady poza zasadami celnymi, bo tu jest troszkę inaczej. Sprawy podatkowe, nie ma tam podatku VAT jak w kontynentalnej Hiszpanii, ale jest tak zwany podatek IGIS, który jest mniej więcej na poziomie 7%, czasem może być to mniejsza stawka, więc w obrębie jednego kraju są spore różnice, ale też nie każdy wie, że Hiszpania ma dwie strefy czasowe, bo w Hiszpanii jest ten sam czas, co w Polsce. Natomiast na Wyspach Kanaryjskich jest godzina do tyłu i też tutaj jest taki paradoks, że niektórzy mieszkańcy Hiszpanii kontynentalnej śmieją się wręcz z mieszkańców Wysp Kanaryjskich, że oni faktycznie żyją, jakby mieli zawsze, całe życie tę godzinę do tyłu, bo są tacy bardziej spowolnieni niż tacy typowi Hiszpanie, którzy no jednak kulturowo są troszkę inni niż Kanaryjczycy.
0: Na Wyspach Kanaryjskich nie ma tak dużo katolików. Z tego, co mi wiadomo, jest zaledwie 55% katolików, a mimo to uwielbiają uczestniczyć masowo w spektakularnych, ale jednak religijnych świętach.
1: Ta liczba katolików faktycznie w ostatnich latach znacznie spada. Katolików, którzy deklarują przynależność do religii katolickiej, ale co więcej, według takich w miarę świeżych badań zaledwie 18% mieszkańców Hiszpanii deklaruje się jako praktykujący katolicy, czyli tacy, którzy chodzą na przykład co niedzielę na mszę. Jak się pójdzie do kościoła, chociażby na Wyspach Kanaryjskich, to czasem można tam podczas niedzielnej mszy świętej, jak widziałem, w katolickim kościele naliczyć kilka, może i kilkanaście osób. Zdarza się, że ja chodzę na mszę na przykład do kościoła ekumenicznego, który skupia jednak różne osoby z różnych krajów. I tam no, może się zdarza z 20 osób podczas jedynej w niedzielę mszy, może z 30, to chyba raczej więcej osób nie widziałem. I to jest właśnie ta różnica. Ale z drugiej strony, jeżeli organizowane są te wszystkie fiesty i uroczystości religijne, no to wtedy Hiszpanie stają się bardziej katoliccy, bardziej religijni. Oni kochają tańczyć, kochają śpiewać i co więcej, oni wręcz uwielbiają spędzać ten czas razem. Nieważne, czy to jest święto Matki Boskiej Gromnicznej, czy Matki Boskiej Śnieżnej, każdy powód do zabawy jest idealny, że mogą spędzić czas na ulicy, jest muzyka. Oni nawet ze święta Trzech Króli potrafią zrobić dyskotekę w Sewilli. W Sewilli na przykład, jak nie byłem osobiście, ale widziałem filmiki i chyba to będzie jeden z celów mojej podróży najbliższych. Organizuje się największe w Hiszpanii Święto Trzech Króli, przy czym wygląda to tak, że jedzie platforma z DJ-em. Ten DJ jaką gra muzykę? No nie pieśni religijne. Gra muzykę techno, znane utwory techno. Żeby było śmiesznie, ci trzej królowie również tańczą w rytm muzyki techno. Tłumy ludzi. Ludzie też na balkonach są DJ-e, którzy grają muzykę, więc jeżeli właśnie to jest pokazanie, w jaki sposób Hiszpanie potrafią celebrować święta religijne. Czyli nieważny jest powód, ważne, że jest muzyka, że jest impreza i że możemy spędzić razem czas. No i Polacy mogą tego nie do końca rozumieć, że można z takiego święta przede wszystkim zrobić no, imprezę, gdzie są, no, jak na dyskotece się czasem czuje. Zdarza się również tak, również na Wyspach Kanaryjskich, że są uroczystości religijne, bodajże Matki Boskiej Śnieżnej, przy kościele i ludzie również tam przychodzą na dyskotekę. Przy okazji jest oczywiście ta uroczystość religijna. Dlatego no, inna mentalność, inne podejście, po prostu trzeba się bawić, trzeba się cieszyć, celebrować przy okazji wydarzenia religijne, ale to przede wszystkim o to chodzi. No i jeśli wracając jeszcze do Święta Trzech Króli, no to jest to o tyle ważne wydarzenie w całej Hiszpanii praktycznie, że dopiero dzieci nie w Wigilię jak w Polsce, tylko w Święto Trzech Króli dostają prezenty. I dlatego jest to taki bardzo wyczekiwany moment przez praktycznie chyba wszystkich Hiszpanów.
0: A na plaży można spotkać dwumetrową szopkę, tak?
1: Tak. No to też jest taka tradycja typowo kanaryjska. Na północy Gran Canaria, na takiej znanej plaży w stolicy wyspy Las Canteras, co roku, tak mniej więcej na przełomie listopada i grudnia, rozpoczyna się budowa największej szopki z piasku w Europie, która ma ponad 2 kilometry długości. Te postacie też są kilkumetrowe. No i tę szopkę można zazwyczaj oglądać, jeżeli no oczywiście będą sprzyjające warunki, nie spadnie gdzieś tam po drodze deszcz, który rzadko pada stosunkowo na Wyspach Kanaryjskich, zwłaszcza na południu. No to tę szopkę można mniej więcej oglądać tak do 6, do 7 stycznia. Więc ja zachęcam do odwiedzenia tego miejsca, także w okresie świątecznym, również ze względu na pogodę. Oczywiście w zimie jest tam nieco chłodniej, nie każdy wie, a i jeżeli już ktoś wybiera Wyspy Kanaryjskie, to przede wszystkim południe wysp, które będzie cieplejsze, ale też nieupalne. To nie są tropiki. Też nie każdy to wie, pomimo tego, że niektóre biura podróży reklamują się hasłem słońce przez cały rok. Oczywiście słońce przez cały rok, ale tak jak tutaj rozmawialiśmy, to słońce pewnie będzie w ciągu dnia, ale w nocy temperatura na Gran Canaria na południu, czyli w tym cieplejszym obszarze, jaką pamiętam, no to spadła nawet kiedyś do 11 stopni. Oczywiście ktoś powie, och, wy to tam macie dobrze i ciepło, ale jak nie ma ogrzewania w domach, no to wtedy już jest mniej przyjemnie. Albo są też osoby, które są skuszone ofertą tanią, zresztą i w zimie lecą na północ wyspy, albo nie daj Boże na środek wyspy i nocują w takich domkach w skałach, no to już jest po prostu chyba samobójstwo wręcz, bo tam będzie bardzo zimno. Znam nawet taką sytuację, historię, kiedy ludzie wynajęli właśnie domek w górach w zimie i chyba po 2-3 dniach nawet już nie chcieli zwrotu pieniędzy, chcieli po prostu się przenieść i to zrobili do hotelu na południe wyspy, bo faktycznie no nie każdy wie, że też w zimie na Wyspach Kanaryjskich praktycznie co roku i na Teneryfie, na najwyższym szczycie w Hiszpanii Teide jest śnieg, na La Palmie co 2-3 lata mniej więcej spada śnieg również na szczycie Gran Canaria i tam również temperatury takie, jak dobrze pamiętam, no to potrafią spaść do -5, -3. Oczywiście znowu można powiedzieć, no ale przecież co ty narzekasz, bo w Polsce czasem mamy poniżej -20, no ale jednak ktoś, kto leci na wakacje, chciałby mieć dużo słońca, a w zimie jak to w zimie, no na Kanarach już jest troszkę chłodniej i dlatego ja zachęcam, że jeżeli szukacie kierunku z upałami w zimie, to jednak nie Wyspy Kanaryjskie, a jeżeli odpowiadają wam takie temperatury mniej więcej w ciągu dnia na poziomie 20 stopni w cieniu, no to zdecydowanie południe Gran Canaria i południe Teneryfy, bo każda z wysp ma inny klimat. One tak naprawdę na Gran Canaria są również 3 strefy klimatyczne. Jest to upalne i suche południe. Jest bardziej deszczowe, wietrzne miejsce, gdzie jest stolica Gran Canaria, Las Palmas. No i obszar górski, gdzie częściej może wiać wiatr i właśnie gdzie może pojawiać się śnieg. Więc warto wiedzieć, żeby jednak nie sugerować się tylko reklamami biur podróży.
0: Skoro jesteśmy i przy pogodzie i jednocześnie dalej w kulturze hiszpańskiej na Wyspach Kanaryjskich, modlitwa o deszcz i fiesta. Jak to się łączy, panie redaktorze?
1: Co roku 4 sierpnia w miejscowości Agaete na północy Gran Canaria odbywa się modlitwa o deszcz. To jest taki, można powiedzieć, aborygeński, starodawny zwyczaj. Mieszkańcy Gran Canaria generalnie cierpią i w ogóle Wysp Kanaryjskich, na pewno Teneryfy i Gran Canaria, bo to są najbardziej suche wyspy, narzekają na bardzo rzadkie opady deszczu. Na południu Gran Canaria, na przykład w rejonie Mogan i Maspalomas, czyli najbardziej takich ciepłych, turystycznych gmin, jak dobrze pamiętam, deszcz padał ostatnim razem pod koniec marca. I od tego czasu praktycznie nic się nie wydarzyło w tym temacie i dlatego mieszkańcy co roku właśnie tego 4 sierpnia organizują uroczystości religijne, oczywiście połączone z zabawą, tańcem i muzyką. Ludzie idą niosąc w rękach i trzęsąc zielonymi gałęziami i to ma spowodować, że tego deszczu będzie więcej. To jest taki zwyczaj, to jest impreza, która co roku przyciąga około 40 tysięcy osób. Jest to wydarzenie unikatowe, jeśli chodzi o w ogóle Hiszpanię. Ale tego deszczu, bo to też jest ciekawe, tego deszczu jest na tyle mało w tych zwłaszcza południowych obszarach niektórych Wysp Kanaryjskich, że trzeba tę wodę gromadzić. I co ciekawe, rolnicy również mają przy niektórych swoich gospodarstwach wybudowane zbiorniki z wodą i w określonych godzinach i za określoną opłatą mogą napełniać swoje zbiorniki wodą z tych głównych zbiorników, które są utworzone w górach. Oni mają konkretny terminarz w kalendarzu, wiedzą, że na przykład tego i tego dnia o konkretnej godzinie, przez na przykład godzinę mogą sobie napełnić swój zbiornik. Za to oczywiście trzeba zapłacić, bo woda na Wyspach Kanaryjskich kosztuje sporo. Poza tym jest odsalana i też ważna rada dla tych osób, które jednak podróżują jako turyści, tej wody nie pijemy. Absolutnie nie można tej wody pić, bo po pierwsze możemy mieć spore dolegliwości żołądkowe, więc taka dobra rada, żeby jednak pić wodę butelkowaną. Zresztą mieszkańcy Wysp Kanaryjskich raczej też nie mają w zwyczaju pić wody z kranu. Kupują przede wszystkim wodę w butelkach, dlatego że długotrwałe picie wody z kranu na Wyspach Kanaryjskich, która też nie jest smaczna, nie ma co się oszukiwać, może prowadzić na przykład do kamicy nerkowej, więc to jest ważne, żeby jednak nie robić sobie problemów na przyszłość.
0: Innym takim unikatowym wydarzeniem też kulturalnym jest przecież karnawał.
1: Ach tak, fiesty karnawałowe to chyba to są imprezy, które w ogóle przyciągają najwięcej osób w całym roku na Wyspy Kanaryjskie i również w Hiszpanii, bo to jest ta tradycja. W każdej gminie, w różnych terminach, mniej więcej tak już zaczynając od stycznia, no bo przecież jak się bawić w Hiszpanii, to nie można przez jeden czy dwa dni, tylko musi to trwać tygodniami. Odbywają się w poszczególnych tych miejscowościach uliczne fiesty, parady, wybory królowej karnawału, wybory najmłodszego króla i królowej karnawału i jeszcze wiele imprez towarzyszących. No i też nie każdy wie, że karnawał na całym świecie został zapoczątkowany na kanaryjskiej Teneryfie. To tam odbył się pierwszy karnawał i dopiero później on pojawił się w Brazylii. Obecnie ten w Brazylii karnawał uważany jest za największą imprezę na świecie, ale karnawał na Teneryfie, który zazwyczaj jest organizowany mniej więcej już od połowy stycznia i jeszcze się kończy tak mniej więcej na początku lutego, przyciąga 1 000 000 osób rocznie, cała impreza, a w jednym momencie podczas tego karnawału na Teneryfie potrafi się bawić nawet według szacunków 300 do 400 tysięcy osób. Niesamowita impreza. No i przede wszystkim warto dodać, że Teneryfa zorganizowała ten karnawał jako pierwsza w XVI wieku, więc jest to wielowiekowa tradycja, ale karnawał, ja już byłem na kilku karnawałach na Gran Canarii głównie, to powiem szczerze, że to jest impreza, na którą zawsze chce się wracać, którą się przeżywa w niesamowity sposób, bo kiedy się widzi kilkadziesiąt, czasem to jest 60, a czasem i nawet 100 platform z tancerzami i z muzyką jedzie przez te kilka godzin przez miasto, to jest to po prostu coś niesamowitego, co trzeba zobaczyć, ale też dodam, że na przykład wtedy, kiedy odbywają się imprezy karnawałowe, chociażby na Gran Canarii, to warto poszukać biletów z wylotami na przykład z Poznania, bo te ceny ogólnie są nieco niższe właśnie w marcu, bo ogólnie jest to też uznawane za tak zwany niski sezon turystyczny. Nie będzie też tyle ludzi, chyba że pójdziemy się bawić na karnawał, to wtedy będą tam na pewno.
0: Oj, można by tak słuchać i pytać, żeby nie popełnić właśnie błędów turystycznych i cieszyć się podróżami bezpiecznie również dla żołądka i mieć satysfakcję z tej podróży. Gdzie możemy się, panie redaktorze, dowiadywać? Bo czytałam, że również do pana piszą potencjalni turyści, zadają pytania.
1: Tak, tak, ludzie najczęściej pytają, a jaka będzie pogoda na przykład w listopadzie?
0: Czy pan redaktor jest pogodynką wtedy?
1: Nie, niestety ja zawsze powtarzam i mogę ludziom odpisywać i tłumaczyć, czy to na swoich blogach, na TikToku, na Facebooku, że no, nie wróżę niestety z fusów i mogę tylko sugerować się na statystykach, na tym, jaka mniej więcej może być pogoda, bo Wyspy Kanaryjskie są dosyć specyficzne. Oczywiście one, jeśli chodzi o kierunek turystyczny, w zimie są na pewno cieplejszym kierunkiem, bo to już sobie wcześniej rozmawialiśmy, że latem raczej jest bardzo gorąco. Temperatury na przykład na Gran Canaria, bo to jest najcieplejsza wyspa w sierpniu właśnie, no, potrafią dochodzić w niektórych wąwozach, dolinach nawet do 45 stopni. Jest bardzo duszno. Jeżeli się ten czas spędza na przykład nad oceanem, to jest to trochę inne odczucie tych 40 stopni niż na przykład w Polsce i jest znacznie przyjemniej. No i tak zwane wiatry Alisos wieją na Wyspach Kanaryjskich od czerwca do końca sierpnia, więc da się wytrzymać. Ale też trzeba uważać na Wyspach Kanaryjskich, bo najwyższe promieniowanie UV w całej Hiszpanii jest właśnie na Wyspach Kanaryjskich. Ono ma oznaczenie jako 11+, czyli jako ekstremalnie wysokie. I niektórzy sobie mogą polecieć na takie Wyspy Kanaryjskie i mówią, ojejku, dzisiaj nie ma słońca. No ale to jest trochę na takiej zasadzie, że nawet jak nie ma tego słońca i jest pochmurno, to człowiek też się opala przez to właśnie wysokie promieniowanie. No i dlatego też ja zawsze powtarzam, warto znać specyfikę Wysp Kanaryjskich, warto wiedzieć, że każda wyspa jest inna, zarówno pod względem wyglądu, jak i klimatu i też jest tam nieco inny klimat niż chociażby w Barcelonie, tak? To jest jednak prawie 3 czy ponad 3 godziny lotu, więc dlatego Wyspy Kanaryjskie są znacznie inne, na pewno się różnią od tego, co jest w kontynentalnej Hiszpanii.
0: Nasza podróż hiszpańska i w Barcelonie, i na Wyspach Kanaryjskich chwilowo dobiegła końca. Czy mogę Państwa poprosić o hiszpańskie pożegnanie bądź jakieś życzenie miłego dnia naszym słuchaczom?
2: Kto zaczyna?
1: Buen día się mówi na przykład. Buenas tardes jako powitanie.
2: Ja bym powiedziała, les deseamos una bonita tarde de martes y hasta pronto.
0: Gracias. To z naszej strony na dzisiaj rządzenie hiszpańskie i pragnę tylko jeszcze zaznaczyć, że od dzisiejszej audycji, którą z takim ole temperamentem hiszpańskim nasi goście rozpoczęli, audycja Trochę Kultury będzie nadawana co 2 tygodnie w niedzielę o godzinie 14:10. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Ciao.
3: Trochę kultury.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję.

0: Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki
2: i Piotr Jóźwik.
1: Bardzo serdecznie witamy w popołudniu z przewodnikiem. Już w tym pierwszym tygodniu września.
2: I o innej niż dotychczas porze, bo zdaje się, przesunęli nas.
1: No przesunęli nas, no tak nie pytali, a przesunęli, ale pozdrawiamy.
2: Tak, i cały czas dziękujemy za sposobność bycia tutaj.
1: A na szczęście możemy powiedzieć, że jak ktoś chce, to o każdej porze dnia i nocy może nas posłuchać na stronie internetowej Przewodnika Katolickiego, gdyż tam nasza zapowiedź numeru zawsze też jest.
2: I o każdej porze może też nas poczytać, bo na stronie internetowej można to robić i wieczorem, i rano, i w nocy, nawet jak ktoś dospać nie może.
1: Tak, aczkolwiek temat, o którym my będziemy mówić, czyli parafia, zdaje się, że nie jest, chociaż właściwie w jakimś sensie jest też czynna całodobowo, więc jak jest potrzeba, to i w nocy nieraz dzwonek do chorego czy jakieś inne sprawy. Ale chcemy mówić o, czy właściwie piszemy o parafii, dlatego że będzie się odbywać w Poznaniu Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, to już jest kolejna edycja tego wydarzenia. Zawsze jest to wydarzenie związane z hasłem Roku Duszpasterskiego, który rozpoczyna się z pierwszą niedzielą Adwentu i w tym roku 2026 na 2027 hasłem jest parafia wspólnotą misyjną. No i w związku z tym zabraliśmy się za ten temat, co to właściwie znaczy, że parafia ma być wspólnotą misyjną, o co w tym chodzi. No i mamy takie trzy teksty, dwa, które wyjaśniają, a trzeci, który pokazuje, jak parafia właściwie okazuje się być jednym z nielicznych chyba takich miejsc, które działają, kiedy nic innego nie działa. Ale to za chwilę. Idźmy po kolei. Najpierw Szymon Bojda rozmawia z księdzem profesorem Tomaszem Wielepskim.
2: No tak, i to jest rozmowa, która dotyczy właśnie tego wszystkiego, co już się w ostatnich latach zadziało w parafiach, tego, co się dzieje i tego, co dziać się powinno, żebyśmy dokonali, jak głosi tytuł, takiego nowego otwarcia. Sporo było dyskusji na temat tego właśnie, jak to w tych parafiach różnie działa, tak delikatnie powiedzmy. Rozwiązaniem miało być tutaj ten proces synodalny, który miał być nastawiony przede wszystkim na to, żebyśmy wzajemnie siebie usłyszeli, bo najłatwiej jest oczywiście powiedzieć ze strony świeckiego, że no działa to jak działa, bo księdzu się nie chce, ale księża z kolei powiedzą, a my chcieliśmy zaangażować świeckich, poprosiliśmy o jakąś pomoc, o jakieś wsparcie.
1: To dali pieniądze i powiedzieli zróbcie.
2: Albo na przykład nie dali pieniędzy, tylko czekali, bo przecież parafia to jest sprawa księdza i to on powinien tutaj się zatroszczyć. Więc wszyscy powinniśmy tutaj zrobić krok wstecz, spojrzeć na tę sprawę z większego dystansu, żeby faktycznie to nowe otwarcie mogło się dokonać. A takim chyba kluczowym słowem w tym nowym otwarciu jest współodpowiedzialność, bo to jest przecież tak naprawdę wspólnota, która dotyczy zarówno duszpasterzy, jak i świec.
1: Dokładnie tak. I tu od razu mogę powiedzieć, że też jest bardzo właśnie to ciekawie napisane we wstępniaku. Taka autoreklama.
2: Autopromocja.
1: Autopromocja, tak powinien taki dżingielek teraz tutaj polecieć. Lokowanie siebie. Ale nie, to wyciągnąłem oczywiście z tekstu też z tej rozmowy tutaj z profesorem, księdzem profesorem Wielepskim i z pozostałych tekstów. Tak, współodpowiedzialność, w ogóle kiedy mówimy o parafii, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że najczęściej od razu jakby jako synonim pojawia się słowo wspólnotę. A kiedy mówimy o wspólnocie, to wspólnota no, nie jest skoncentrowana na sobie, ale skoncentrowana na tym wychodzeniu do i w tym sensie z misyjna. I on bardzo fajnie pokazuje z jednej strony, jakie już mamy narzędzia, że my nie musimy znowu szukać nie wiadomo czego, tak, wynajdywać koła, bo narzędzia w parafii mamy. Natomiast kwestia jest pewnie może innego na nie spojrzenia, innego użycia. I tu świetnie powraca temat synodalności. Temat, który by się wydawało, ojen, znowu to słowo takie
2: brzydkie
1: słowo tak, i po co w ogóle nie wie, o co chodzi. Natomiast właśnie ksiądz profesor Wielepski pokazuje, nie, że naprawdę to słowo synodalność genialnie pasuje. To nie jest wymysł Franciszka, tylko że ten model działania parafii rozumiany właśnie synodalnie, on jest jakby zakorzeniony w istocie samej parafii, tylko trzeba go na nowo odkryć właśnie w tych warunkach, w których żyjemy dzisiaj, w 2026 roku czy w XXI wieku. Więc myślę, że to jest naprawdę dobra rozmowa, która trochę porządkuje i trochę nam też o to chodziło. Ksiądz profesor Wielebski będzie miał też panel czy wykład, konferencję właśnie na tym forum, więc też będzie okazja może do tego, żeby te treści jeszcze zgłębić. Natomiast jak już powiedziałem trochę o tym, że my nie musimy tak wyważać otwartych drzwi, no to w jakimś sensie Dawid Gospodarek pokazuje to tekstem Parafia na wojnie. On to pokazuje z perspektywy parafii na Ukrainie, czy w Ukrainie, które w momencie, kiedy wybuchła wojna i właściwie no, wiele rzeczy przestało istnieć, to parafie były tym miejscem, do którego w sposób naturalny ludzie przychodzili, które nagle zaczęły pełnić funkcję i pomocy psychologicznej, i pomocy humanitarnej, i wiele, wiele innych. I to nie to, że pomoc duchowa przestała mieć znaczenie, wręcz przeciwnie. Ale to holistyczne, pełne spojrzenie na człowieka okazało się właśnie, że no, gdzie tego szukać, jeśli nie właśnie tam. I nie tylko szukały osoby wierzące, ale także osoby niewierzące. Ja sam mam takie doświadczenie, takie bardzo poruszające mnie zawsze, bo to był drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, kiedy przed kościołem stał właśnie taki młody chłopak. Ja wracałem z mszy świętej i on właśnie się zapytał, czy pokazał właściwie mi przetłumaczone ze swojego języka na polski, na Google Translator, prośbę o pomoc. No okazało się właśnie, że no jest uciekinierem z Ukrainy, sprzed wojną i po prostu przychodząc tutaj, ludzie mu powiedzieli: idź do parafii, bo tam ci na pewno ktoś pomoże. No naprawdę parafia nie jest przeżytkiem, ale jeśli ją dobrze ujmiemy, i to jeszcze jedno słowo, to co mi się bardzo też w tym tekście podoba, że w parafii nie musi być kalendarz wypełniony nie wiadomo jakimi wydarzeniami. W parafii nie chodzi o akcyjność. Właśnie to, co powiedziałeś, współodpowiedzialność to jest naprawdę kluczowe. To znaczy, czy my na przykład wiemy, że w kamienicy obok, czy w domu obok mieszka samotna osoba, która potrzebuje czasu, potrzebuje uwagi, może trzeba jej zrobić zakupy. To jest właśnie wspólnota, a nie to, że będzie tysiące modlitw, nabożeństw i nie wiadomo, co tam jeszcze. Nie?
2: Tak, i ten wątek też pojawiał się chociażby, mówię tutaj o tych osobach starszych, czy potrzebujących pomocy, chociażby przy okazji ostatniego dnia w kościele osób starszych i dziadków, bo kontynuując tradycję swojego poprzednika Franciszka, papież Leon też właśnie dokładnie na to zwracał uwagę. Także to nie są jakieś tam nowe wymysły, chwilowe fascynacje, to jest coś, co można powiedzieć istotą kościoła jest od samego początku, bo od samego początku właśnie ta wspólnotowość i ta współodpowiedzialność były ważne. Ale w tym numerze przewodnika też takie bardzo wymowne zdjęcie. Jak spojrzałem na fotografię do tekstu Michała Kłosowskiego, to trudno być optymistą, jak się patrzy na to zdjęcie, bo z jednej strony wysłannik Watykanu, arcybiskup Gallagher, poleciał do Moskwy, by spotkać się z przedstawicielem tamtejszych władz, konkretnie z ministrem spraw zagranicznych. A z drugiej strony, jak się patrzy właśnie na tę fotografię i taką pokorę u arcybiskupa Gallaghera i taką trochę butę u ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, to tak naprawdę chyba trzeba się przychylić do tego tytułu bez znaku zapytania i bez nawiasów, czyli misja bez nadziei, bo wiadomo, że głównym celem tego spotkania było to wszystko, co się dzieje w Ukrainie. Ale z drugiej strony, gdyby spojrzeć na to, że tak naprawdę nie da się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki sprawić, żeby te drony przestały latać, żeby przestali działać żołnierze, żeby nie było nalotów, Ale gdybyśmy zwrócili uwagę na to, że właśnie gdzieś tam są pojedynczy ludzie, którzy cierpią, na przykład dzieci, którym można pomóc i sprawić, żeby wróciły jednak do swoich domów na swoją stronę granicy, to jednak może faktycznie trochę nadziei uda się w tym wszystkim znaleźć.
1: Wiele było komentarzy, zwłaszcza jak wyjechał arcybiskup Gallagher i dalej spadały bomby i spadają na Ukrainę, to niektórzy pytali ironicznie, no i po co tam pojechał? I tak nic nie wskórał, wojny nie zatrzymał, a tylko idzie w świat zdjęcie. Więc no, Michał Kłosowski trochę wyjaśnia, że to nie jest tak, że rzeczywiście tą linię, tą dyplomację pokojową buduje się, tka, można powiedzieć, bardzo długo I to są takie działania, które naprawdę są ukierunkowane na przyszłość i nie na masowość, tylko tak jak powiedziałeś, na przykład, jeśli da się uratować jakąś określoną liczbę dzieci.
2: I zresztą tak już było, bo tak. Nawet biorąc pod uwagę nasz polski stosunek do polityki Watykanu względem Rosji, to my praktycznie od tego 22 roku tak generalnie mówimy, co ten Watykan robi, dlaczego nie ma tam jednoznacznego potępienia, dlaczego nie ma jednoznacznego stanięcia po stronie ofiar i tak dalej, jak muszą czuć się ci Ukraińcy, którzy są przez ten kościół, można powiedzieć, przez kościół katolicki, jakby powtórnie ranieni taką polityką. Ale gdy się wsłuchać w wypowiedzi właśnie przedstawicieli władz, również społeczeństwa ukraińskiego, rodzin, to bardzo często przy okazji tych akcji, a kilka już takich akcji było, kiedy udało się właśnie połączyć rodziny, odzyskać dzieci, sprowadzić jeńców, to tam bardzo mocno wybrzmiewa to, że jednak ta polityka Watykanu, być może nie rozgrywająca się w blasku fleszy, być może niewidoczna przy okazji takich spotkań, jak takie spotkanie szczytowe arcybiskupa Gallaghera z ministrem Ławrowem, ale jednak przynosi bardzo konkretne skutki.
1: Otworzyłeś na tekście Darka Piórkowskiego Jezuity wraz z tą pierwszą niedzielą września. Darek rozpoczyna cykl tekstów na łamach naszego tygodnika. Stronach internetowych.
2: Przecież on ma nawiązywać do przekazania miłości Boga i bliźniego. Tak. No przecież...
1: Już tyle o tym napisano.
2: Dokładnie tak. No przecież obudzeni w środku nocy pewnie będziemy w stanie to przekazanie wyrecytować. Ojciec Piórkowski powiedział, a ja chcę to rozłożyć na czynniki pierwsze i zrobię to w 7 odsłonach.
1: No tak, no bo mówimy, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą. No i to zacznijmy od tego, ale co znaczy cały? Cały, czyli jak? Czym? Totalnie? Jak to rozumieć? A w ogóle on tu mnie nawet zaskoczył, muszę powiedzieć, bo ja od razu przeskoczyłem właśnie do tych takich dookreśleń właśnie, nie? Że czym jest serce, czym jest dusza, właśnie co znaczy cały. On mówi, nie, zacznijmy od słowa będziesz. Ale będziesz to znaczy, że co ty, od teraz zaczniesz i już będziesz, czy...
2: A może masz?
1: No właśnie masz, a może będziesz oznacza, że ty masz, że tak naprawdę ty dopiero zaczniesz kochać, ale ty właśnie nie w tym życiu, to jest niemożliwe. Ale to nie znaczy, że nie masz rezygnować z tego. A no i nagle się okazuje, że nie jest to wszystko wcale takie oczywiste, więc zachęcamy do tego, żeby do tego cyklu zajrzeć. A to pytanie, które jest w pierwszym tekście, czy to możliwe w tym życiu, aby człowiek kochał Boga całym sobą i czy taka totalność miłości nie jest zadaniem ponadludzkiej siły, niech będzie zachętą.
2: Ojciec Dariusz Piórkowski lubi wkładać kij w browisko i myślę, że przy okazji tego cyklu też nieraz właśnie jakąś taką, można powiedzieć, prowokacyjną wręcz tezę uda mu się gdzieś tam zamieścić. No dobrze, no to zostawiamy sprawy kościelne, zostawiamy sprawy duchowe, mamy też ich więcej niż te artykuły, o których
1: oczywiście, chociaż to, o czym zaraz powiesz, to wcale nie jest takie, znowuż, nieduchowe, niekościelne, bo jak wiemy, życie chrześcijańskie to jest całość, więc także dbanie na przykład o środowisko, a tak, ta stara pralka...
2: Tak, o świat stworzony. Jak spojrzymy sobie na tę ilustrację do tekstu Karoliny Sternau, to znowu zużyte, zniszczone sprzęty AGD, których znajdziemy całkiem sporo, bo można powiedzieć, że wszyscy funkcjonujemy dzisiaj w Polsce i w świecie zachodnim w ramach takiego systemu, który mówi, zepsuje ci się sprzęt...
1: To wyrzuć
2: i kup nowy, bo tak naprawdę inne rozwiązanie jest nieopłacalne, albo wręcz niemożliwe.
1: I chciałem powiedzieć, że tu właśnie wymyślamy koło od nowa. Bo przecież kiedyś, nie, ja pamiętam, że się coś zepsuło, to się dawało do naprawy, parasole się naprawiało, prawda? I byli rzemieślnicy, było tyle zakładów i tak dalej, potem wszystko się zlikwidowało, no bo właśnie weszliśmy w mentalność, stary model wyrzuć, kup sobie nowy, a wracamy do narracji, a może jednak da się naprawić.
2: Dokładnie tak. Zmienia się prawo. Na razie na poziomie europejskim, tutaj w Polsce też musimy wprowadzić je w życie. No ale jak dobrze wiemy, samo zadekretowanie niczego tutaj nie zmieni, jeżeli nie zmienią się możliwości i zwyczaje konsumentów. A z kolei inny z polskich tematów dotyczy tutaj przemysłu lekowego. Gdzie po lek? Pyta Piotr Wójcik. W przypadku najważniejszych medykamentów ważne jest to, żeby kraj zapewnił sobie tak zwaną lekową suwerenność. Krótko mówiąc, żeby tych leków w aptekach nie zabrakło.
1: I w ten sposób sprawy polskie poprzez powiązania z Unią Europejską przenoszą nas właśnie na grunt poza Polski, światowy z całą pewnością, ale europejski przede wszystkim, a jeszcze bardziej chodzi o naszych sąsiadów za zachodnią granicą, bo
2: tak.
1: To, co tam się dzieje politycznie, czyli rosnąca w siłę AfD, no powinno nas napajać niepokojem jednak.
2: Tak.
1: I napaja niepokojem, to od razu dodam, biskupów tamtejszych, zarówno Kościoła katolickiego, jak i Kościoła ewangelickiego, którzy bardzo stanowczo się wypowiadają. To jest w ogóle też swoją drogą bardzo ciekawy kazus.
2: Dokładnie tak. Szefowa AfD już zapowiedziała, że gdy uda się wygrać partii na poziomie federalnym, to RFN wystąpi ze strefy Schengen oraz ze strefy euro. Jest tam też kilka takich postulatów, które nas, Polaków, mogą napełniać niepokojem. Trochę pisaliśmy już o AfD, trochę pisaliśmy o tym, że ta partia, można powiedzieć, jest bardzo popularna na wschodnich terenach Niemiec i też o tym, jak to było z tym łączeniem się NRD z RFN. Można by było długo, długo opowiadać, a Jacek Borkowicz, który tym razem zajął się tym tematem, postanowił przyjrzeć się historycznym, kulturowym i cywilizacyjnym przyczynom popularności alternatywy dla Niemiec. Ciekawy jest to tekst pokazujący właśnie historię naszej części Europy, dlatego bardzo serdecznie go polecam.
1: Chciałem tylko powiedzieć, że te populizmy dotykają nie tylko Niemiec, dotykają wielu krajów, także Polski, więc to tło, które on zarysowuje, właśnie cywilizacyjne, ono jest bardzo cenne, żeby się zorientować i mieć głowę na karku.
2: Tak, ale o historii też piszemy w tym numerze, to Paweł Stachowiak.
1: Bardzo
2: ciekawy tekst. W pierwszym zjeździe NSZZ Solidarność Paweł zabiera nas do września i października 81 roku, czyli jest to czas, kiedy Solidarność już istnieje i jest bardzo dużą siłą. To jest czas, kiedy postulaty, które są przedstawiane przez delegatów, są bardzo śmiałe, chociażby program Samorządna Rzeczpospolita. I jak dobrze wiemy, co się stało później, to jest ten czas, kiedy władza tak naprawdę nie tolerowała tego, co się dzieje. Władza już wiedziała, że sprawie trzeba jak najszybciej ukręcić łeb, co stało się w grudniu wprowadzeniem stanu wojennego. Ale Paweł w swoim artykule Nasza sala do gry w piłkę, dosyć intrygujący tytuł.
1: A, bo on odnosi nas w ogóle do rewolucji francuskiej. To jest bardzo ciekawe powiązanie, nie tuzinkowe, ale też Paweł bardzo ciekawe pisze o takich, bo on pisze o jakby trzech też dokumentach, które ten pierwszy zjazd przyjął, no bo on właśnie musiał też określić siebie, w jakim pójdzie kierunku. No już ten ruch działał, powiedzmy, ta Solidarność jakoś tam działała od roku. I teraz pytanie, jaki program, jaki kierunek, czego będą chcieli. A przecież w ramach tego ruchu byli zarówno ci, którzy dążyli do radykalnych zmian systemowych, jak i tych, którzy mówili, nie, no przecież system komunistyczny to jest raj na ziemi, tylko trzeba go troszeczkę zreformować, delikatnie tam poprawić. W związku z tym, no tak byli wierzący i niewierzący. No wiem doskonale, że potem z tego ruchu wywiodły się różne siły, potem wzajemnie walczące ze sobą, które są najbardziej spadkobiercami tamtegoż ruchu. No ale to już zostawiamy. Natomiast Paweł pisze o jeszcze jednej ciekawej rzeczy, mianowicie, że tam był taki dokument, który był pewnego rodzaju wsparciem, czy takim głosem ujmującym się nie tylko za robotnikami w Polsce, ale w ogóle za sytuacją robotników, nazwijmy to, tego bloku wschodniego.
2: Tak, to było przesłanie do ludzi pracy, ten
1: Dokładnie.
2: Słynny dokument. Tak,
1: i
2: tak.
1: To jest coś, co było no bardzo przełomowe i ostatecznie okazało się bardzo pomocne tym robotnikom w innych krajach, ale też było bardzo no takie ryzykowne, no bo to mogło być różnie przyjęte, że teraz Polacy się mądrzą i tutaj, prawda, narzucają jakąś swoją wizję.
2: A w dziale Blisko siebie z kolei, to już na sam koniec, dwa artykuły. Pierwszy o marzeniach. No, każdy sobie marzy, a co te marzenia mówią o nas, to o tym pisze Angelika Szelangowska-Mironiuk. Na pewno jednym z takich marzeń są dobre relacje i to już tekst Bogny Białeckiej. Trochę przerażający, mimo tej takiej sympatycznej ilustracji, bo Bogna Białecka pisze o tym, że coraz częściej tych relacji młodzi ludzie szukają w internecie z chatbotami. Zawsze ma czas, zawsze jest cierpliwy, empatyczny, nie obrazi się, jest miły. tak się dzieje, bo tak jest po prostu zaprogramowany. Sztuczna inteligencja staje się konkurencją dla prawdziwych relacji, co może być fatalne w skutkach, zwłaszcza dla nastolatków. Jednym z tych aspektów, który właśnie przesądza o tym, że relacje powinny być budowane nie na zagłaskaniu się przez, nie na pozwoleniu zagłaskania się przez chatboty, tylko na tym, żeby się też konfrontować z żywym człowiekiem, żeby nie zawsze było lekko, miło i sympatycznie, jest to, że właśnie w ten sposób trenujemy się do dorosłości, tak? Musimy się zmierzać z odmiennymi zdaniami, musimy zmierzać się z krytyką, a gdy tak naprawdę mamy po drugiej stronie tylko system, który kiwa główką, no to ten trening nie zachodzi. Dlaczego to działa? Dlaczego młodzi ludzie są tak pochłonięci relacją z chatbotami? Gdzie kryją się inne niebezpieczeństwa? No i co zrobić, żeby odciągnąć młodego człowieka od ekranu? O tym pisze Bogna Białecka.
1: Ponoć grog jest mniej uprzejmy. Ach tak, no więc polecamy się nie tylko w druku, ale i elektronicznie, może już nie na wakacje, ale na to, żeby dobrze wejść.
2: Chociaż szczęśliwcy są jeszcze przed.
1: Póki co życzymy dobrego popołudnia i w ogóle pięknego czasu, najlepiej spędzanego z przewodnikiem katolickim.
2: Zwłaszcza, że w kalendarzu cały czas lato.
0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. Radio Emaus.

0: jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
1: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
2: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
3: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
4: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
0: Tej jesieni przyłącz się do nas.
1: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
0: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
0: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
5: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki przy mikrofonie. Bardzo serdecznie witam słuchaczy Radia Emaus. Powracamy na antenie radia do audycji liturgicznych. Chcemy rozmawiać o liturgii, o mszy świętej. Msza święta to jest wielki skarb, najcenniejszy skarb, ale często nieodkryty skarb. Wiele osób nie rozumie, może czasami się nudzi, czasami zastanawia, dlaczego ksiądz wykonuje taki, a nie inny gest, albo dlaczego kościół jest tak, a nie inaczej wyposażony, albo w ogóle dlaczego trzeba przyjść na tą mszę świętą w niedzielę, a nie można byłoby się na przykład pomodlić w domu. O tym wszystkim w cyklu ponad 30 audycji będziemy rozmawiać, a naszym specjalistą, tak powiedzmy, jest ksiądz dr Jan Frąckowiak, doktor teologii. Witaj, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, kłaniam się naszym drogim słuchaczom i mam nadzieję, że te nasze spotkania pomogą nam odkrywać piękne tajemnice i przeżywać przygodę, która może dla nas na co dzień kiedyś już przestała być przygodą, bo się do tego przyzwyczailiśmy, a przecież może stawać się

0: same tajemnicy, a zatem wszystko, co się tam dokonuje, jest w jakiś sposób tajemnicze, nie jest oczywistością. Gdyby było oczywistością, to pewnie rzeczywiście tłumy by były, natomiast są tylko ci, którzy zaczynają smakować, o co chodzi w tej tajemnicy.
1: O, czyli będziemy smakować, to mi się bardzo podoba. Smakować, odsłaniać trochę tajemnicę, ale do końca jej nigdy nie odsłonimy. Ona się stanie jasna. Stanie się jasna kiedyś?
0: Na pewno nie przed śmiercią przynajmniej.
1: Czyli w niebie,
0: dlatego,
1: niebiańska
0: że ta tajemnica jest jasna, jest świetlista, oświeca naszą drogę, ale to nie znaczy, że ją pojmujemy, że ją rozumiemy. Gdybyśmy ją rozumieli, to nie byłaby to tajemnica tak do końca. Ale równocześnie możemy naszym rozumem i naszym sercem równocześnie z tych dwóch stron w tę tajemnicę wchodzić i zachwycać, a równocześnie doświadczać tego, jak to działa w naszym życiu, bo msza jest nie tylko po to, żeby była, ale żeby działała.
1: No właśnie, że to nie tylko 45 minut, 3 godziny w kościele, ale znacznie, znacznie więcej. Więc zachęcamy słuchaczy, żeby z nami byli przez cały cykl audycji z księdzem Janem. Ja właściwie powiedziałem takie dwa słowa już i teraz pewnie one by się domagały trochę wyjaśnienia, bo powiedziałem liturgia i msza święta i czy to jest to samo, bo to liturgia brzmi tak bardzo już poważnie, może nie każdy będzie wiedział od razu, o co chodzi. Msza święta jest nam bliższa, no bo słyszymy zaproszenie na mszę świętą, czy idziemy na mszę świętą. To co to jest ta liturgia?
0: Właściwie gdybyśmy chcieli sobie powiedzieć, czym jest liturgia, to musimy, to zwykle nam do głowy przychodzi jakieś nasze działanie takie ludzkie, że wspólnota się zbiera, jest ksiądz, śpiewamy, mówimy, modlimy się, składamy najświętszą ofiarę. Ale warto sobie zdać sprawę, że kiedy mówimy o liturgii, to przede wszystkim to tajemnicze słowo oznacza nie nasze działanie, ale działanie Chrystusa. Czyli Chrystus razem z całym Kościołem, ze wspólnotą zebraną, oddaje cześć Ojcu. A więc, kiedy mówimy o liturgii, to mówimy przede wszystkim o działaniu Chrystusa, ale On działa w sposób nie tylko zakryty przed naszymi oczami, ale również widzialny przez swój Kościół. Czyli wspólnota jednak coś bardzo konkretnego dokonuje, jakichś znaków, jakichś gestów, wypowiada pewne słowa i przez te widzialne słowa działa Chrystus. To jest liturgia i w ramach tego pojęcia myślimy w ogóle o służbie Bożej, takiej oficjalnej Kościoła, więc przede wszystkim o Najświętszej Ofierze, o Mszy Świętej, ale także o pewnych obrzędach innych, sakramentalnych, jak również o liturgii, którą nazywamy liturgią godzin, czyli o tak zwanym brewiarzu. Są też pewne nabożeństwa, które nam się kojarzą z liturgią, aczkolwiek tak formalnie nazywamy je paraliturgicznymi, czyli przypominającymi liturgię. To są te wszystkie troszeczkę mniej znaczące niż Eucharystia, na przykład wszystkie nabożeństwa majowe, różańcowe, litanie oficjalnie w czasie adoracji wypowiadane. To wszystko, co nie jest mszą, nie jest sakramentami, nie jest brewiarzem. Natomiast msza święta jest to ta najważniejsza liturgia, czyli sprawowanie tego, co sprawował Pan na krzyżu i co sprawował w czasie ostatniej wieczerzy. Ten sakrament, który jest sercem świata, jak mówił kiedyś święty Jan Paweł II, a jak mówi Sobór Watykański, który jest źródłem i szczytem całej działalności Kościoła i całego życia chrześcijańskiego.
1: To mocne stwierdzenie jest właściwe, bo trzeba by powiedzieć, że w takim razie tam czerpiemy, ale jednocześnie do tego dążymy.
0: Dokładnie tak. Czyli chrześcijanin, kiedy patrzy na swoje życie i myśli o Eucharystii, to wie, że to całe życie duchowe, ono wypływa z tego, że uczestniczymy we mszy świętej, ale równocześnie jest jakimś szczytem. Tak czasami lubię sobie myśleć o całym tygodniu, kiedy przychodzimy na mszę świętą w niedzielę i czasami chyba jest tak troszeczkę, że my tak po całym tym tygodniu, po 6 dniach ciężkiej pracy jesteśmy tacy zmęczeni i właśnie w ten tak zwany weekend na koniec, czyli na koniec tygodnia, przychodzimy do kościoła i czasami jest nam tak trudno, bo mówimy, już tyle zrobiliśmy w tym tygodniu. Jeszcze jedna kolejna rzecz, która jakoby z nas wysysała siły, ale tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie. Czyli my nie przychodzimy na mszę świętą w weekend, przychodzimy w pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę,

0: Nie po to, żeby skończyć, ale żeby rozpocząć kolejny tydzień i po to, żeby dostać tam siły, żebyśmy dali sobie radę przez kolejne 6 dni. Czyli msza święta nie jest po to, żeby z nas wyssać jeszcze siły na dobitkę, ale po to, żeby dać nam siłę. Czyli to nie jest tak, że nie idziemy na mszę, bo już nie mamy siły, tylko nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie iść na mszę, bo właśnie potrzebujemy tych sił, które tam są ukryte. To jest właśnie to, co mówi Sobór Watykański o źródle, którym jest msza święta, Eucharystia.
1: A to może wielu pomoże w ogóle takie spojrzenie, że zaczyna się tydzień od świętowania, od no, nawet powiedzmy sobie mocno fetowania, no bo pójście na mszę świętą w niedzielę, to uroczystość przecież, zawsze w randze tego kalendarza liturgicznego, czyli no, świętujemy też i to zachęcamy, żeby było rodzinnie, żeby było uroczyście, żeby było pięknie, żeby to było śpiewane, żeby była piękna homilia. Oczywiście dotykamy już tutaj mnóstwa tematów, o których będziemy jeszcze mówić w kolejnych odcinkach, ale czyli zaczynamy od świętowania, od też takiego rodzinnego spędzania, od odpoczynku.
0: Zaczynamy dokładnie od tego, dlatego że całe chrześcijaństwo się od tego zaczęło. A równocześnie to świętowanie ma też bardzo konkretny powód. My nie idziemy do kościoła po to, żeby spotkać się tylko z tymi, których widzimy, ale także idziemy do kościoła po to, żeby spotkać się z tym, kogo nie widzimy oczami, ale kto tam jest, czyli właśnie z Chrystusem, który żyje. I zapraszamy Go w kolejny nasz tydzień, a On obdarowuje nas swoimi łaskami, ale równocześnie On całe to nasze życie zanurza w coś, co tam się dokonuje, o czym sobie jeszcze w przyszłości troszeczkę powiemy. I jest to naprawdę piękny powód do świętowania. Życie chrześcijanina, który odkrywa, co tam się dzieje w czasie mszy świętej, to jest życie zupełnie innego człowieka.
1: To może coś teraz powiem, wydaje się oczywiste, ale czasami rzeczy oczywiste nie są wcale takimi. Czyli właściwie u podstaw w ogóle naszego uczestnictwa we mszy świętej jest kwestia też wiary.
0: Tak, dlatego że my czasami mamy taką pokusę, żeby myśleć o mszy świętej jako o pewnego rodzaju takim przedstawieniu, w cudzysłowie oczywiście, że pojawiają się na scenie, czyli właśnie przy ołtarzu, jacyś poszczególni aktorzy, którzy na oczach widzów dokonują coś. I tak na takie spojrzenie pozwalają na nasze oczy, nasze obserwacje, nasze uszy, to co słyszymy. Ale to nie jest jeszcze msza święta. To byłoby jakieś kiepskiej klasy przedstawienie. Natomiast msza święta, czym ona jest, to widzimy dopiero, kiedy uruchamiamy jeszcze wiarę, bo wtedy widzimy tam o wiele więcej, słyszymy o wiele więcej, czujemy o wiele więcej. I przede wszystkim odkrywamy tego, który tam jest głównym działającym, czyli najważniejsze w czasie każdej mszy świętej jest nie to, co robią ci w cudzysłowie aktorzy, ale to, co robi nasz Zbawiciel, który tam jest. Ta Eucharystia to jest Jego działanie, to jest Jego ofiara, to jest Jego msza. My nie robimy nic innego, nie robimy nic nowego, to tak naprawdę On robi. A robi to także przez nas. Jesteśmy mu tam do tego potrzebni też.
1: Czyli to, co zarysowujemy, to trzeba powiedzieć, to jest też pewien bardzo konkretny wysiłek, bo przychodzę na mszę świętą, pewnie też o tym będziemy mówić, to jest kwestia i mojego przygotowania do tego, i mojej uważności, żeby te wszystkie elementy wychwycić, i zaangażowania wiary. No to może się nawet wydać się teraz, jak ktoś nas słucha, o matko, to straszny wysiłek, czy warto? Jak się mam zmobilizować do tego?
0: Ja myślę tak, że właściwie każdy, kto chodzi do kościoła, jakoś, no może nie do końca świadomie, ale podświadomie na pewno, zadaję sobie takie pytanie właściwie, dlaczego ja tam mam pójść. I to jest chyba takie pytanie, które stawiamy sobie w każdą niedzielę gdzieś tam o poranku. No bo jeżeli jesteśmy zmęczeni, jeżeli mamy jeszcze jakieś inne sprawy, to musimy mieć jakiś powód, dla którego tam pójdziemy. I jeśli by nie uruchamiać tego zmysłu wiary, nie patrzeć, nie usiłować właśnie wkładać tego wysiłku, żeby dojrzeć tam więcej niż widzą oczy, to się bardzo szybko okazuje, że właściwie my nie wiemy, po co mamy tam pójść. I rzeczywiście ten wysiłek jest pewnie rzeczą nie zawsze najłatwiejszą, ale równocześnie odkrywa nam coś niezwykle pięknego, czyli możemy powiedzieć, że to piękno liturgii, ono jest jakąś nagrodą za ten wysiłek. To piękno, które widać tylko wtedy, kiedy się uruchomi wzrok wiary.
1: to mówimy o tajemnicy, tutaj o wchodzeniu w przestrzeń tajemnicy. To jest takie ładne greckie słowo, mistagogia.
0: Tak jest. To jest bardzo ciekawa sprawa, mianowicie to pojęcie mistagogia oznacza wprowadzanie w tajemnicę, czyli w misterium. W starożytności chrześcijanie mieli bardzo ciekawy taki styl w ogóle wprowadzania w chrześcijaństwo. Jeżeli jakiś poganin postanawiał zostać chrześcijaninem, to zazwyczaj oczywiście był jakiś okres przygotowania, ale krótko przed świętami Wielkiej Nocy, kiedy udzielano chrztu, następował taki cykl kateches, które nazywano katechezami mistagogicznymi, czyli wprowadzającymi w misterium. I tam zazwyczaj biskup wyjaśniał punkt po punkcie, o co chodzi w gestach, w symbolach, w znakach, które są obecne podczas liturgii, żeby ten chrześcijanin, który nigdy w życiu jeszcze nie był, ten poganin jeszcze, który nigdy w życiu nie był na mszy świętej, kiedy pierwszy raz będzie w niej uczestniczył, wiedział dobrze, co tam się dzieje. Do dzisiaj mamy zachowane takie piękne katechezy mistagogiczne niektórych ojców Kościoła, na przykład świętego Ambrożego z Mediolanu, czy świętego Cyryla Jerozolimskiego, którzy w IV wieku cykle takich katechez wygłaszali. One są przepiękne i bardzo nas ubogacają. Natomiast potem w święta udzielano chrztu i dopiero po świętach wprowadzano w ciąg dalszy życia chrześcijańskiego, czyli tłumaczono, jak należy żyć. Te wszystkie sprawy moralne, przykazania, zasady życia i tak dalej. Powiem szczerze, że kiedyś zastanawiałem się, jak oni to robili, że najpierw wyjaśnili, co tam się dzieje w tej wierze i w tych wszystkich znakach, w całym tym misterium, a dopiero kiedy ktoś już się zdecydował na to, został chrześcijaninem, to wyjaśniano mu właściwie, jak teraz ma żyć. I mówię, no dobrze, ale jak to jest możliwe, że oni tak wszyscy bez oporów potem te wszystkie zasady przyjmowali? Ale okazuje się, że kiedy oni poznali misterium, zachwycili się pięknem wiary, to potem żadne wymogi nie były dla nich trudnością. Pewnie dzisiaj mamy troszeczkę problem z innego powodu, że mianowicie my zazwyczaj nie wchodzimy w to misterium, nie poznajemy tajemnicy chrześcijaństwa tak od serca, nawet czasami nie za bardzo wiemy, jak to zrobić, albo nie mamy takiej możliwości. Natomiast z grubsza znamy zasady, wiemy, jak powinniśmy żyć. No właśnie, wiemy jak, tylko nie do końca wiemy dlaczego.
1: Czyli chrześcijaństwo wielu się bardziej kojarzy z moralnością niż właśnie z wejściem w te piękne prawdy wiary.
0: I w misterium.
1: I w misterium. Mhm. Czyli moralność jest jakby konsekwencją tego spotkania właśnie z Chrystusem w tajemnicy, a nie odwrotnie.
0: Tak, no jeżeli mam zmienić moje życie, to muszę wiedzieć, dlaczego mam to życie zmienić. Dlaczego mam podporządkować moje życie pewnej drodze? No muszę spotkać tego, kto tę drogę wymyślił, kto tę drogę pokazuje i wtedy wszystko zaczyna być jasne. Jeżeli natomiast zaczynamy właśnie od tylko tej moralności, no to właściwie nie do końca wiadomo, dlaczego tą drogą, a nie inną mamy iść.
1: Ciekawe jest to, że takie elementy, o których wspomniałeś, czyli tego wprowadzenia w tajemnicę, to my dzisiaj mamy, bo to jest tak zwany katechumenat, czyli przygotowanie chrztu dorosłych, dokładnie właśnie w tym cyklu, że przyjmują sakramenty wtajemniczenia, czyli no przynajmniej no chrzest, komunię, bierzmowanie i dopiero przyjmują w czasie świąt wielkanocnych i dopiero potem jakby zaczyna się cały też ten mechanizm jakby wchodzenia w praktyczne życie chrześcijańskie.
0: No, ale jednak jest to przywilej wąskiego grona osób, które przyjmują chrzest w wieku dorosłym. Natomiast my w większości przyjmujemy chrzest właśnie we wczesnym dzieciństwie i nie mamy tego katechumenatu, który poprzedza chrzest, natomiast mamy potem katechezę i ta katecheza jest, ma jedno z takich podstawowych zadań, jej jest wprowadzanie w tajemnicę. Natomiast nie zawsze gdzieś uda nam się dopukać do naszego serca i wejść w tę tajemnicę tak naprawdę. Tak sobie myślę, że to jest bardzo... Liturgia jest światem do odkrycia, światem często zagadkowym, ale przepięknym. Nie wiem, czy ktoś z naszych radiosłuchaczy zadawał sobie kiedyś na przykład takie pytanie, dlaczego ksiądz tuż przed Komunią Świętą, kiedy łamie chleb, odłamuje taki maluteńki kawałek hostii i wpuszcza do kielicha. To jest gest, który jest drobny, mały, nawet pewnie większość z nas go tam za bardzo z ławki nie widzi, ale ten drobny gest ma wielkie znaczenie i niesie w sobie piękne treści. Nie będziemy wszystkiego zdradzać od razu na początku, ale myślę, że odkrycie chociażby takiego drobiazgu może nastrajać nas bardzo optymistycznie do tego misterium, a równocześnie w czasie naszych tych spotkań chcielibyśmy wiele takich drobnych, aczkolwiek ważnych gestów przed słuchaczami odkrywać.
1: W gruncie rzeczy dzisiaj jest taki bardzo popularny nurt wśród ludzi, w wielu zawodach, w wielu profesjach właśnie się wszyscy profesjonalizują, szkolą, douczają, bo wszystko musi być właśnie takie najwyższych lotów, bardzo profesjonalne. Właściwie w jakim sensie te nasze spotkania tutaj to też jest jakaś próba profesjonalizacji
0: udziału w liturgii.
1: No właśnie.
0: Zgadza się, to znaczy wszyscy nasi słuchacze świetnie wiedzą o tym, że w naszych miejscach pracy, w naszym zawodzie musimy się cały czas dokształcać. I to niezależnie kim jesteśmy. Jeżeli przestaniemy, no to za chwilę się okazuje, że mamy tyły. Natomiast we mszy świętej czasami się zdarza, że ktoś uczestniczy przez 70 lat. Ale właściwie nie posuwa się naprzód w rozumieniu tej tajemnicy, bo przygotowując się kiedyś tam do pierwszej komunii świętej, dowiedział się z grubsza, o co chodzi. No i to musi mu wystarczyć, no tak mniej więcej, do okolic śmierci. A może jednak się okazuje, że warto byłoby profesjonalizować swój udział w liturgii, to znaczy odkrywać punkt po punkcie coraz bardziej, o co tam chodzi, co to oznacza, i w ten sposób staniemy się bardziej profesjonalni w tym przeżywaniu liturgii. Jeśli już mowa o profesjonalizacji liturgii, to ponieważ też często jestem odpowiedzialny za przygotowanie różnych liturgii, kiedyś postawiłem sobie takie pytanie, co to znaczy, że liturgia jest profesjonalnie przygotowana? Czasami nam się wydaje, że profesjonalna to byłaby taka liturgia, w której wszystko jest zapięte na ostatni guzik, nikt się nie pomylił, wszyscy chodzą jak w zegarku i po mszy można, czy po jakimś innym nabożeństwie, obrzędzie, można powiedzieć, wszystko wyszło. Ale chyba to nie jest do końca jeszcze profesjonalna liturgia. Profesjonalna liturgia to jest taka liturgia, która jest tak przygotowana, że podczas jej trwania wspólnota spotyka Pana. I to wtedy jest naprawdę profesjonalna liturgia.
1: To teraz zadałeś dopiero. Bo to jest w sumie zadanie zarówno dla uczestników, ale także dla tych, którzy sprawują liturgię. Na przykład, żeby jakimiś nadmiernymi gestami albo jakąś własną inwencją nie przysłonili tej tajemnicy, w którą mają wprowadzić czy wspólnie wejść, no właśnie, a mogą przysłonić.
0: To znaczy czasami może się nam pojawić taka pokusa, żeby liturgia była, nie lubię tego słowa, ale ono dobrze oddaje pewne takie pokusy, żeby liturgia była fajna, albo żeby coś tam się działo, żeby było radośnie, albo żeby było coś takiego nowego, żeby było coś niespotykanego.
1: Czyli pewien performance, takie show. No,
0: tak troszeczkę właśnie. Ale faktycznie w liturgii nie chodzi o to, żeby liturgia była fajna. Żeby ona była jakaś atrakcyjna. Liturgia ma być sakrum, ma być święta i ma być spotkaniem z Panem. Jeżeli liturgia nie będzie fajna, ale będzie spotkaniem z Chrystusem, to będzie naprawdę dobra liturgia.
1: Bo też powiedzmy od razu, że takich przestrzeni, miejsc na spotkanie, które jest fajne, czy które może być performancem, czy show, jest wiele, bo i możemy organizować różnego rodzaju wydarzenia, spotkania, jakieś wspólne wyjścia, wypady, czy nawet spotkanie w przestrzeni internetu. Wszystko tam może być fajne, ale liturgia jest zupełnie inną rzeczywistością, bo nie dotyka tylko tego, co ziemskie, ale wchodzi w to, co jest, no właśnie, niewidoczne dla oczu. Przestrzeń niebiańską. Mocno tak górnolotnie może teraz zabrzmiało, ale...
0: Może górnolotnie, ale jednak prawdziwie. Dlatego, że liturgia też jest to bardzo taka ważna i piękna rzecz. Może powiem, użyję tutaj takiego trochę trudnego teologicznego słówka, ale ono jest cenne. Mianowicie mówimy, że liturgia jest antycypacją nieba, czy liturgii niebieskiej. Antycypacja to jest coś takiego, że doświadczamy realnie czegoś, co będzie w przyszłości, ale już teraz też jakoś jest. To znaczy, że już uprzedzamy to, co będzie w niebie, kiedy jesteśmy na liturgii. Kiedyś zastanawiałem się, czy w niebie będzie nudno jak na mszy świętej, dlatego że jak byłem dzieckiem zwłaszcza.
1: Chciałem o to zapytać, czy będziesz z chórami śpiewał Hosanna przez całe wieki albo Alleluja?
0: No zwłaszcza jak słuchałem kiedyś, albo czytałem sobie w latach młodości Apokalipsę świętego Jana, tam niebo jest opisane takim językiem liturgii, to znaczy wygląda na to, że ci wszyscy ludzie w niebie, oni nic innego nie robią, tylko właśnie śpiewają hymny, chodzą w procesjach, wykonują jakieś pokłony przed majestatem najwyższego. I tak sobie pomyślałem właśnie jako młody chłopak, że chyba w tym niebie to musi być strasznie nudno, skoro będziemy robić to samo, co na takiej nudnej mszy świętej, na której się nic nie dzieje. Ale potem przemyślałem sobie i odkryłem genialną w swojej prostocie rzecz, że to jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, że to nie jest tak, że w niebie będzie tak jak na nudnej mszy świętej, tylko że na mszy świętej, nawet jak ona wygląda na nudną, już teraz realnie dzieją się fascynujące rzeczy, które się dzieją w niebie. I ponieważ my nie potrafimy mówić o niebie, nie potrafimy mówić w sposób fascynujący, ponieważ nie mamy takiego języka, żeby nam to oddał, to my używamy tego samego języka, który bierze się z liturgii. Ale tak naprawdę już teraz, będąc na mszy świętej, dzieje się to, co jest, to, co będzie w niebie i za czym serce każdego z nas tak naprawdę tęskni. Czasami tak sobie myślę, że jak kiedyś trafimy do nieba po naszej śmierci, to chyba będziemy mieli takie dwa doświadczenia. Mianowicie pierwsze, że to wszystko tam jest absolutnie nowe i że będzie zaskakujące i przepiękne, ale równocześnie będziemy chyba mieli jakieś takie poczucie, że my to świetnie skądś znamy, że my już żyliśmy w tym duchowym świecie, chociaż go nie widzieliśmy, ale jednak to jest nasz świat, to jest właśnie ten świat, do którego drzwi otwiera nam każda liturgia.
1: Czy o tej nowości mówi też Apokalipsa, bo mówi o nowym niebie, nowej ziemi. Natomiast tak sobie pomyślałem, że właśnie to jest może też jakiś klucz do tego, żebyśmy próbowali spojrzeć inaczej na mszę świętą, która może nam się wydawać nudna. Przecież Pan Jezus, kiedy opowiada o rzeczywistości Królestwa Bożego czy niebieskiego, też używa porównań. Mówi, że Królestwo Niebieskie jest jak. I nieraz to porównuje do uczty, nieraz tam do nie wiem, króla, czy tam ojca, który z synami wysyła jednego, czy drugiego i tak dalej. Czyli też odwołuje się do jakichś wydarzeń, które dla ludzi były znane, żeby przekazać pewną prawdę. Mhm. I właśnie istotą jest to, żebyśmy spróbowali poprzez to, co widzimy i słyszymy, dojść do tej prawdy, o której to wszystko mówi. No i właśnie o to też chodzi w mszy świętej.
0: Tak, oczywiście msza święta też jest nazywana ucztą, właśnie tą zapowiedzią już też uczty niebieskiej, przy czym oczywiście kiedy Pan Jezus mówi nam, że w niebie będzie jak na uczcie, to nie znaczy, że będziemy tam siedzieć i jeść.
1: No niektórzy żartują, że woleli być przy stole niż tym chórze śpiewającym.
0: Pewnie tak, zdecydowanie właśnie. Ale ta uczta to jest obraz pewnego radosnego spełnienia, jakiegoś nasycenia, nie tylko naszego żołądka, ale przede wszystkim nasycenia naszego serca, czyli tego wszystkiego, co najbardziej tęskni.
1: To mamy nadzieję, że rozbudziliśmy w takim razie apetyty, nawiązując trochę do tego tematu uczty, i że słuchacze z nami zostaną, żeby w kolejnych odcinkach właśnie zgłębiać tę tajemnicę mszy świętej po to, żeby lepiej ją poznać, bardziej się w niej rozsmakować i zobaczyć, w jak niesamowitą rzeczywistość nas wprowadza i jak nas w ogóle ukierunkowuje potem, jeśli chodzi o życie, jak wpływa na naszą codzienność, bo to przecież właśnie o to chodzi. Ksiądz Jan Frąckowiak jest naszym tegorocznym specjalistą, jeśli chodzi o wprowadzanie w głąb tego największego skarbu, czyli msza święta u podstaw.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. I chociaż jestem takim specjalistą, który, można powiedzieć, raczkuje, ponieważ im bardziej poznajemy Eucharystię, tym bardziej odkrywamy, jak mało rozumiemy, jak mało pojmujemy, ale równocześnie zaczynamy ją kochać. I takiego pokochania bardzo serdecznie naszym słuchaczom. I nam także życzę.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Największy skarb. Msza Święta od podstaw.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
5: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
1: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
6: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
1: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam.
2: Dzień dobry.
1: I tradycyjnie mamy też gościa.
2: Tak, dziś naszym gościem jest Łukasz Ławrysz z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Jak on się łatwo domyśli, opowie nam o jednym z parków krajobrazowych w Wielkopolsce. Łukaszu, o którym?
3: Dzień dobry. Opowiem dzisiaj o mało znanym parku krajobrazowym, ponieważ jego nazwa pojawiła się na mapie parków krajobrazowych dość niedawno, w 2019 roku. Będzie to Dolina Kamianki. Park krajobrazowy Dolina Kamianki.
2: Zacznijmy może od tego, gdzie Dolina Kamianki się znajduje.
3: No, w Dolinie Kamionki, chciałby się odpowiedzieć dosyć szybko, ale oczywiście nie jest to takie oczywiste. Dolina Kamionki leży na zachód od Poznania, około 80 kilometrów, możemy powiedzieć, w stronę zachodnią. Dolina Kamionki powstała w wyniku podziału Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, który był parkiem transgranicznym. Dzieliliśmy go razem z województwem lubuskim. Jest to jeden z dwóch parków krajobrazowych, który powstał właśnie w 2019 roku w wyniku tego podziału. Drugim jest Miedzichowski Park Krajobrazowy, czyli Dolina Kamionki jest tak naprawdę dawną częścią Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, który na mapach wielkopolskich wydanych jeszcze przed 2019 rokiem właśnie w ten sposób jest nazwany. Natomiast sama Dolina Kamionki jest znana jeszcze przede wszystkim z tego, a nawet była już wcześniej znana, z obecności rezerwatu o tej samej nazwie. Dolina Kamionki, rezerwat przyrody, który chroni właśnie to środowisko dosyć niezwykłej rzeki. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to mogę chętnie o tym troszkę opowiedzieć.
1: To zanim opowiemy o tym, co tam ciekawego spotkamy na miejscu, to jeszcze powiedzmy, jak tam najłatwiej dojechać.
3: Dojechać każdą drogą, która prowadzi na zachód z Poznania. Jedziemy w okolicy miejscowości Mnichy. Mijamy Pniewy, jedziemy jeszcze dalej. Jedziemy właśnie w kierunku miejscowości Mnichy albo Kamionna. Właśnie te dwie miejscowości najbardziej charakterystyczne dla tego parku krajobrazowego są.
1: No i po dojeździe na miejsce, co nas tam czeka?
3: Możemy wybrać się na wycieczkę, która, no, znając życie, może przebiec różnie, zależnie od pogody, ale tutaj akurat sama pogoda nie jest kluczowym czynnikiem. Dolina Kamionki jest to park krajobrazowy, który chroni bardzo wiele różnych elementów, między innymi właśnie środowisko dosyć nietypowej rzeki, która jest o charakterze górskim, w ogóle nietypowym dla Wielkopolski, ponieważ jej wody, zimne wody, niemalże rwą po tych kamyczkach, otoczakach przez bukowe lasy. Dla nas udostępnionych jest kilka miejsc, które możemy zwiedzić bez większego problemu. Warto taką wycieczkę zacząć w Miszkach, w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Miszkach. Jest to miejsce, które możemy potraktować jako start. Oprócz samej ekspozycji, która w tym miejscu na nas czeka, i zwiedzania wystaw związanych z ginącymi zawodami, która jest bardzo ciekawa i warto na nią poświęcić co najmniej 2 godziny wolnego czasu, to właśnie z tego miejsca można wyruszyć na szlak, który zajmuje nam około 2 godzin, jest pętlą. Będziemy szli między innymi w towarzystwie bukowych lasów, które akurat teraz właśnie na jesień będą się powoli już transformowały z tych ciemnozielonych tonów na różnorakie odcienie żółci i pomarańczy. A dodatkowo, jeżeli ktoś lubi zbierać grzyby, a mam nadzieję, że nie jestem jedyny na Wielkopolsce z Podlasia, który to uprawia.
1: O to chciałem się coś dopytać.
3: Tak, to mi właśnie na Wielkopolsce, kiedy się tu przeprowadziłem kilka lat temu, bardzo zabolało, że tutaj bardzo mało ludzi zbiera grzyby. A jeżeli już, to są to grzyby standardowe. Borowiki szlachetne, chwał. Albo koźlarze, wszystko.
2: Ja się przyznam, że innych grzybów nie rozpoznaję.
3: No właśnie. I tutaj można sobie, no, można się przygotować do takiej wycieczki, po prostu kupując atlas grzybów i trochę trenując rozpoznawanie ich w internecie.
1: I to jakie grzyby tam przede wszystkim?
3: No, oczywiście, no tu klasyk. No tu akurat borowik szlachetny będzie królował i tak samo koźlarz, ale na pewno też można poszukać kurek, które też królują w restauracjach. Jest to regionalne, raczej sezonowe danie, które wszędzie można praktycznie teraz zamówić w knajpach w okolicy. Opieńka miodowa, może nieznany zbytnio grzyb, ale pewnie niektórzy o nim słyszeli. Może nie do końca związany z buczyną, ale myślę, że w tym dosyć fajnym, mozaikowym lesie i takie gatunki się znajdzie. Ciekawostką może być na przykład żółciak siarkowy, który pojawia się właśnie jesienią. Dosyć duże, żółte owocniki, wystające z drzew jak huby, ale hubami do końca ich nazwać nie wolno, ponieważ aż tak mocno nie twardnieją na starość. Te owocniki można spokojnie zerwać, usmażyć jak kotlet i zjeść ze smakiem. Smakuje trochę jak gotowany kurczak, więc można się pobudzić.
2: Mówi się, że wszystko smakuje jak kurczak w pewnym momencie.
3: No mówi się też, że wszystkie grzyby są jadalne, niektóre niestety tylko raz. Ale wracając do kamionki, jeżeli chcielibyście poczuć faktycznie taki górski klimat w Wielkopolsce, w zachodniej Wielkopolsce, w towarzystwie naprawdę fajnych, ocienionych lasów, to ta rzeczka jest bardzo dobrym adresem ku temu. Warto jeszcze wspomnieć, że w kamionce pływają różne stwory. I żyją tam różne stwory, które być może z odrobiną szczęścia możecie spotkać. Jest to między innymi minuk strumieniowy, który nie jest do końca rybą. Tak naprawdę trochę przypomina wielką pijawkę, bo też podobne ma zwyczaje. Dorosły osobnik takiego gatunku w ogóle się niczym nie żywi. On żywi się tylko jako stadium początkowe swojego rozwoju i korzysta ze swoich zapasów w dalszej części swojego życia. Jest to gatunek bardzo zagrożony wyginięciem i można go też w kamionce spotkać dzięki jej specyficznym wartościom wody i także dna, w którym się chowa, a także rak szlachetny. Skorupiak, który tak naprawdę nam znika z atlasu fauny Polski. Niestety znika ze względu na różne inne czynniki, na przykład przez dżumę raczą, która dziesiątkuje ten gatunek, i inwazyjny gatunek raka pręgowatego, który bardzo mocno wypiera naszego rodzimego raka szlachetnego. I stąd Dolina Kamionki w swoim logo Parku Krajobrazowego ma właśnie między innymi raka szlachetnego. Można się temu przyjrzeć na naszych przewodnikach, które Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wydaje specjalnie po to, żeby sobie taką wycieczkę po naszych znanych i mniej znanych parkach zorganizować.
1: Co fauna, co z florą?
3: Flora. No jest to teren leśny, więc na pewno duża flora, głównie buczyny. Piękne drzewa. Generalnie jesień jest dobrym miejscem, żeby między tymi drzewami poszukać różnych innych aspektów. Tutaj zaraz może wejdę w temat jesiennego rykowiska, ale może wcześniejszą porą roku można obserwować na przykład bardzo rzadki gatunek pełnika europejskiego, który w Dolinie Kamionki właśnie też ma swoje stanowiska. Jest on chroniony przez Zespół Parków Krajobrazowych. Musimy utrzymywać te siedliska tak, żeby ten pełnik miał gdzie kwitnąć, rosnąć i się rozwijać, więc i też z tego względu pełnik jest w naszym logo.
1: Jak najlepiej przemieszczać się po parku? Pieszo, rowerem, na inne sposoby?
3: Tym jak, albo jak człowiek sobie wybierze, bo można tam i się poruszać rowerem, można też się poruszać na piechotę. Osobiście wolę zwiedzać na piechotę, zwłaszcza takie małe parki jak Dolina Kamionki, ponieważ środowisko leśne sprzyja skupianiu wzroku na elementach, które przy szybkim przemieszczaniu po prostu umykają. Spokojny spacer w różnych ostępach może spokojnie nam dostarczyć fajnych wrażeń, zwłaszcza, że zbliża się rykowisko, które teraz właśnie tak naprawdę trwa okres godowy jeleni. Byki teraz rzeczywiście śpiewają w niebogłosy za partnerkami. Dla nas jest to moment bardzo ciekawy w roku, bo w innych parkach krajobrazowych, to w ogóle w innych lasach można po prostu się zatrzymać wieczorkiem lub nad ranem i tego rykowiska słuchać, wytężać wzrok, być może się jakiś byk na polanie pojawi. No i ta pieśń raz do roku się pojawia i za chwilę znika, więc jest to bardzo, bardzo krótki moment w roku.
2: Mówiłeś nam o faunie, mówiłeś o florze, no to przejdźmy jeszcze do tych aspektów kulturowych, no bo już za kilka dni przed nami bardzo ważne wydarzenie, które właściwie w parku się dzieje, czy też we wspomnianych przez ciebie mniszkach. Jakbyś nam trochę przybliżyć, co to będzie za wydarzenie i co będzie można tam zobaczyć?
3: Cóż tam będzie można zobaczyć? Mowa była o 15 dniu września. Będzie to wielkie święto w Mniszkach. Właśnie Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej tamże organizuje co roku wielkie smażenie powideł. Ja chyba nie będę mówić, co tam będzie można zobaczyć. Ja chyba po prostu zaproszę, żeby tam pojechać i poczuć ten zapach bardzo specyficzny smażonych powideł, między innymi śliwkowych, bo to jest sezon na śliwki i spróbowania tych specjałów, a też na pewno będzie tam mnóstwo wystawców, którzy swoje specjały będą prezentować i je udostępniać. A może spróbujemy też samemu usmażyć te powidła, bo no, konia z rzędem, kto nie powie, że umie smażyć powidła. Ot tako.
1: I ja.
3: O właśnie.
2: No ja przynoszę, że nie umiem, ale powiedziałeś, że będzie można spróbować, co jest już ogromną zachętą, żeby do Mniszek 15 przyjechać.
1: A zgadza przy okazji odwiedzić Park Krajobrazowy Kamionki, do czego bardzo serdecznie namawiamy i zachęcamy.
3: Ja również.
0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek, to ona stworzy w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko. A teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
2: Kiedy rodzi się konflikt, najlepszym, choć często najtrudniejszym krokiem jest szczera rozmowa w cztery oczy. Jezus uczy, że zależy mu na relacji, a nie na wygraniu sporu. Pozyskać brata – to prawdziwy cel. Nie chodzi o oskarżenie, ale o szukanie porozumienia. Nawet jeśli jest to trudne, wspólna rozmowa, modlitwa i szukanie prawdy budują wspólnotę. Gdzie jest dwóch lub trzech, tam On jest. To daje nadzieję na pojednanie. Pomyśl, z kim w moim otoczeniu powinienem szczerze porozmawiać, aby oczyścić atmosferę i zatroszczyć się o naszą relację.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
1: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
2: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
3: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
4: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
0: Tej jesieni przyłącz się do nas.
1: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
0: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
0: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
5: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
6: Autopromocja. Autopromocja.
0: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
1: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
2: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
3: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
4: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
0: Tej jesieni przyłącz się do nas.
1: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
0: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
0: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
7: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
8: Braterskie upomnienie jest wyrazem miłości, przypomniał papież, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii. Leon XIV ponowił apel o zakończenie wojny na Ukrainie. W Radomiu ustanowiono drugie na świecie sanktuarium błogosławionego księdza McGivney'a, założyciela rycerzy Kolumba. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański papież mówił dziś o wzajemnej miłości, która wyraża się w trosce o dobro drugiego człowieka i która czyni ludzi bardziej wolnymi i zdolnymi do odpowiedzialności.
9: Jezus wskazuje każdej wspólnocie chrześcijańskiej przynajmniej dwa sposoby praktykowania wzajemnej miłości. Pierwszy polega na tym, by nauczyć się upomnienia braterskiego. Jest to delikatna i zbyt często zapomniana sztuka, która wymaga szczerości oraz zachowania kolejnych etapów. Jest też drugi sposób praktykowania braterskiej miłości, który według Jezusa przemienia nawet modlitwę. To dochodzenie do zgody. Nie tylko wtedy, gdy pojawia się konflikt, lecz także po to, by wspólnie prosić Boga o jakiś dar.
8: Z kolei pozdrawiając wiernych, papież ponowił apel o zakończenie wojny na Ukrainie.
9: Z bólem śledziłem doniesienia o brutalnych atakach, które w ostatnim czasie dotknęły wiele miast i obiektów infrastruktury cywilnej na Ukrainie, powodując śmierć niewinnych osób. Moje serce łączy się z cierpieniem ludności, która od lat żyje w niepokoju i lęku. Ponawiam apel o położenie kresu przemocy, zaprzestanie zniszczeń oraz otwarcie serc na dialog i pokój. Mam nadzieję, że wysiłki podjęte w tych dniach na rzecz wznowienia negocjacji przyniosą konkretne owoce i otworzą przestrzeń dla dyplomacji.
8: Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu został ustanowiony drugim na świecie sanktuarium błogosławionego księdza Michaela McGivney'a, założyciela rycerzy Kolumba. Pierwsze znajduje się w amerykańskim New Haven, gdzie jest on pochowany i gdzie w 2020 roku odbyła się jego beatyfikacja. Uroczystością w Radomiu przewodniczył dziś biskup radomski Marek Solarczyk, a o znaczeniu tego wydarzenia mówi ksiądz Wiesław Lenartowicz, kapelan stanowy rycerzy Kolumba w Polsce i proboszcz parafii, na terenie której powstało sanktuarium.
10: Dla nas jest to niezmiernie ważne wydarzenie. Teraz będziemy mogli pielgrzymować tutaj w Polsce, do Radomia, gdzie, jak mówimy, bije serce rycerstwa. Jak jestem przekonany, będą także odbywały się najważniejsze wydarzenia w działalności i życiu rycerzy w naszym kraju. I nie tylko, bo dla krajów sąsiednich, Także jest to bardzo ważne miejsce.
8: Uroczystości o międzynarodowym znaczeniu odbyły się dziś także w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kalenbergu w Austrii, gdzie upamiętniono 343. rocznicę odsieczy wiedeńskiej oraz 43. wizyty Jana Pawła II. W obchodach wzięła udział pierwsza dama Marta Nawrocka, a mszę świętą koncelebrowali m.in. biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz i arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Mówi ksiądz Roman Krekora, rektor sanktuarium.
11: Kalenberg, prawie od 120 lat, jest takim miejscem, które nie tylko łączy Polaków, ale też te wszystkie kraje Europy Środkowej. Jest takim sanktuarium duchownym, bym powiedział, tej dzisiejszej Trójmorza dzisiejszego. Ten akurat kościół nawiązuje do naszego wkładu w dziedzictwo Europy, w kulturę europejskiej. Dlatego mamy z czego być dumni.
12: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami. Mamy nadzieję, że nam towarzyszycie, mimo że powoli wakacje chyba, tak jak już ta audycja
1: minęły,
2: nasza
1: tak,
2: będzie.
1: Tak jak tutaj mój harmonogram podaje, no to usłyszymy się z Państwem gdzieś na początku września, więc
2: to już będzie, tak.
1: Już jest po wakacjach. My nagrywamy to jeszcze w sezonie wakacyjnym,
2: tak.
1: W bardzo gorący, zresztą upalny lipcowy, to też Państwu zdradzimy dzień. A będziemy rozmawiali o psalmie 35. Tak, 35. Ja podałem błędną wiadomość przed audycją, że 31. Tak, przejęzyczyłem się, 35.
2: To teraz musi pan być ukarany trochę, że ja tylko na sekundę powiem, które by były wersety.
1: Tak, to czym będziemy się zajmowali.
2: Dobra, to jednak 9 i 10. Dobrze, może być.
1: Dobrze, czytam w takim razie. A moja dusza będzie radować się w Panu, będzie się weselić z Jego ratunku. Wszystkie moje kości powiedzą, któż, o Panie, podobny do Ciebie, który wyrywa Wasz biedaka z mocy silniejszego, z mocy grabieżcy, biedaka i nędzarza.
2: Tak, myślę, że jeżeli Państwo pamiętacie naszą audycję z ubiegłego tygodnia, to widzicie, tam spojrzycie sobie na werset 8, który jest końcówką tego, co nazywaliśmy takimi przekleństwami rzuconymi przez autora biblijnego na jego wrogów. I nie wiem, czy tam pamiętacie Państwo, czemu one miały służyć, ponieważ one brały się z takiej niemocy przeciwdziałania skutkom ich postępowania przeciwko autorowi. I autor, ponieważ jest kompletnie bezradny wobec potęgi czy mocy ich działania, a zarazem złośliwości, wzywa Boga na pomoc i to jest tak mocne wołanie, że w tym wołaniu zawarł się ten element przeklinania ich, bo to jest to stwierdzenie 8 wersetu: niech przyjdzie na nich zagłada niespodziana, a sidło, które zastawili, niech ich pochwyci, niech sami wpadną w dół, który wykopali. Tutaj nie wiem, czy Państwo to pamiętacie. Gdyby czasami nie, albo może powiem teraz nową rzecz, to jeszcze warto, żebyśmy mogli tutaj to jeszcze tak zinterpretować, że proszę zobaczyć, że autor nie żąda od nich niczego specjalnego, w sensie zemsty, która by była nieusprawiedliwiona, ale mamy to stwierdzenie, że sidło, które zastawili, niech ich pochwyci, czyli ma to być odpowiedź na ich uprzednie postępowanie. Tak samo ten dół, który wykopali przeciwko niemu, by tam go wrzucić, to znaczy nie ściśle biorąc, tylko taka pułapka, którą tam na niego zastawili, niech się obróci przeciwko nim. Czyli mamy do czynienia tutaj z tym postępowaniem odwetowym Boga, by oni mogli sami odczuć skutki własnego postępowania. To, że znajduje się to właśnie w takiej sekwencji przeklinania, czyli pragnienia, aby coś im się stało, to jednak ten brzmienie tego wersetu od razu mówi nam o pewnej sprawiedliwości. Czyli chce autor powiedzieć, nie żądam dla nich nic więcej niż odwet za to, co mi planowali, albo co może mi uczynili, co chcieli mi uczynić, tylko żądam od Ciebie, Boże, by oni sami poznali, co rzeczywiście robią. I to ma też ten skutek, sprawiedliwy, że ma również zarówno ich, jak innych, którzy będą takie, powiedzmy, skutki postępowania ze strony Pana Boga widzieli, że ci winowajcy rzeczywiście dostali za swoje, no to raz zarówno tychże winowajców, tych nikczemników, jak i też wszystkich obserwatorów będzie to potem chronić przed kolejnymi występkami, ponieważ w tym momencie, czyli posiada to taką wartość zaradczą sytuacji, ci mają, czy odczuwając w swoim życiu skutki tego, co robili, niech się drugi raz zastanowią, czy będą robić to samo, a ci, którzy ich obserwują z zewnątrz, czy oni będą wtedy też chcieli wdepnąć w to samo niebezpieczeństwo, skoro widzą, że tamci, którzy coś takiego knuli, ostatecznie za swoje zarobili. Także tutaj można powiedzieć, że ten werset 8, jakkolwiek by nie brzmiał właśnie tak złowieszczo, takim pragnieniem zemsty od odwetu, może samego, nie tyle zemsty, odwetu, że jednak on działa na fundamencie pewnej sprawiedliwości. I w tym momencie mamy z kolei satysfakcję autora. W wersecie 9, o którym teraz mówimy, moja dusza rozraduje się w Panu. Prawdopodobnie będzie się weselić z ich upadku. Tak. I mówimy, no to jest też może nam tak trochę obce, że cieszymy się z upadku tamtych. Proszę Państwa, no najłatwiej by mi było powiedzieć, że autor biblijny też nie należy do ludzi doskonałych i wobec tego chce postępować w pewnej satysfakcji, znaczy mieć taką satysfakcję, że Bóg stanął w jego obronie i że ci, którzy zastawili na niego sidła czy jakieś pułapki, sami w nie wpadli, a więc muszą teraz odcierpieć to, co planowali na niego. Przeciw niemu. I wtedy ta satysfakcja, proszę Państwa, no zależy, jak ona będzie pojęta. Bo ta satysfakcja też może być w granicach pewnej

0: Nie zrobiłem sam niczego niegodnego, niegodziwego, czyli nie stanąłem na ich poziomie, tylko chciałem wytrwać przy Bogu i teraz Bóg mi tę satysfakcję daje. Natomiast też no może być to pewna satysfakcja, którą z reguły odczuwają ludzie, no też w słabości swojej, nieco złośliwie, to znaczy widzicie, macie coście chcieli, macie coście zarobili, no i ta satysfakcja nie jest rzeczywiście dobra, ponieważ wtedy człowiek cieszy się z cierpienia mimo wszystko innych. I to nie zgadzałoby się raczej z tym przykazaniem Pana Jezusa dotyczącym modlitwy za nieprzyjaciół i życzliwości wobec tych, którzy są moimi wrogami. Więc tutaj to akurat no, wykraczałoby już poza normalnie akceptowaną przez Boga, normalnie mówię w sensie zwykle akceptowaną przez Boga miłość bliźniego, bo cieszenie się z czyjegoś upadku, z czyjegoś nieszczęścia, to nie jest akt miłości. Także tutaj, proszę Państwa, powiem Wam tak, że rozsądźcie czasami, kiedy będziecie akurat tego typu satysfakcję odczuwać, że ktoś, kto Was prześladował, że go spotkało nieszczęście, to raczej mówcie, no Boże, nie chcę się cieszyć jego trudnościami, jego nieszczęściem, bo moim zadaniem jest wybaczyć mu z serca. A wybaczyć to znaczy nie cieszyć się z tego, że cierpi. Pomstę zostawcie mnie, mówi Bóg. To znaczy, tak pisze święty Paweł, cytując Stary Testament, już teraz nie pomnę, w którym liście, być może liście do Rzymian, ale gdybym się pomylił, to już Was przepraszam z góry, że to jest, skoro Pan Bóg tak postanowił, to znaczy, że jest to sprawiedliwe. Natomiast ja nie powinienem z tego wyciągać pewnej satysfakcji osobistej dla mnie, w sensie takim, że cieszę się z czyjegoś cierpienia. To naprawdę nie jest dobre i to nie jest godne ucznia Pańskiego. Natomiast mogę się cieszyć z tego, że sprawiedliwość ujrzała dzień. Tak, i że jeżeli powiedzmy takie czy takie działanie Boże nastąpiło wobec nich, no to w tym momencie jest to sprawiedliwe i oni prawdopodobnie wezmą to sobie głęboko do serca i już nie będą tego typu działań więcej podejmować, bo wiedzą, że to się może tym czy takim skończyć. I w tym momencie werset 10 już tam powiada nam o tej treści. Dlaczego, czy czym się raduje? Bo któż, Panie, podobny do Ciebie, który wyrywasz biedaka z mocy silniejszego i z mocy grabieżcy wyrywasz nędzarza, czyli z mocy tych, przeciwko którym ja nie jestem w stanie działać, ale skoro uciekłem się do Ciebie, Ty zacząłeś działać, no i jesteś po stronie mnie, który zostałem zaatakowany i stajesz też po stronie sprawiedliwości, ponieważ ostatecznie zło naprawdę...
1: Po stronie biedaka i nędzarza to bardzo biblijne tak. Postaci w ogóle są.
0: No to są w ogóle ci, którzy w Biblii z reguły nie mieli żadnego oparcia w prawie, ponieważ oni byli wykorzystywani, oni byli najczęściej niepiśmienni, także wydawani na łup tych, którzy potrafili żonglować przepisami, prawem i tak dalej, czyli różnymi możnymi, starszyzną, nawet samym królem i tak dalej, i tak dalej. Przypomnijcie sobie Państwo, o ile się nie mylę, 21 rozdział, czyli słynną sprawę Nabota i jego winnicy, gdy właśnie Nabot, będąc wierny Bogu, padł ofiarą. On już się nie doczekał tej sprawiedliwości Bożej, ale Bóg zapowiedział, że nawet czy żyje, czy nie żyje, bo on zginął, pamiętacie, jeszcze fałszywie oskarżony na polecenie mściwej królowej. No i Bóg się wtedy za nim ujął. Gdyby on przeżył to kamienowanie, które zastosowano wobec niego na podstawie fałszywego świadectwa, to jest pierwsza królewska chyba 21, no to w tym momencie miałby prawo do satysfakcji właśnie takiej, że Bóg króla słusznie ukarał, królową zresztą też, ukarał za taki ogromny akt niegodziwości skierowany przeciwko drugiemu człowiekowi. Nie? I w tym momencie dalej autor chce... Proszę Państwa, teraz w tym, tak idziemy do tego psalmu, począwszy od wersetu 11, to jest do 14, dobrze. Możemy sobie ująć to.
1: Powstają fałszywi świadkowie, pytają o to, czego nie wiem, płacili mi złem za dobro, czyhali na moje życie, a ja, gdy chorowali, wór przywdziewałem, umartwiałem się postem i moja modlitwa wracała do mojego łona, jak po stracie przyjaciela czy brata. Chodziłem jak w żałobie po matce, szczerniały i pochylony.
0: Tak jest. Widać, proszę Państwa, to, co ma teraz autor przed Bogiem jako swoje wiano w tej walce, w swojej postawie wobec tych, którzy go napadli, którzy okazali się, że

0: rzeczywiście łajdakami, bo co on pisze, że po pierwsze świadkowie są fałszywi, a wiadomo, że tam, gdzie tak przepis Księgi Kapłańskiej mówił, gdzie jest dwóch świadków, no potem trzech, ale gdyby ich zeznania były zgodne, to nawet jeżeli są fałszywe, są uznawane za prawdę. I dlatego też, kiedy są fałszywi świadkowie, to człowiek jest naprawdę biedny, jeżeli nie ma wspomożenia, czyli na przykład kontrświadka, bo na świadectwie tych tak zwanych świadków wszystko się tak de facto opierało. Myślę, że macie Państwo tę świadomość, że kiedyś w starożytnym Izraelu nie było żadnych organów ścigania ściśle, tak jak my dzisiaj mamy, czyli policja, prokuratura, adwokatura i tak dalej. Czyli
1: Mossad
0: całego...
1: też wtedy nie działał.
0: O, bo zdecydowanie to akurat no to, że jest dzisiaj na tyle dobry, żeby siać gdzieś tam zamęt, to tak. Natomiast to są czasy nasze dzisiejsze. I tu rzeczywiście wszystko opierało się wtedy, kiedy było jakieś, była jakaś sprawa, no opierało się właśnie na zeznaniach świadków. No i niby przyjmowało się, że świadkowie są bezstronni, że świadkowie będą świadczyli na korzyść sprawiedliwości. Bo mamy też zapis, bodajże w Księdze Powtórzonego Prawa już, że nie będziesz świadczył ani za bogatym, ani za biednym. Czyli nie będziesz patrzył na osoby, ale będziesz patrzył na prawdę. Bo prawda jest ewidentnie najważniejsza. Czyli ktokolwiek byłby, jeżeli postąpił nieprawnie, czyli przeciwko jakiemuś przepisowi prawa, no to ty masz świadczyć o tym, co rzeczywiście widziałeś. A więc czy będzie taki, czy będzie taki. Nie będziesz litował się nad biednym tylko dlatego, że on jest biedny. Żaden człowiek nie może być niegodziwy bez względu na to, jak mu się powodzi, czy jest biedny, czy bogaty, czy możny, czy niemożny, czy ma jakieś stanowisko, czy nie ma tego stanowiska. Każdy ma obowiązek być człowiekiem uczciwym. A więc księga tutaj akurat właśnie Powtórzonego Prawa bardzo mocno to akcentuje. I stąd też, kiedy są ci fałszywi świadkowie, to proszę Państwa, ten, który jest oskarżony, z reguły jest bezbronny. Jeżeli nie ma żadnego dowodu pod ręką, właściwie mówię jakiegoś kontrświadka, że nie było go z pewnością tam, gdzie ci z kolei mówią, albo że sprawa wyglądała inaczej, to tu rzeczywiście no jest to paskudne. Przypomina mi się tutaj akurat coś, co myślę, że Państwo tak już też gdzieś znacie. Ewidentnie chodzi, o ile się nie mylę, o 14 albo 13 rozdział Księgi Daniela, gdzie mamy sprawę Zuzanny i dwóch złośliwych sędziów, którzy podawali się jako świadkowie rzekomego jej cudzołóstwa, którego rzekomo właśnie miała dokonać z jakimś mężczyzną, co w Starym Testamencie było karane śmiercią. I ona świadka rzeczywiście nie miała. W położeniu, w którym się znalazła, mogła się już tylko udać do Boga. No i tam autor biblijny pisze, że Bóg wzbudził w młodzieńcu imieniem Daniel ducha prawdy. No i w tym momencie on wykazał na podstawie ich niespójnych zeznań, właściwie kłamliwych zeznań, że oni są świadkami fałszywymi. I wtedy to świadkowie fałszywi otrzymywali karę, na którą niby miał zasłużyć miał winowajca, ten rzekomy winowajca. No ale też odwrotnie, kiedy właśnie znów przyjrzymy się sprawie winnicy Nabota, o tego Nabota z pierwszej królewskiej, 20 chyba pierwszy rozdział, to tam mamy fałszywych świadków, którzy dopieli swego. Dopieli swego, ponieważ zaświadczyli wyraźnie, jak tam chyba, o ile jest napisane, o ile się nie mylę, że powiedzieli, że zbluźnił przeciwko Bogu i przeciwko królowi, no i wtedy te zeznania były spójne, porozumieli się, każdy zeznał tak samo, to, że kłamali, no nikt nie udowodnił, że kłamali, no i wtedy Nabot biedny został niestety fałszywie skazany na śmierć. I w tym momencie, no, możemy sobie właśnie zrozumieć, czym są fałszywi świadkowie. Jeżeli Państwo też kiedyś padliście ofiarą fałszywych oskarżeń, to doskonale wiecie, jak się człowiek czuje, który właściwie nic nie może zrobić, kiedy zostanie fałszywie o cokolwiek oskarżony. Potem jest właśnie to, co go bardzo bolało autora. Płacili mi złem za dobro i czyhali na moje życie. To ja wobec nich okazałem się człowiekiem uczciwym, nie wiem, gościnnym, dobrym, wartościowym, pomocnym i tak dalej, a oni odpowiedzieli mi właśnie czymś takim. I tu myślę, że ci z Państwa, którzy też kiedyś padli ofiarą czyjejś nikczemności, że byliście wobec kogoś naprawdę dobrzy, uczciwi, pomagaliście i tak dalej, a otrzymaliście w odpowiedzi kopniaki albo jakieś...
1: To nie niestety się często zdarza.
0: No niestety tak. I u nas tak samo. Mam nadzieję, że nikt z was, którzy słuchacie, z kolei nie stał po tej drugiej stronie. Jeżeli by było tak, proszę państwa, bardzo, bardzo, bardzo gorąco polecam szybko do spowiedzi świętej, bo wiele grzechów nam Bóg przebaczy, ale krzywdy bliźniemu, to ja nie powiem, że nie przebaczy, przebaczy. Ale gdyby ktoś gdzieś tam odszedł z tego świata, nie uregulowawszy tak potężnej sprawy, jak fałszywe oskarżenie przeciwko bliźniemu, to jest najwyższy zamach nie tylko na prawdę, ale przede wszystkim na miłość bliźniego. Oj, ten będzie, powiem tak trochę trywialnie, ale ten będzie kwiczał w czyśćcu. Kwiczał z bólu, naprawdę z bólu, ponieważ krzywda bliźniego musi być odpokutowana. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, to niestety to nie jest jeszcze kwestia spowiedzi, doskonale państwo wiecie, trzeba przeprosić, trzeba swoje kłamstwa odwołać, zwłaszcza tam, gdzie by były oszczerstwa, to trzeba rzeczywiście odwołać. Ponieważ krzywda uczyniona komuś, to jest również grzech wołający o pomstę do nieba. I tu Pan Bóg nie będzie przechodził nad tym do porządku dziennego. W 13 i 14 wersecie państwo widzicie całe takie opowiadanie.
1: Ja bym te dwa wersety omówił po przerwie.
0: O, okej.
1: Przerwę i potem do nich przejdziemy.
0: Zapędziłem. O, dobrze.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa. Ksiądz już chciał przed przerwą się rozpędzić, omawiać 13 i 14 werset. Ja tutaj zareagowałem, na chwilę przerwałem, ale właśnie do tych wersetów teraz wracamy.
2: Oczywiście nie miało to najmniejszej złej pobudki, tylko kwestia organizacyjna, oddech, czasowa. Tak jest.
1: Chwila takiego odprężenia, relaksu i teraz wracamy.
2: I być może pewnego małego rachunku sumienia, bo ja tak jeszcze wrócę może do tej sprawy poprzedniej, proszę Państwa. Tak no, zakończyliśmy. Myślę, że ci z Was, którzy słuchają audycji, z pewnością nie należą do tych, którzy gdzieś tam uczyniliby jakąś krzywdę bliźniemu, ale być może też z drugiej strony padliście ofiarą czyjejś nikczemności, to tu pamiętacie, Pan Jezus też nam nie daje dużych szans na zachowywanie tego w swoim sercu. Ofiara ma obowiązek przebaczyć. Obowiązek, to nie jest żadna łaska. Mówi Pan Jezus, jeżeli wy nie przebaczycie waszym winowajcom, to i wam nie przebaczy Ojciec waszych grzechów, które popełniacie. I dlatego ten obowiązek przebaczenia spoczywa dosłownie na wszystkich. Na wszystkich, którzy gdzieś tam jakiejś nikczemności ludzkiej doznali. Ja wiem, że to absolutnie nie jest łatwe, bo wszystko gra przeciw, czyli zwłaszcza pamięć i uczucia. To są takie dwa źródła gniewu, który zawsze budzi się wtedy, kiedy człowiek zarówno wspomni tę sprawę i po drugie, kiedy właśnie uczucia od razu dochodzą do tego, żeby generalnie gdzieś tam tej zemsty, czy może właśnie odwetu ewidentnie oczekiwać. I tu powiem też Państwu, że mamy prawo zawsze oczekiwać naprawienia krzywdy z tytułu sprawiedliwości, ale naprawienie krzywdy nie oznacza właśnie chęci zemsty. Granica pomiędzy sprawiedliwym pragnieniem naprawienia krzywdy, czy żądaniem naprawienia krywdy polega na tym, że, to jak święty Tomasz nas uczy z Akwinu, że tam, gdzie krzywda zostanie naprawiona, ja już nie mam prawa najmniejszego żądać, aby ten, który jest moim winowajcą, żeby on dalej ponosił jakieś skutki. Po prostu moja krzywda została naprawiona i w ten sposób ja kończę sprawę. Ja wiem, że może to się łatwo mówi, ale musimy nad sobą panować. Proszę Państwa, nad własnym gniewem trzeba panować. Zemsta rozpoczyna się wtedy, kiedy ja pragnę nie tylko, powiedzmy, zadośćuczynienia, które mi się należy za krzywdę, która mnie spotkała, ale pragnę jeszcze, żeby ten, który to zrobił, cierpiał. To już jest zemsta. To już jest zemsta i na to nam Bóg nie pozwala. Więc tu bardzo Was proszę również, tak jak i ja czasami, też musimy dokonywać pewnych rachunków sumienia, byśmy pod pozorem właśnie tego sprawiedliwego żądania naprawienia krzywd, żebyśmy żądali cierpienia dla winowajców. Tych, którzy przeciwko nam zawinili. Sprawy są, wiem, że o wiele bardziej skomplikowane i to człowiek musi sobie w różnych sytuacjach dawać radę. To nie jesteśmy tutaj od tego, bo to by trzeba było w różnych okolicznościach życiowych trzymać. Ja Wam tylko podaję pewną zasadę generalną, którą każdy z nas musi zastosować w stosunku do własnej sytuacji i też do własnej osobowości, bo niektórym przyjdzie to może nieco łatwiej ze względu na siłę wiary i stwierdzenia, moi drodzy, że Bóg nam pomaga. Że Bóg ostatecznie, widząc taką piękną postawę właśnie przebaczenia, gotowości, wynagrodzi nam to naprawdę stokrotnie. Ale mogą być też z nas tacy, którzy rzeczywiście z ogromnym trudem przebaczają, ponieważ właśnie i zarówno uczucia od razu się budzą, no i pamięć, która nie chce nas opuścić, zwłaszcza wtedy, gdy winowajca kompletnie nie żałuje. Kiedy winowajca ma się dobrze, kiedy winowajca sobie szydzi nieraz i tak dalej, wtedy trzeba ogromnych pokładów wiary, żeby powiedzieć, Boże, Tobie tę sprawę zostawiam i Bóg nawet nieraz pozwoli im umrzeć spokojnie, natomiast zawsze pamiętajmy, że absolutnie nieba nie zobaczą, dopóki ta sprawa nie będzie uregulowana i to po Bożemu. Czyli dopóki nie uzyskają naszego przebaczenia i dopóki po śmierci w jakiś sposób ta krzywda nie zostanie naprawiona. Ci ludzie tak długo będą siedzieli w czyśćcu. No to jest straszna sprawa. Straszna. Dlatego też, no gdyby ludzie wiedzieli o tym, jakie cierpienia czyśćcowe są właśnie z tego typu powodów, że ktoś doprowadził do zniszczenia drugiego człowieka, mówię, w jakikolwiek sposób, to byśmy drżeli ze strachu i byśmy nigdy nie chcieli czegoś takiego zrobić. I dlatego warto już od razu, myślę, że ci z was, którzy padli taką ofiarą, mimo wszystko starajcie się przebaczyć. Bardzo wam to Pan Bóg policzy, nawet jeżeli ktoś was nie przeprasza. I powiecie, w jaki sposób mamy przebaczyć. Otóż ten sposób jest bardzo trudny, chociaż bardzo prosty. To jest szczera modlitwa o dobro tego człowieka. A więc modlitwa, w której treścią będzie to: Boże, błogosław im i pomóż im wrócić na drogę dobra. Pomóż im zrozumieć zło, które uczynili, pomóż im wynagrodzić to, co zrobili, bo mam do tego prawo, ale proszę Ciebie, żeby oni dalej tego zła nie popełniali. To jest prawdziwa modlitwa, która już zakłada moje przebaczenie dla nich, bo ja się modlę autentycznie o ich dobro. I to jest nasz naprawdę obowiązek. Tego Pan Jezus oczekuje, bo to samo zrobił, pamiętacie, na krzyżu, kiedy umierał, to powiedział też Ojcze: o Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, czyli nie są świadomi ogromu zła, które uczynili. Jezus jeszcze ich usprawiedliwiał, mimo że oni pod krzyżem stali i jak czytamy w Ewangeliach, stali pod krzyżem i oni jeszcze z niego szydzili, jeszcze się z niego wyśmiewali. To są sytuacje ekstremalne. My też je możemy przeżywać, ale moi drodzy, Pan Jezus nigdy nam nie powiedział, że wiara nasza będzie sprawą łatwą. Nie powiedział nam tego. Dlatego mamy to właśnie.
1: I teraz takim wielkim łukiem dochodzimy do 13 wersetu wreszcie.
2: To znaczy już tylko króciutko, bo ja właściwie te wersety tknąłem w sensie takim, byście Państwo zobaczyli, ile dobroci tenże autor biblijny jako ofiara nikczemności tamtych ludzi, ile on im wykazywał. Gdy oni chorowali, a więc gdy oni cierpieli, gdy byli słabi, gdy oni wiele nie mogli, to ja, piszę, wór przywdziewałem, umartwiałem się postem. Po co? Żeby prosić Boga o ich wyzdrowienie. To jest zupełnie jasne. Ale moja modlitwa wracała do mojego łona, czyli po prostu była bezskuteczna. W sensie jakim była bezskuteczna? Że nie doczekał się tego, że Pan Bóg zaczął działać. Po prostu Bóg w swojej mądrości wie, kto jak długo ma podlegać chorobie. Być może, oczywiście, Bóg wiedząc o tym, że to będą nikczemnicy, że to są źli ludzie, dawał im czas na przemyślenie sytuacji, kiedy chorowali i kiedy oni z pewnością doświadczali dobroci tegoż autora, bo on, nie wiem, że on się chwalił, być może się nie chwalił, ale mówił im: słuchajcie, będę przy was, będę się za was modlił, będę do tej modlitwy dodawał jakieś moje umartwienia, ponieważ wiem, że one mogą wam pomóc, bo może Bóg się nad wami zlituje, czyli oni znali z pewnością akty jego dobroci. W tym momencie właśnie on im tę dobroć swoją pokazywał i modlił się szczerze. No i teraz, kiedy widzi, że oni są takimi łajdakami, modlitwa jego nie była wysłuchana przez Pana Boga, tak jak on się tego spodziewał, bo on jeszcze prawdopodobnie nie wiedział, że oni są łajdakami i że o wiele lepiej dla niego było, żeby oni dalej chorowali. Nie? Dlatego on tę modlitwę... Z drugiej strony, proszę Państwa, żadna nasza modlitwa nie pozostaje niewysłuchana przez Boga. Żadna. Każda modlitwa w ten czy inny sposób jest wysłuchana. Tyle tylko, że tak sobie ja lubię przypominać, rzadko tak, jak my się tego spodziewamy, rzadko w czasie, w którym się spodziewamy, czyli w tempie, który byśmy chcieli, no i rzadko w takim kierunku, który my byśmy uważali za najlepszy. Pan Bóg całkowicie pozostaje wolny w swoich reakcjach na naszą modlitwę. I im lepiej to zrozumiemy, tym mniej będzie jakichkolwiek rozczarowań. Nie? I potem jest właśnie to, werset 14 mówi też dalszą część tego, jak on się dla nich poświęcał. Nie? Jak po stracie przyjaciela czy brata chodziłem jak w żałobie po matce, zczerniały i pochylony, czyli pokazywałem im, bo byłem naprawdę szczery, chciałem im przez to pomóc, a ponieważ z pewnością autor psalmu nie jest lekarzem, no to nie wiedział, jak ma im pomóc inaczej, jak tylko zwracając się ku Panu Bogu. No i w tym momencie właśnie pokazuje, że tyle i tyle dobra im poświęcił, nie tylko czasu, ale uwagi, takiej właśnie prawdziwej miłości bliźniego. Natomiast Ich odpowiedź jest okropna. 15-16.
1: Tak, mamy 3-4 minuty, akurat myślę, że zdążymy to.
2: Chyba tak.
1: Lecz kiedy się chwieje, z radością się zbiegają, przeciwko mnie się schodzą, obcy, których nie znałem, szarpią mnie bez przerwy, napastują i szydzą ze mnie, zgrzytając przeciw mnie zębami.
2: No widzicie państwo, całe łajdactwo ich właśnie, kiedy już wyzdrowieli.
1: Trochę to takim charakterem przypomina pieśń o słudze Jahwe u Izajasza, bo tam też są takie...
2: No tę czwartą pieśń o słudze Jahwe, tak. Też są te same elementy, tyle że on się za nich ofiarował, a oni pozostali głusi. Natomiast tutaj jeszcze zobaczycie państwo, znaczy czy widzicie państwo w tym tekście, że to nie jest tylko obojętność, to jest wręcz złowrogie, aktywne działanie przeciwko niemu. I to jest okropne właśnie, że kiedy on się poświęcał dla nich, on pragnął ich dobra, oni już knuli w tym momencie przeciwko niemu, ponieważ tego typu postępowanie nie bierze się nagle. To jest postępowanie, które było przemyśliwane, czyli widać, że to ich cierpienie było w zasadzie czasem przeznaczonym na przemyśliwanie, jak tu mu zaszkodzić w momencie, kiedy wrócą do zdrowia. I to jest to, czego, to jest to, co on odczuł, że właśnie mają radość wtedy, kiedy on doświadcza pewnej słabości. Od razu pokazują, że są jego wrogami, bo schodzą się przeciwko niemu. Tych i to jeszcze ci, których nie znałem, a więc prawdopodobnie jacyś kompani, którzy do nich dołączyli, z pewnością skuszeni jakimiś zyskami w tej sprawie, w której ci główni winowajcy zaczęli działać. Być może, no tego no nie wiemy, autor miał tam jakieś zasoby materialne, na które oni chcieli się rzucić. No i wtedy przywołali sobie kumpli, właśnie słuchajcie, my wam odpalimy tam jakąś dolę, tylko przyłączcie się do nas. Napastują, szydzą ze mnie, zgrzytając przeciw mnie zębami, czyli widać wyraźnie pychę, złośliwość, pogardę tychże ludzi i właśnie dlatego, że on jako słaby człowiek, przeżywający jakieś trudności, czyli ten, który się chwieje, natychmiast oni to wykorzystują. No i w tym momencie mamy też tę prośbę w wersecie 17.
1: O, to jeszcze zdążymy.
2: Tak.
1: Jak długo, panie, będziesz na to patrzeć? Wyrwij moje życie tym, co ryczą lwom, moje jedyne dobro.
2: O, no oczywiście jest to pytanie retoryczne. Panie, jak długo będziesz patrzył? Czyli jak długo ja będę doświadczał ich niegodziwości, która jest nie tylko dla mnie niezwykle bolesna, ale też jest niesprawiedliwa z gruntu, bo ja okazałem im dobro, a oni teraz okazują mi łajdactwo. Jeżeli ty mnie dotykasz tym, no to mam dwie drogi wyjścia. Albo ufać, że to jest z twojej strony próba mojego zaufania do ciebie, albo ty jesteś niesprawiedliwym Bogiem. Więc tak czy owak możesz działać, czy powinieneś, Panie Boże, działać, ponieważ po pierwsze będziesz działał właśnie w tym kierunku, że nie pozwolisz, aby gdzieś tam tego typu myśli zagnieździły się w mojej głowie, że ty możesz sprzyjać niegodziwcom, a z drugiej strony poproszę cię, abyś działał, bo ja nie wiem, jak ja długo to wytrzymam. Właśnie to ich postępowanie, które gdzieś tam się pojawiło, a którego on się kompletnie nie spodziewał właśnie ze względu na swoją dobroć. I tutaj macie, proszę państwa, to stwierdzenie właśnie wyrwi moje życie tym, co ryczą, czyli lwom, a więc no, tym, że zwierzętom bez najmniejszej litości, wykorzystującym brutalnie swoją przewagę, kiedy pamiętacie, lew no, siłą rzeczy dorwie swoją ofiarę, to już do końca musi ją i zadusić, po prostu zabić, a potem zjeść. Czyli takie porównanie, że oni są wobec mnie jak lwy, czyli na pewno nie będą mieli żadnego miłosierdzia, patrząc na mnie, jak ja wyglądam, jak ja się czuję, jak co mnie dotyka, czy jak ja ich błagam i tak dalej, i tak dalej. Mówi, no nie będzie żadnej szansy, żeby się dać wyrwać z tej opresji człowieka.
1: Srogo zakończyliśmy dzisiejszą audycję, ale będziemy kontynuowali ten psalm w przyszłym tygodniu i może będzie już mniej srogo. Nie wiem, bo nie wiem, co jest dalej, bo nie czytałem jeszcze.
2: Zdaje się, że że pewna część będzie takiego małego podziękowania, aczkolwiek już tak szybko spoglądam na przyszły werset. Niestety pojawi się powrót do strasznych spraw, które jeszcze nas czekają.
1: Ale to dopiero za tydzień. Tymczasem za dzisiejsze spotkanie dziękuję państwu.
2: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Piechocki.
2: Szczęść Boże państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
0: Krąg biblijny.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. A dziś w programie wrócimy jeszcze m.in. do 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, a także do kolejnej 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W dzisiejszym magazynie zaprosimy też na uroczystości odpustowe do Lubasza. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Wszystkim uczniom życzę, żeby był to czas pełen nowych możliwości, powiedział arcybiskup Tadeusz Wojda z okazji początku nowego roku szkolnego 2026-2027. Przewodniczący Episkopatu Polski życzył też nauczycielom cierpliwości, wytrwałości i światła.
2: Przed nami nowy rok szkolny. Wszystkim uczniom życzę, aby był to czas pełen nowych możliwości, radości z odkrywania świata i rozwijania swoich talentów. Życzę Wam dużo sił, entuzjazmu i odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań, a także dobrych przyjaciół i ludzi, którzy będą Was wspierać. Nauczycielom i wychowawcom życzę cierpliwości, mądrości i światła, aby byli dla młodych ludzi dobrymi przewodnikami i drogowskazami. Wszystkich Was powierzam opiece Matki Bożej, nauczycielki i wychowawczyni. Niech towarzyszy Wam na każdy dzień nowego roku szkolnego.
1: Prosimy dziś, by ideały Solidarności pomagały mądrze zagospodarować wolność, powiedział w Gdańsku arcybiskup Zbigniew Zieliński. Metropolita Poznański w Bazylice Świętej Brygidy przewodniczył mszy świętej z okazji 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. W homilii przypomniał, że w sierpniowych strajkach uczestniczyło 750 tysięcy robotników w 700 zakładach. Wskazał, że utworzenie NZZ Solidarność oraz podpisanie 21 postulatów stanowią obok odbudowy niepodległego państwa polskiego w 1918 roku oraz utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w trakcie II wojny światowej jeden z głównych filarów współczesnej historii Polski.
3: To wydarzenie obok odbudowy niepodległego państwa w 1918 roku oraz utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w trakcie II wojny światowej stało się filarem współczesnej polskiej historii i umożliwiło dokończenie procesu odzyskania przez naszą ojczyznę pełnej wolności. To wydarzenie stało się współczesną aplikacją przed chwilą usłyszanych słów Chrystusowego pouczenia: nieść dobrą nowinę. Dziś modlimy się zatem wdzięczni za ludzi polskiej Solidarności, za wstawiennictwem Ojca Solidarności świętego Jana Pawła II i patrona ruchu Solidarność, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, przywołując bohaterów tamtego czasu. Wdzięczni za to, że wielu spośród nich dziś z nami tutaj jest. Przypominamy, że ta rocznica odnosi się, owszem, do niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność, ale także na nowo uświadamiamy sobie, że odnosi się ona także do niezwykłego i niepowtarzalnego w historii świata ruchu społecznego, który powstał w narodzie. I co najważniejsze, prosimy dziś, by ideały Solidarności trwały i pomagały nam dzisiaj mądrze zagospodarować odzyskaną wolność. Obchody rocznicy porozumień sierpniowych uwydatniają rocznice przywoływane w tym czasie: wybuchu Powstania Warszawskiego, cudu nad Wisłą, czy jutrzejsza rocznica wybuchu II wojny światowej tu w Gdańsku, szczególnie wybrzmiewająca. Przed 46 laty na drewnianych tablicach spisano 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Pozostawiamy na boku dyskusję na temat tego, gdzie powinno

Widzimy, że sami mamy problemy z realizacją i zachowaniem niegdyś wyrażonych postulatów. Dla przykładu dziś musimy walczyć już z niektórymi z sygnatariuszy tych porozumień nie o wolną sobotę dla rodziny, jak zapisano, ale choćby o wolną niedzielę. Czy nie spełnia się powiedzenie, że punkt widzenia zmienia się wraz ze zmianą punktu siedzenia? Ten stan rzeczy zauważył w 1999 roku święty Jan Paweł II, gdy przybył do Polski z apostolską pielgrzymką. I tak jak wcześniej, w 1987 roku w żagiel okrętu polskich przemian tchnął wiatr otuchy i nadziei, mówiąc: nie ma wolności bez solidarności. I mówił to, gdy byliśmy zalęknieni i odebrano nam prawo głosu o nas, ale i za nas. Teraz, widząc nasze skłócenie, podziały, kontynuował wcześniej wypowiedziane wskazanie, mówiąc: kiedyś powiedziałem, nie ma wolności bez solidarności, a dziś mówię, nie ma solidarności bez miłości.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Powinniśmy robić wszystko, aby konflikty rozwiązywać poprzez dialog, mądrość i Bożą łaskę, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1 września przypada 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Był to jeden z najbrutalniejszych i najbardziej bolesnych momentów w historii naszego narodu, zaznaczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i dodał, że każda wojna wiąże się z cierpieniem i bólem ludzi.
2: 1 września przypada 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Był to jeden z najtrudniejszych i najbardziej bolesnych momentów w historii naszego narodu. Wojna przynosi cierpienie, śmierć i zniszczenie. Dlatego powinniśmy robić wszystko, aby konflikty rozwiązywać poprzez dialog, mądrość i Bożą łaskę. Drogą do pokoju jest także budowanie go w naszych sercach i oddawanie życia Jezusowi. Pamiętajmy o potrzebie jedności, wzajemnej życzliwości i troski o drugiego człowieka. Miejmy również wrażliwe serce na tych, którzy przybywają do naszego kraju, szukając pomocy i bezpieczeństwa. Dzisiaj szczególnie modlimy się za tych, którzy walczyli za ojczyznę i oddali za nią życie. Niech pamięć o wojnie będzie dla nas wezwaniem do budowania pokoju w naszych sercach, w naszych rodzinach, w ojczyźnie i w całym świecie.
1: Parafia w podpoznańskim Skórzewie wprowadziła niecodzienne opłaty za postój na parkingu. Według cennika postój na chwilę kosztuje krótki akt strzelisty. To może być modlitwa za kierowców, modlitwa o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, tłumaczą ojcowie Paulinni. 2 godziny to jedna modlitwa Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. Za parking do 4 godzin trzeba odmówić litanie do Matki Bożej w intencji parafii, a cały dzień to odmówienie tajemnicy różańca za wszystkich kierowców i pieszych.
3: Ojciec Michał Gawryluk, proboszcz parafii świętego Marcina Wincentego w Skórzewie oraz błogosławionego Stefana Wyszyńskiego w Dąbrowie. W zeszłym roku udało nam się wyremontować tutaj część przy kościele, część parkingową, nawet poszerzyć, udostępnić część naszego ogrodu, bo widzieliśmy wielkie zapotrzebowanie parafian na pozostawianie samochodu w czasie nabożeństw. Też tutaj mamy dużo czasami spotkań parafialnych. No i w tym roku z racji tego, że coś chcieliśmy zrobić, zaznaczyć, że to jest teren prywatny, bo bardzo wiele samochodów też parkowało niekoniecznie związanych tam z tym życiem parafialnym, no to taki pomysł z grupą męską, z grupą mężczyzn, ze wspólnotą, żeby coś zrobić, co przyciągnie nie tylko tych, którzy tutaj przyjeżdżają cały czas, uczestniczą w nabożeństwach, ale również tych, którzy na chwilę zostawiają samochód. No i stąd taki pomysł tego cennika postoju. I powiem tak, że na pierwszy rzut oka, jak ktoś czyta cennik postoju, to pojawiały się nawet wśród parafian. Wczoraj mogłem słyszeć, byłem świadkiem. Jejku, cennik postoju. No, bo zawsze cennik wiąże się z pobieraniem opłat, a tutaj taką ceną za postój jest modlitwa. Tak, jakiś króciutki akt strzelisty za postój na chwilę, cały dzień jak ktoś chce parkować, to oczywiście jakaś dłuższa modlitwa, cały różaniec do odmówienia, czy też pojawi się modlitwa dziesiątek różańca za kierowców, za kierujących, żeby też ta modlitwa działała całodobowo, bo widzimy dzisiaj, że bardzo, bardzo wiele ludzi potrzebuje tego wsparcia modlitewnego, a też bardzo często nie ośmielają się o tą modlitwę prosić i tak naprawdę zostają sami sobie pozostawieni, a przez taki gest właśnie modlitwy tych ludzi, którzy tutaj będą się zatrzymywać na tym naszym miejscu postojowym, parkingowym, ta modlitwa dotrze do bardzo wielu osób. Myślę, że są bardzo zadowoleni, bo dostajemy bardzo wiele ciepłych słów i pozytywnych komentarzy, nie tylko na fanpage'u parafialnym, ale tak jak my śledzimy te media społecznościowe, bo od 3 dni jakieś szaleństwo medialne wokół tego naszego miejsca postojowego, no to nawet ludzie niewierzący, właśnie czytałem dzisiaj jednemu z współbratu, człowiek niewierzący, bardzo w ciepłych słowach się wypowiada na temat tego pomysłu, na temat tej modlitwy, bo naprawdę myślę, że takim skróceniem dystansu potrafimy dotrzeć do większej liczby osób, a ja wczoraj też powiedziałem w rozmowie z jednym parafianinem, że my chcemy skrócić dystans, a nie niepotrzebnie ten dystans tworzyć.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: I na koniec dzisiejszego magazynu informacyjnego Credo mamy jeszcze zaproszenie do Lubasza na uroczystości odpustowe.
2: Tradycyjnie wokół uroczystości narodzenia Najświętszej Maryi Panny przeżywamy uroczystości odpustowe w Lubaszu. Odpustowe z kolei też skupione na królowej rodzin. W tym roku te uroczystości rozpoczną się właśnie 8 września, w dzień liturgicznego wspomnienia narodzenia Najświętszej Maryi Panny i wtedy wszystkich zapraszamy na mszę świętą o godzinie 18 inaugurującą odpust, a następnie do niedzieli uroczystości. Środa to taki dzień nowenny, gdzie gromadzą się tu miejscowi pielgrzymi o 9 i 18 uroczyste nowenny przed obrazem Cnoty Matki Bożej. Czwartek to dzień szkolny, zwłaszcza szczególnie do południa, gdzie odbywają się inauguracje roku szkolnego zarówno szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych tutaj z okolic. Po południu na 18 zwłaszcza zapraszamy żywy różaniec i wszystkie osoby skupione wokół różnych, że tak powiem, organizacji różańcowych i różańca rodziców za dzieci i tak dalej. Piątek do południa gromadzi przedszkolaków, w południe siostry zakonne, kapłani, seniorzy, a wieczorem modlitwy za zmarłych. Sobota z kolei to już dzień pielgrzymek. Przed południem przybywają chorzy, którzy tutaj wspólnie się modlą łaskę zdrowia przed obrazem Matki Bożej, a po południu już pielgrzymi z okolicznych miejscowości. Podobnie niedziela, do południa jeszcze wcześniej msza święta w intencji rodzin, w intencji rolników, poświęceniem ziarna siewnego, modlimy się także o pokój. A o 11.30 uroczysta suma odpustowa na placu, której w tym roku będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński. Po południu o 16.00 dziękczynienie za łaski odpustu i dopełnimy to w tym roku, bo to jest 13 dzień września, wieczorem nabożeństwem fatimskim. Tak z grubsza można by określić przebieg uroczystości, on szczegółowo jest dostępny w internecie, na stronie internetowej parafii. Wszystkich serdecznie zapraszamy, czcicieli Matki Bożej.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Braterskie upomnienie jest wyrazem miłości, przypomniał papież, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii. Leon XIV ponowił apel o zakończenie wojny na Ukrainie. W Radomiu ustanowiono drugie na świecie sanktuarium błogosławionego księdza McGivney'a, założyciela rycerzy Kolumba. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. W rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański papież mówił dziś o wzajemnej miłości, która wyraża się w trosce o dobro drugiego człowieka i która czyni ludzi bardziej wolnymi i zdolnymi do odpowiedzialności.
3: Jezus wskazuje każdej wspólnocie chrześcijańskiej przynajmniej dwa sposoby praktykowania wzajemnej miłości. Pierwszy polega na tym, by nauczyć się upomnienia braterskiego. Jest to delikatna i zbyt często zapomniana sztuka, która wymaga szczerości oraz zachowania kolejnych etapów. Jest też drugi sposób praktykowania braterskiej miłości, który według Jezusa przemienia nawet modlitwę. To dochodzenie do zgody. Nie tylko wtedy, gdy pojawia się konflikt, lecz także po to, by wspólnie prosić Boga o jakiś dar.
2: Z kolei pozdrawiając wiernych, papież ponowił apel o zakończenie wojny na Ukrainie.
3: Z bólem śledziłem doniesienia o brutalnych atakach, które w ostatnim czasie dotknęły wiele miast i obiektów infrastruktury cywilnej na Ukrainie, powodując śmierć niewinnych osób. Moje serce łączy się z cierpieniem ludności, która od lat żyje w niepokoju i lęku. Ponawiam apel o położenie kresu przemocy, zaprzestanie zniszczeń oraz otwarcie serc na dialog i pokój. Mam nadzieję, że wysiłki podjęte w tych dniach na rzecz wznowienia negocjacji przyniosą konkretne owoce i otworzą przestrzeń dla dyplomacji.
2: Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu został ustanowiony drugim na świecie sanktuarium błogosławionego księdza Michaela McGivney'a, założyciela rycerzy Kolumba. Pierwsze znajduje się w amerykańskim New Haven, gdzie jest on pochowany i gdzie w 2020 roku odbyła się jego beatyfikacja. Uroczystością w Radomiu przewodniczył dziś biskup radomski Marek Solarczyk, a o znaczeniu tego wydarzenia mówi ksiądz Wiesław Lenartowicz, kapelan stanowy rycerzy Kolumba w Polsce i proboszcz parafii, na terenie której powstało sanktuarium.
4: Dla nas jest to niezmiernie ważne wydarzenie. Teraz będziemy mogli pielgrzymować tutaj w Polsce, do Radomia, gdzie, jak mówimy, bije serce rycerstwa. Jak jestem przekonany, będą także odbywały się najważniejsze wydarzenia w działalności i życiu rycerzy w naszym kraju. I nie tylko, bo dla krajów sąsiednich także jest to bardzo ważne miejsce.
2: Uroczystości o międzynarodowym znaczeniu odbyły się dziś także w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kalenbergu w Austrii, gdzie upamiętniono 343. rocznicę odsieczy wiedeńskiej oraz 43. wizyty Jana Pawła II. W obchodach wzięła udział pierwsza dama Marta Nawrocka, a mszę świętą koncelebrowali m.in. biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz i arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Mówi ksiądz Roman Krekora, rektor sanktuarium.
5: Kalenberg, prawie od 120 lat, jest takim miejscem, które nie tylko łączy Polaków, ale też te wszystkie kraje Europy Środkowej. Jest takim sanktuarium duchownym, bym powiedział, tej dzisiejszej Trójmorza dzisiejszego. Ten akurat kościół nawiązuje do naszego wkładu w dziedzictwo Europy, w kulturę europejskiej. Dlatego mamy z czego być dumni.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na media.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Dzień dobry. 80. spotkanie z muzyką z celuloidu. Czas zacząć. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Na początek przygotowałem dla Was zapowiedź premiery filmowej. 11 listopada na ekrany kin wejdzie biograficzny film zatytułowany Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów. Wyreżyserował go Piotr Domalewski, który swoją karierę w branży filmowej zaczynał od roli Szymona w telenoweli Barwy Szczęścia w 2009 roku, a dziś ma na koncie chociażby reżyserię adaptacji powieści Wzgórze Psów według prozy Jakuba Żulczyka. Scenariusz filmu Nasza rewolucja to historia miłości znanego polskiego opozycjonisty Jacka Kuronia i jego żony Gai, przedstawiona w burzliwym okresie stanu wojennego. Rolę Kuronia kreuje doskonały w każdym calu Arkadiusz Jakubik. Jego rolę zagra również zawsze błyszcząca na ekranie Magdalena Popławska. Myślę, że ten duet zapamiętamy na długo. Warto też zwrócić uwagę na postać Lecha Wałęsy. W filmie zagra go Andrzej Andrzejewski,

Nasza rewolucja. Premiera filmu o miłości Jacka i Grażyny Kuroniów w kinach odbędzie się 11 listopada. Ta data oczywiście nie jest przypadkowa, nie przypadkiem też na początku naszego spotkania wystąpił zespół aktorów i muzyków Teatru Muzycznego z Poznania. Za chwilę jeszcze jedna, tym razem teatralna zapowiedź.

Film o kuroniach w kinach w listopadzie, znacznie wcześniej, bo 12 września w poznańskim Teatrze Muzycznym rozpocznie się nowy sezon teatralny. Jak zwykle rozpocznie się z wielkim przytupem. Tym razem na teatralny afisz trafi opowieść pod tytułem Mrs. Doubtfire. Musical oparty na doskonałej komedii Chrisa Columbusa z 1993 roku pod tym samym tytułem, z karkołomną główną rolą Robina Williamsa. Ten doskonały, nieodżałowany aktor zagrał tu główną rolę męską, a właściwie żeńską. Wykreował w sposób wirtuozerski postać opiekunki dla dzieci, czyli tytułowej pani Doubtfire. Filmowy Daniel Hillard to ojciec trójki dzieci. Ich matka miała już dość jego szalonych pomysłów. Postanowiła się z nim rozwieść, jednocześnie ograniczając do minimum jego kontakt z synem i córkami. Ten podstępem zdobywa pracę w swoim domu, przebrany za starszą, nobliwą panią i zostaje opiekunem trójki młodych ludzi. Film pokazuje dramat rodzinny, ale ma dużo scen komediowych. Według pierwszej koncepcji scenariusz był bardziej poważny, jednak po tym, gdy do obsady dołączył Robin Williams, którego występy reżyser widział parokrotnie w nocnych klubach w Los Angeles, idea została zmieniona. Williams, któremu przebieranki filmowe nie są obce, wspomnijmy Tootsie czy Człowieka Przyszłości, zadebiutował tutaj także jako producent. Sporo też improwizował na planie, udane improwizacje zostały potem dopisane do scenariusza. A powstał on na podstawie powieści Anne Fine alias Madame Butterfly. Pierwotnie główną rolę miał zagrać Warren Beatty. Nie zgodziła się na to wspomniana autorka książkowego pierwowzoru ze względu na stosunek tego aktora do kobiet. Jedną z ról drugoplanowych zagrał Pierce Brosnan, który wcześniej był detektywem Remingtonem Steele, a później na parę lat został agentem 007. Sam Robin Williams dla tej roli zrezygnował z występu w filmie Philadelphia, który potem także okazał się wielkim hitem. Choć może gdyby wiedział, że wykreowanie postaci pani Doubtfire będzie trwać ponad 4 godziny, jego decyzja byłaby zupełnie inna. Owa charakteryzacja została nagrodzona Oscarem, a Robin Williams dostał nagrodę American Comedy Awards, przyznawaną corocznie za oceanem za najlepsze role komediowe. Po wielkim sukcesie tego filmu w połowie lat 90. w 2001 roku powstał projekt, by zrealizować jego kontynuację. Anna Fine zobowiązała się i stworzyła scenariusz, którego nie zaakceptował Williams. Potem jeszcze pojawiły się inne problemy i gdy w 2014 wszystko było już dopięte na tak zwany ostatni guzik, Robin Williams zmarł. Ostatecznie zrezygnowano z sequelu, za to 5 lat później na deskach Fifth Avenue Theater w Seattle pojawiła się sceniczna, musicalowa wersja tego filmu, a właściwie noweli Anne Fine. Potem sztuka była wystawiana m.in. na Broadwayu, West Endzie, w Rio de Janeiro i São Paulo, aż w końcu w tym roku trafi do Poznania na deski Teatru Muzycznego. Bilety już można rezerwować.

Dude Looks Like a Lady to piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Mrs. Doubtfire. Na koniec naszego spotkania film z kategorii kina niezależnego, zatytułowany The Outrun. Zrealizowany w koprodukcji niemiecko-brytyjskiej w 2024 roku i nie ukrywam, że do jego obejrzenia skusił mnie fakt, że główną rolę gra tutaj jedna z moich ulubionych aktorek, Saoirse Ronan. Kreuje tutaj rolę Rony, młodej kobiety, której demony przeszłości nie pozwalają na spokojne, komfortowe życie. Jej przeszłość to używki, które pozornie rozświetlały jej umysł i spojrzenie na świat. Jest po odwyku, decyduje się na to, by zamieszkać w totalnym odosobnieniu na Papa Westray, która jest jedną z wysp archipelagu Orkady w Szkocji. Film oparty jest na autobiografii szkockiej dziennikarki i pisarki Amy Liptrot pod tym samym tytułem. Film Outrun jest przez niektórych gatunkowo porównywany do dzieła Wojciecha Smarzowskiego Pod mocnym aniołem, lecz jest o wiele mniej dramatyczny w odbiorze, chociaż mocnych scen tu nie brakuje. Jeśli lubicie statyczne kino bez fajerwerków, ale z mocnym przekazem emocjonalnym, to proszę koniecznie obejrzeć film Outrun. I proszę się nie pogubić w retrospekcjach. Wystarczy obserwować włosy głównej bohaterki, że pozwolę sobie na małą podpowiedź. Saoirse Ronan w tym samym 2024 roku zagrała również w filmie Blitz Steve'a McQueena, o którym w muzyce z celuloidu swojego czasu opowiadałem. Jakby na osłodę przejmujących i wiejących chłodem scen oglądanych w filmie Outrun, jego twórcy na koniec serwują nam takie oto sympatyczne dźwięki. Zostawiam Was sam na sam z Mattem Johnsonem. To było 80. wydanie muzyki z celuloidu. Za uwagę dziękuję. Tomek Wandel. Do usłyszenia.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

przy mnóstwie trosk moich, we wnętrzu moim Twoje pociechy napełniły duszę moją wonnością. Psalm 94:19. Myśli, o których tu jest mowa, to właściwie troski i zmartwienia. Któż ich nie zna? Owych myśli pełnych zatroskania, które powstają w sercu człowieka i ciążą na nim jak przygniatający ciężar. Częstokroć są to pytania, co się stanie, co z tego wyniknie dalej. Kto wie, jak one powstają? Nie można temu zapobiec. Kto może się temu oprzeć? Zjawiają się nagle, a często są tak liczne, podobnie jak to było u psalmisty. Wiele jest powodów na tym świecie pełnym łez, cierpień, chorób, biedy, nędzy, śmierci i smutku, które mogą spowodować w sercu przygnębiające myśli. Cóż może być lepszego, jak odbieranie pocieszenia? Nie od ludzi jednak, lecz od Boga, Ojca miłosierdzia i Boga wszelkiej pociechy. Czy nie dał On w swym Słowie bardzo wiele pocieszających obietnic i zachęcających zapewnień, które mogą naszą duszę napełnić radością? Tak powinno być. Może być i u nas, jak czytamy w Psalmie 119, wierszu 50. To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica Twoja ożywiła mnie. Czego koniecznie potrzebujemy w dniach niedoli, trosk i zmartwień, to zajmowanie się naszego serca Bogiem, spoczywanie w Jego pokoju, chociaż wokół nas wszystko jest w niepokoju. Jeśli jesteśmy w bliskości Jego serca, wtedy On może nam darować swe pocieszenie, które napełni nas radością i pokojem. I chociaż nie zmieniły się radykalnie okoliczności, które są powodem naszego zatroskania, jednak On sam, Bóg pokoju, uczyni nasze serca ufnymi i szczęśliwymi.

Skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Pierwsza księga Mojżeszowa, 16:8. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Wybierz przeto życie, abyś żył. Piąta księga Mojżeszowa, rozdział 30, wersety 15 i 19. Czy nasze życie ma cel? Pytanie postawione w tytule posiada dwa aspekty. Każdy z nich ma wielkie znaczenie dla naszego życia. Po pierwsze, dokąd zmierzam? Jaki jest sens i cel mojego życia? Na jakiej przystani zakotwiczam moją łódź? Czy istnieje w ogóle jakaś przystań? Co by było, gdyby w tej pozornie bezpiecznej przystani czyhało niebezpieczeństwo, które spowoduje, że łódź mego życia ulegnie rozbiciu? Każdy podróżnik, który kontynuuje podróż, nie mając najmniejszego pojęcia o celu swojej drogi, postępuje bardzo lekkomyślnie. A jednak takie zachowanie charakteryzuje większość ludzi. Czy może także i ciebie? Po drugie, czy ktoś kieruje moim życiem? Być może powiesz wraz z pewnym angielskim poetą: ja sam jestem panem mojego losu, kapitanem mojego życia. Zastanów się jednak nad tym, czy jesteś dobrym kapitanem, panem swoich zachowań i reakcji, mądrym w podejmowaniu decyzji i urzeczywistnianiu swoich celów. Czy szanujesz Boże przykazania? Każdy prawdziwie wierzący chrześcijanin ma obydwa te pytania, może odpowiedzieć: Jezus jest moim celem. Jezus jest moim Panem. Człowiek taki wie, dokąd zmierza oraz komu powierzył ster swojego życia. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, a jaki jest cel twojego życia? Czy zmierzasz ku nieszczęściu, byle jak najdalej od swojego Stwórcy, czy do nieba, oddając ster w Boże ręce?

Pisz moje, jak to było twoje przekonanie.

0: Lubię dom. Jak ptak, który wraca do gniazda. Czasem zdarza mi się nawet zrobić śniadanie córkom. Chociaż nie uczestniczę w sensie bywania w kuchni i proponowania jakichkolwiek kuchennych dań, ponieważ ja jestem ścisły wegetarianin, no i przyrządzam owszem pożywienie, ale no nie za wiele.
1: Dość mam zaprzątniętą głowę, kiedy już idę spać, co będę robić następnego dnia. I troszkę takie majaczenia czasem nocne nawet miałam na ten temat, ale już się budzę jak skowronek. No i przystępuję do obejścia. Podlewam kwiatki. Później albo przystępuję do pisania, albo do układania jakichś wideogramów swoich, albo do grania, albo do stolarzenia.
0: Naprawdę robię to, co lubię. Trzeba na nowo właściwie, tak bym powiedział, czerpać przede wszystkim miłość do pejzażu, do miejsca. Jak żyć? Żyć pięknie, godnie, na własnych poletkach. Młodzież namawiam, żeby kochać swoje miejsce i przejmować po swoich rodzicach gospodarstwa i pracować. I śpiewać pieśni ludowe.

są i dziś oni, co zwykli deptać każde ziarnko ziemi, gdyż źdźbło niewinne. Więc powiem ci, najmilsza, tylko tyle, że dzieci naszych, rączki różane, gdy obłapiają twoje młode kolana, a ty miłością i całą macierzyństwa mocą je ochraniasz.

Wtedy go demony prosiły, mówiąc: jeśli nas wypędzasz, to poślij nas w tę trzodę świń. I rzekł im: idźcie. A one wyszedłszy, weszły w świnie. I oto cała trzoda ruszyła pędem po urwisku do morza i zginęła w wodach. To z Ewangelii według świętego Mateusza 8:31-32. Pewna dziewczyna zajmowała się w przeszłości ezoteryką. Miała przy tym budzące grozy wspomnienia, od których do dzisiaj nie potrafiła się uwolnić. Zdała sobie sprawę z tego, że złe moce naprawdę istnieją i że nie należy z nimi igrać. Niemniej jednak nie bardzo chciała wierzyć, że za tym wszystkim stoi nikt inny, jak sam diabeł. Nie wiedzielibyśmy na ten temat nic pewnego, gdyby nie fakt, że Biblia mówi o nim w wielu miejscach. On jest Bogiem świata tego. 2 Koryntian 4:4. Oznacza to, że ludzie są mu posłuszni i czczą go, czy chcą, czy nie. Służy mu ponadto wiele upadłych aniołów, które Słowo Boże nazywa demonami. Gdy Jezus Chrystus był na ziemi, często miał z demonami do czynienia. Zacytowane następnie wersety opisują nam właśnie spotkanie Pana Jezusa z takimi złymi duchami. Dwóch mężczyzn było ciężko opętanych. Przez to ci pożałowania godni ludzie stali się nieobliczalni i niebezpieczni dla całego otoczenia. Demony potrafią mówić. Zadziwiające jest to, że w tym, który stał przed nimi, rozpoznały Syna Bożego. W świecie niewidzialnym, w przeciwieństwie do naszego, nie ma bowiem żadnych iluzji. Jednym krótkim rozkazem Jezus Chrystus wypędził te demony i pozwolił im wstąpić w świnie, które pod ich wpływem rzuciły się do morza. Demony są przerażającą, lecz prawdziwą rzeczywistością. Ale Jezus Chrystus, Syn Boży, ma moc nad szatanem i jego sługami. Tylko On potrafi uwolnić człowieka od ich zniewalającego wpływu. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy w ten czy inny sposób zmuszani są przez diabła do czynienia jego woli. Nie łudźmy się. Dotyczy to nie tylko tych, którzy w szczególny sposób dali się szatanowi zniewolić, lecz każdego człowieka, który nie został jeszcze wyswobodzony z niewoli grzechu przez wielkiego Zbawiciela grzeszników, Jezusa Chrystusa. Prowadzący audycję Piotr Starzyński żegna się już z Wami. Do następnego tygodnia. Serdecznie zapraszam.

0: Lato z Radiem Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.
2: Jezus uzdrawia w szabat, ignorując oskarżycielskie spojrzenia. Pyta jasno: czy wolno czynić dobro? Odpowiedź jest prosta, choć w życiu bywa trudna. Czasami obawiamy się opinii innych, gdy chcemy postąpić słusznie. Boimy się oceny, co powiedzą ludzie. Jezus uczy odwagi, by w każdej sytuacji stawiać dobro drugiego człowieka ponad ludzkie konwenanse czy lęk przed konfliktem. Dobro ma pierwszeństwo. Pomyśl, czy mam w sobie dość odwagi, by robić coś dobrego, mimo obawy, że nie wszyscy to pochwalą lub zrozumieją.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Pijany byłem zresztą.
1: Lato z Radiem Emaus.